bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: Przy mikrofonie Julii Tagrzywa, a o czym będzie w tej godzinie programu? Już za nieco ponad 2 tygodnie będzie można zdobyć kolejne czeki turystyczne na wypoczynek w województwie podlaskim. Dzisiaj w audycji przypomnimy szczegóły tego programu i wybierzemy się w podróż po Podlasiu podsumowującą ten sezon turystyczny. Będziemy też zachęcać uczniów szkół zawodowych, aby składali wnioski o stypendia marszałka. Zaprosimy Was również na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od turystyki. Kolejna pula czeków turystycznych na podróże po województwie podlaskim zostanie udostępniona już 1 października, mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska.
3: Podlaski bon turystyczny zmienił się w czek turystyczny. Jest to zmiana, która jest pokłosiem właśnie podlaskiego bonu turystycznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zauważyło, że jest to program, który faktycznie bardzo dużo zdziałał dla turystyki, bardzo ją podniósł na nogi i wygospodarowane zostały środki finansowe przekazane dla 4 województw Polski Wschodniej, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Każdy region dołożył również 50% tej kwoty, w sumie ponad 3 miliony będzie przeznaczone właśnie na czeki turystyczne. To na jesień. Ten czek turystyczny na jesień obowiązuje na 2 doby, jest dofinansowanie 300 zł i są też 3 grupy docelowe, do których skierowany jest czek. Są to osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, seniorzy 60+, ale również wszyscy turyści indywidualni, dorośli, obywatele Polski zamieszkujący w Polsce. To jest bardzo ważne i właśnie generowanie czeku turystycznego, druga tura 1 października, to jest tura bonów, które będą obowiązywały w październiku i 2 listopada generujemy bony na listopad, które będą do wykorzystania do końca listopada.
2: Efekty tej edycji poznamy pewnie z końcem roku, ale czy już teraz można podsumować kończący się sezon letni?
3: Wszystkie weekendy wakacyjne były praktycznie w 100% obłożone. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z podlaskiego bonu turystycznego i przyjeżdżają rodzinnie. I też zauważamy, że ten pobyt się wydłużył, ale również skrócił się czas decyzyjny turystów. Bardzo obserwują pogodę. Od pogody jest turystyka bardzo uzależniona. Jest to branża bardzo wrażliwa na pogodę i na sytuację, która dzieje się na świecie, gdzie potrafi sytuacja na świecie załamać turystykę w jeden moment i później trzeba latami to wszystko odbudowywać. Turystów jest dużo, jest coraz więcej. Trzeba z wyprzedzeniem też rezerwować różne atrakcje turystyczne czy rejsy po kanale augustowskim, po jeziorach. Także tutaj widać, że tych turystów jest coraz więcej.
2: Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo gołym okiem zaobserwowałam u nas nawet w centrum Białegostoku więcej wycieczek w tym roku.
3: Zgadza się. Białystok naprawdę turystycznie wypada świetnie na tle całego województwa. Oferta jest bardzo szeroka. Świetnie działa regionalny oddział PTTK w Białymstoku, który ma przygotowany cały szereg właśnie wycieczek, nie tylko po Białymstoku, ale po całym województwie. Jest coraz więcej właśnie grup zorganizowanych. My też prowadzimy taki program Poznajemy Podlaskie i też dajemy dofinansowanie szkołom na organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, ale po województwie podlaskim. Chcemy pokazywać nasz region, żeby najpierw poznały nasz region, później zwiedzały Polskę. Tworzymy młodych ambasadorów naszego województwa i honorowych takich turystów. Ważne, żeby dzieci znały to, co mamy najpiękniejsze. No i właśnie tak jak wspomniałam, coraz więcej grup zorganizowanych. Najbardziej popularne są wycieczki albo do Wigierskiego Parku Narodowego, który ma wspaniałą ofertę turystyczną, świetnie przygotowane szlaki turystyczne, Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Można przepłynąć łodzią Leptodora z przeszklonym dnem po jeziorze Wigierskim, gdzie widać przepięknie klasztor pokamedulski właśnie na Wigrach, przepyszne jedzenie w lokalnych knajpkach, szlak rowerowy wokół Wigier. Naprawdę infrastruktura i oferta turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz tego też właśnie Augustów i Z drugiej strony jadą młodzi nasi turyści do regionu Puszczy Białowieskiej, do Białowieży i zwiedzają tam te obszary.
2: Tutaj w Białymstoku mamy żubry teraz od 2 lat.
3: W Kotnej Górze, w Puszczy Knyszyńskiej, zagroda pokazowa żubrów również przyciąga naszych turystów o tym naszym największym europejskim ssaku, który jest tak naprawdę naszą wizytówką. Możemy się dowiedzieć bardzo dużo, ponieważ tam panowie, którzy oprowadzają po tej zagrodzie, bardzo ciekawie naprawdę opowiadają o tym miejscu.
2: A ciekawa jestem, czy pani, jako osoba zajmująca się przez całe swoje życie zawodowe turystyką, czegoś jeszcze nie widziała na Podlasiu?
3: Byłam chyba wszędzie. Kocham nasz region i co weekend gdzieś wyjeżdżam. W sezonie wakacyjnym. Nie ma nas praktycznie w domu. Upodobaliśmy sobie północną część województwa. Właśnie Augustów, Puszczę Augustowską, jeziora, Suwalski Park Krajobrazowy. Także tamte tereny znam bardzo dobrze i uwielbiam, a jesienią za to korzystamy z południa województwa. Puszczy Białowieskiej jesień jest przepiękna, dużo chodzimy po lesie. Myślę, że bardzo dobrze znam nasze województwo i dlatego tak zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać. Mamy bardzo naprawdę dużo do zaoferowania. I szkoda, że turyści przyjeżdżają na krótko. Mogliby przyjechać na dłużej, to by zobaczyli jeszcze więcej.
2: No i daliście im taką szansę latem w trakcie poprzedniej edycji bonu turystycznego, bo z dofinansowania można było skorzystać pod warunkiem rezerwacji co najmniej 3 nocy. Kto wie, czy w przyszłych edycjach nie warto by było zwiększyć ich do 4 albo 5. A wracając do województwa podlaskiego w pani odbiorze, czy jest takie jedno najpiękniejsze miejsce pani osobiste?
3: Jezioro Serwy. Jedno z najczystszych jezior w Polsce, gdzie dno widać naprawdę bardzo długo, strefa ciszy. Można usiąść w kajaku, położyć się na słupie i dryfować, odpoczywać. Przepiękne niebo, nocą gwiazdy. Naprawdę taka prawdziwa cisza i spokój. I te jagodzianki nad śluzą Paniewą i ryby z tego jeziora. No to jest chyba taki smak i wspomnienie wakacji.
2: Jak wyobraża pani sobie turystykę w województwie podlaskim za 10 lat? I co powinno się wydarzyć, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
3: Chciałabym, żeby Podlaskie było tym regionem premium, gdzie przyjeżdżają świadomi też turyści. My mówimy o turystyce jako turystyce pozytywnego wpływu, o turystyce zrównoważonej, czyli takiej, gdzie turysta przyjeżdża i oprócz tego, że nie psuje tego, co mamy najcenniejsze, ale zostawia swoje otoczenie w jeszcze lepszym stanie, że idąc szlakiem podniesie ten papier, zabierze go za sobą i jeszcze komuś wytłumaczy, że nie wolno tak robić. Bardzo bym chciała, żeby nasze województwo i to dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, ono było jak najdłużej zachowane, żeby przyjeżdżali świadomi turyści, którzy to docenią i zostawią tak, jak to powinno być zachowane.
2: Chyba mamy taką szansę, bo to się wiąże z ofertą, czyli oferta świadomego wypoczynku, spokojnego, czyli ta Biebrza, Narew, ptaki, cisza. To jest coś, co raczej skusi takich może właśnie spokojnych, wyciszonych turystów bardziej niż tych oczekujących imprezy.
3: Zdecydowanie, ale myślę, że też sam fakt, że u nas jest troszkę chłodniej latem. Już nie ma tych tropików, tych upałów. Suwalszczyzna jako ten biegun zimna, jak się dawniej to wspominało. Też może takie coolcation mogłoby być w jakiś sposób wyróżnikiem właśnie slow travel, coolcation. Ja myślę, że są to takie hasła przewodnie, którymi możemy tutaj się kierować.
2: Teraz kwestia jeszcze mocnej promocji i stworzenia tego produktu albo zbudowania świadomości w ludziach w Polsce, na świecie.
3: Zgadza się. My jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia polityki zrównoważonej turystyki w naszym województwie. Już opracowaliśmy takie kierunki rozwoju pod kątem turystyki zrównoważonej. Teraz prowadzimy warsztaty, budujemy produkty turystyczne właśnie na podstawie tego, co założyliśmy sobie w tych kierunkach. Podzieliliśmy nasz region na krainę. Szkolimy naszych przedsiębiorców turystycznych i mamy nadzieję, że w wyniku tego projektu również powstaną takie ciekawe, nowe oferty, które przyciągną jeszcze innych turystów.
2: Może to trochę słodko-gorzkie, ale sprzyja nam niestety klimat.
3: Sprzyja, dokładnie. U nas nie jesteśmy terenem powodziowym, nie leżymy nad morzem, że będzie wiał wiatr, sztorm i będzie wręcz nieprzyjemnie. U nas dni w pogodzie jest cisza i spokój.
2: Nie ma pożarów.
3: Nie ma pożarów, zgadza się.
2: Wsparcie z góry mamy. Teraz kwestia pracy ciężkiej, prawda?
3: Zgadza się i myślę, że ostatnie lata pokazały, że ciężko pracujemy, widać tego konkretne efekty. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów, energii i osób, z którymi możemy to tworzyć.
2: O czym opowiadała pełna energii i nadziei szefowa Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani Katarzyna Sadowska. Dziękuję serdecznie za wizytę.
3: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego województwa podlaskiego.
2: A teraz jeszcze propozycja dla osób kreatywnych, które być może mają świetne pomysły na biznes, mogące zmienić świat, a może przynajmniej rynek. To dobry moment, by zrobić pierwszy krok. Już 21 września Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zaprasza na bezpłatny webinar Hot Startup Lunch 6. To spotkanie dla tych, którzy chcą zamienić innowacyjny pomysł w startup. Uczestnicy poznają zasady naboru do programu Hub of Talents 3, dowiedzą się, jak wygląda proces rekrutacji, inkubacji i jakie wsparcie czeka na przyszłych przedsiębiorców. A warto słuchać uważnie. Startupy rozwijane w programie zdobyły już ponad 11 milionów złotych dofinansowania na dalszy rozwój. Rekrutacja do 6 cyklu potrwa do 30 września. A za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o wydanym pozwoleniu na budowę ostatniego odcinka trasy kolejowej Białystok-Ełk, o przejęciu kolejnych podrobionych papierosów. Ponadto zajrzymy na stacje benzynowe i sprawdzimy, ile kosztują teraz paliwa. Będzie też akcji szczepienia lisów w naszym województwie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
4: Magda Tkaczyk, zapraszam. Dwa tory i przejazd z prędkością do 200 km na godzinę. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał pozwolenie na budowę ostatniego 36-kilometrowego odcinka trasy kolejowej Białystok-Ełk.
5: Ważne jest, aby w jak najszybszym czasie, bez zbędnych przeszkód, ukończyć tę trasę Białystok-Ełk, wpisującą się w to, o czym Państwo bardzo dobrze wiecie, czyli Rail Baltica. Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że do 2029 roku te roboty zostaną ukończone.
4: W planie także nowe perony na stacjach wzdłuż linii. Powstanie również 5 nowych mostów i 15 wiaduktów. Ponad 1 000 000 sztuk podrobionych opakowań i papierosów przejęła w Budzisku Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. Lewy towar był w ciężarówce z Litwy. Szacunkowa wartość podróbek to ponad 500 000 złotych. Padł pijany kierowca taksówki na aplikację. To dzięki czujności przechodnia, który zauważył, jak na jednej z białostockich stacji mężczyzna nie dał rady zatankować pojazdu. Okazało się, że 40-latek miał ponad 2 promile. Teraz grożą mu 3 lata więzienia. A skoro było o tankowaniu samochodu, to nie mamy dobrych wieści. Za baryłkę ropy na światowych giełdach trzeba zapłacić ponad 100 dolarów. To podnosi ceny benzyny w Polsce. Dlatego kierowcy tankują, płaczą i płacą.
6: No boli, boli, ale no trzeba tankować, po prostu trzeba jeździć i tyle.
7: Większy wydatek, tym mniej w kieszeni, tak?
8: No oszczędzam, zwracam uwagę, nie depczę gazu.
9: Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
10: Nie zmieniałem się wypłaty, albo zmieniałem się tylko ceny paliw.
4: Na razie za olej na Podlasiu średnio płacimy 8 zł i 64 grosze. 7,80 za benzynę i 2,88 za autogaz. Specjalny samolot jest zaangażowany w akcję szczepienia lisów podlaskiem. Szczepionki są zrzucane na tereny leśne, pola, łąki, również w rejonie Białegostoku. Paweł Chudzia.
11: Szczepionka to niewielki, brązowo-zielony pakiet. Nie dotykajcie go i nie zabierajcie, bo lisy będą go omijać. Preparat jest nieszkodliwy dla zwierząt domowych, ale jest prośba, by w najbliższym czasie trzymać je na uwięzi, zwłaszcza psy i koty.
4: Potrzebna krew. W Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku na wyczerpanie zwłaszcza zapasy grup 0 RH- obu grup A i B RH-. Można podzielić się cząstką siebie. Wystarczy przyjść do centrum przy Skłodowskiej albo odwiedzić ambulans poboru krwi. A dokładnie za miesiąc na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej nauka spotka się ze sztuką. Nadchodzi druga edycja Arty Białystok w programie debaty o rynku sztuki, kolekcjonowaniu oraz roli designu w przestrzeni publicznej. Wiele z inwestycji w bezpieczeństwo ma podwójne zastosowanie i już służy mieszkańcom. Mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. W stolicy Podlasia odbyło się pierwsze Podlaskie Forum Odporności.
12: U nas jednostka jakakolwiek, jak wyłączany jest prąd, o tym nawet nie wie, bo automatycznie prąd jest czerpany z magazynów energii, które zakupiliśmy.
4: Na obronę cywilną i ochronę ludności do końca tego roku państwo wyda ponad 30 miliardów złotych. W kolejnych 3 latach ponad 100 miliardów. Zmieniamy temat i zaglądamy do białostockich szkół. Rusza w nich program wsparcia nauczycieli. Potrwa do grudnia. Będzie oparty na czterech filarach, zapowiada koordynatorka kampanii, psycholożka Julita Woronowicz.
13: Porady prawne, wsparcie psychologiczne, superwizje, a także Akademia Odporności Nauczyciela.
4: Będzie też anonimowy telefon zaufania. A wyłącznie telefonicznie i elektronicznie część spraw załatwi na razie Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, to przez przeprowadzkę z Pogodnej na Wiewiórczą. Obsługa w nowej siedzibie od października.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: Są studenci, którzy nie tylko świetnie się uczą, ale też zmieniają świat wokół siebie. Działają społecznie, pomagają innym, odnoszą sukcesy naukowe, artystyczne czy sportowe. Właśnie takie osoby mogą ubiegać się o stypendium prezydenta Białegostoku. Nabór wniosków to trwa od 15 września do 15 października. Dzięki temu programowi talent, pracowitość i zaangażowanie zostaną zauważone i wsparte finansowo.
1: Aktywnie w Białymstoku.
2: Uczennice i uczniowie szkół zawodowych w województwie podlaskim do 30 września mogą składać wnioski o stypendia. Można dostać aż 7000 zł, które będą wypłacone w dwóch równych transzach. Wsparcie trafi do 400 uczniów i uczennic, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
14: Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7000 zł. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, w którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim. Te projekty pokazują, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać się naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować.
2: Jak istotne jest to wsparcie, przekonuje członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
15: Ta kwota stypendium, która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający, jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, o którym wysokość, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym, bo przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum, to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję, graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
2: Wnioski o stypendia można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, mówi jego dyrektor Hubert Ostapowicz.
16: Serdecznie zachęcamy organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem. I warto chyba dodać, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. Po porządku, stypendia są za wyniki w nauce, w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie, wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali, dzisiaj nie ma już z tym problemu, otwierają się, dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe, czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu Zarządu Województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. Ale oprócz tego 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów, olimpiady i konkursy, wycieczki zawodoznawcze, wyposażenie szkół, aż 150 szkół podstawowych, przestrzenie doradcze, czyli tak naprawdę miejsca pracy doradcy zawodowego. To wszystko w tym projekcie i o tym na pewno będzie bardzo głośno.
2: A na jakie zawody w województwie podlaskim jest największe zapotrzebowanie? O kogo pytają pracodawcy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy?
16: Takie zawody jak elektryk, elektromonterzy, elektroenergetycy, ale także wciąż spawacze. Branża tak naprawdę opiekuńczo-medyczna, ona oczywiście też ma tutaj ogromne znaczenie. Można byłoby wymienić tych zawodów naprawdę bardzo dużo, natomiast to są tak naprawdę zawody, które możemy zdobyć tak naprawdę po szkole nawet branżowej pierwszego stopnia, niekoniecznie po techniku. Stąd tak ważne jest, żeby w naszym województwie dużo mówić i zachęcać do szkolnictwa i kształcenia zawodowego.
2: Jak podkreśla dyrektor Hubert Ostapowicz, pracodawcy chętnie zatrudniają właśnie także absolwentów, czyli osoby bez doświadczenia zawodowego.
16: Dzisiaj nie jest to problem. Ani na tym naszym rynku, w sumie to nie jest duży rynek pracy, ten rynek regionalny województwa podlaskiego, a tym bardziej na rynku krajowym. Dzisiaj to nie ma znaczenia, dzisiaj się liczą chęci do pracy i te podstawowe kompetencje i kwalifikacje, ale też zawodowe oczywiście, no bo trudno, żeby w miejscu pracy od podstaw nauczyć młodego człowieka zawodu elektryka. Natomiast nie jest to dzisiaj problemem, że młode osoby tego doświadczenia nie mają. Natomiast generalnie młodzież dzisiaj jest bardzo aktywna. Nie ma może tego doświadczenia zawodowego, ale poprzez wolontariat i różne inne formy aktywności.
2: Mówił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Hubert Ostapowicz. A ja przypomnę tylko, że uczennice i uczniowie szkół zawodowych wnioski o stypendium mogą składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do końca września.
1: Istotne w Białymstoku.
2: Tymczasem najmłodsi rozpoczęli naukę w nowym żłobku przy ulicy Absolwentów 6. Powstała tam filia placówki miejskiej nr 3, która ma 144 miejsca, 6 oddziałów i własny plac zabaw, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
17: Cieszy, że przybywa kolejna piękna placówka, szczególnie właśnie tutaj na tym osiedlu, które dynamicznie się rozwija. Tu będzie budowanych jeszcze kilka nowych bloków komunalnych, a więc myślę, że ten żłobek będzie właśnie cieszył się popularnością wśród mieszkańców tego osiedla, ale nie tylko. Mamy 10 żłobków, 1409 miejsc. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy i w tym żłobku, i również w innych. No tu jest oczywiście kwestia też jakby regionalizacji. Rodzice chcą mieć żłobek najbliżej miejsca zamieszkania. Ta inwestycja jest inwestycją modułową, kosztowała 18 milionów złotych, z czego 10,1 miliona to było dofinansowanie aktywy malów KPO, ale również fotowoltaika 237 tysięcy złotych. Po wielu latach udało się zaspokoić liczbę miejsc w żłobkach tak, aby rodzice nie czekali na listach rezerwowych, w kolejkach. I jeszcze powiem więcej, Rada Miasta w tym roku odblokowała możliwość zapisów do naszych żłobków dzieci, mieszkańców, którzy nie mieszkają w Białymstoku, a mieszkają w gminach ościennych. Także zapraszamy zarówno dzieci z Białegostoku, jak i spoza Białegostoku. Placówka jest bardzo nowoczesna, tu jest 6 oddziałów, 144 miejsca. Z każdej sali jest wyjście właśnie na ten bardzo bezpieczny plac zabaw. Tu jest rodzinny ogród działkowy, a więc myślę, że jak to było kiedyś powiedziane, klasyk powiedział, w tych pięknych okolicznościach przyrody i dzieci będą się czuły bardzo dobrze. Rodzice będą pewni, że są dobrze zaopiekowane, ale też wierzę, że personel dołoży wszelkich starań, aby właśnie otoczyć należytą opieką naszych najmłodszych.
2: Jak dodaje zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
18: Dobrze zrealizowana inwestycja to oprócz dobrego nadzoru również dobry współpracownik. Tutaj z firmą Unicha współpracowało się naprawdę bardzo dobrze, dzięki czemu tak naprawdę w terminach mamy gotową inwestycję. Co ważne, inwestycja, która jest nie tylko żłobkiem, ale która również zawiera w sobie miejsce ukrycia na 150 osób. Także jest to inwestycja bardzo kompleksowa, już patrząc nawet na nowe przepisy. Inwestycja dofinansowana, tak już mówił pan prezydent, z programu Aktywny Maluch, ale również dofinansowana z odnawialnych źródeł energii, gdzie pozyskaliśmy prawie 200 tysięcy złotych na instalację odnawialnych źródeł energii na budynku, tak żeby jeszcze bardziej podkreślać nowoczesność tego żłobka. W związku z czym, po pierwsze, dziękuję dla Departamentu Inwestycji za to, że przygotował ten wniosek, za to, że realizował tę inwestycję, nadzorował tę inwestycję, ale również dziękuję firmie Unihouse za to, że w sposób tak sprawny przeprowadziła ją i dziś możemy chwalić się tym żłobkiem. Żłobek, który był jako pierwszy w Białymstoku wybudowany w technologii modułowej. W trakcie jego budowy pokazywaliśmy białostoczanom, jak to wyglądało krok po kroku. Najpierw wylana płyta, poszczególne moduły, które przyjeżdżały tutaj w nocy. Także myślę, że ta inwestycja była oprócz tego, że wygląda fantastycznie, to jeszcze ten proces budowy był ciekawy. Stąd też chwalimy się nią. To jest jedna z najpiękniejszych inwestycji.
2: To już 10. żłobek w Białymstoku. Wszystkie placówki mają ponad 1400 miejsc dla dzieci do lat 3.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: Szpitale z województwa podlaskiego otrzymują pieniądze na inwestycje związane z bezpieczeństwem, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
19: To jest to drugi rok, kiedy województwo podlaskie bierze udział w programie obrony ludności i ochrony cywilnej. Jest to pierwsze 2 lata, kiedy w budżecie województwa mamy środki na zadania z tym właśnie związane. W zeszłym roku ponad 12 milionów, które przekazaliśmy na sprzęt, który jest wykorzystywany i przez nasze szpitale, i przez stację pogotowia ratunkowego. Jak to jest ze sprzętem medycznym? Ten sprzęt musi być cały czas sprawny, musi cały czas działać, więc on może być i wykorzystywany w czasach pokoju i spokoju, a także w czasach kryzysu. W tym roku, kiedy jest ostatni raz programem rocznym, bo od przyszłego roku będzie to program 5-letni, przekazujemy 15 milionów złotych dla naszych podlaskich szpitali. Już szpital w Choroszczy, szpital w Suwałkach, szpital w Łomży, te umowy mają podpisane. Przekazujemy umowy dla szpitala na naszej Śniadecy oraz dla Białostockiego Centrum Onkologii na przygotowanie projektów, aby korytarze, aby parkingi miały charakter miejsc schronu, miały charakter podziemne, żeby były także miejscami, gdzie nasza ludność będzie mogła się chronić, ale także, aby ta infrastruktura szpitalna na wypadek kryzysu, niepokoju i braku spokoju mogła również pomagać naszym pacjentom w leczeniu, w wykonywaniu różnych czynności, zabiegów medycznych.
2: Mówi dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii Magdalena Borowska.
20: Dziękujemy serdecznie za te środki. One są bardzo ważne dla funkcjonowania i dla ciągłości działania. My jako szpitale, i tutaj mówię w imieniu wszystkich tych podmiotów, które z tych środków korzystają, ważne jest to, aby nastąpiła ciągłość działania. Są sytuacje awaryjne i kryzysowe i dlatego też te zadania w przypadku BCO to są dwa projekty.

0: wszystkie będą służyły zarówno w czasie takim jak dzisiaj, gdzie nie ma żadnych zagrożeń, natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci, ale głównie jednak pacjenci. Bardzo dobrze, mam nadzieję, uda nam się wydać te pieniądze i bardzo dobra inicjatywa naszego państwa.
1: A jak zostaną zainwestowane te pieniądze?
0: Jeden to jest tunel łączący nasz szpital pod drogą Skłodowskiego. Będzie wybudowany parking podziemny, który będzie również miejscem schronienia za budynkiem pediatrii. Kolejny to jest miejsce po dawnym budynku administracji od strony Skłodowskiej, gdzie powstanie blok operacyjny i miejsca dla pacjentów łóżkowych. I jeszcze jedno miejsce koło neurologii.
1: Mówił zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
2: Istotne dla Białegostoku.
1: W listopadzie Białystok ponownie stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów granicznych. Drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej będzie poświęcone m.in. polityce spójności, rozwojowi gospodarczemu i wyzwaniom stojącym przed wschodnią flanką Unii Europejskiej. Organizatorami wydarzenia są województwo podlaskie i miasto Białystok, mówi marszałek Podlasia Łukasz Prokorym.
3: Forum zeszłoroczne, które była to pierwsza edycja, jego celem było pokazanie władzom Unii Europejskiej o problemie, jaki dotyka regiony wschodnie Unii Europejskiej. I to forum przyniosło pewne efekty, chociażby to, że zostały zmienione zasady wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy europejskich z 85% do 95%, czyli to powodowało, że właśnie w tych krajach wschodnich Unii Europejskiej beneficjenci zamiast wkładu na poziomie 15% mogli mieć wkład na poziomie 5%, czyli ta oszczędność o 2/3 pozostawały środki u tych właśnie beneficjentów, czyli u przedsiębiorców, gmin i innych podmiotów. To był pierwszy efekt tego forum. Drugi efekt to był komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego, w którym Komisja w skrócie powiedziała o tym, że silna Europa jest wtedy, kiedy są silne regiony wschodnie Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Unii zależy od bezpieczeństwa regionów wschodnich i rozwój tych regionów wschodnich jest jednym z fundamentów polityki spójności prowadzonej przez Unię Europejską. I forum, które będziemy mieli z 4 listopada, jest kolejnym krokiem, kiedy przechodzimy od ogółu, czyli przedstawienia tego problemu, do debaty i przedstawienia faktów i konkretnych informacji, w jaki sposób regiony wschodniej Unii Europejskiej na taką pomoc liczą. I w trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej, że oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony. Wtedy, jeżeli ta definicja by była rozszerzona i zmiana, wtedy takie zmiany, chociażby przeznaczanie celów, jest o wiele szybsze, nie wymaga przeglądów śródokresowych, nie wymaga tych wielomiesięcznych negocjacji i procedur w Komisji Europejskiej. Kolejny pomysł, który oczywiście kolejny raz będziemy w trakcie forum lobbować, to jest tak zwana premia za odporność. Do naszego forum dołączyli kolejni niezwykle ważni partnerzy, Polska Grupa Zbrojeniowa, czyli ten podmiot, ta nasza krajowa spółka, która jest dzisiaj odpowiedzialna za te wszystkie przetargi zbrojeniowe, które są w naszym kraju, w tym naszym regionie. Też będziemy pokazywali te firmy, które korzystają z programu SAIO. Będziemy pokazywali nasz regionalny skarb, czyli pojazd Blush. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie miała swoje oddzielne panele kilku godzin, gdzie te różne tematy będą poruszane. Kolejny niezwykle ważny partner, Europejski Bank Inwestycyjny. Niezwykle ważny chociażby pod kątem rozmowy o przyszłości instrumentu East Invest oraz o przyszłości strategii Right to Stay, prawa do pozostania, czy czegoś niezwykle ważnego dla naszego regionu. Ważna data, 14 września, wtedy rozpoczynamy rejestrację na forum. Liczymy, że podobnie jak pierwsza edycja, to będą też goście właśnie ze tych wszystkich regionów wschodnich Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy w takim momencie dyskusji o przyszłości polityki spójności na perspektywę 2834, że jestem przekonany, że ten wspólny głos, który będzie wybrzmiewał z tego wydarzenia, będzie niezwykle ważnym argumentem i niezwykle ważnym głosem w dyskusji o przyszłych pomysłach wspierania regionów wschodnich naszej europejskiej rodziny. Również, szanowni państwo, chcemy, aby efektem tego forum była deklaracja trudnosąsiedzka. Ja przypomnę państwu, że już tu ten termin trudne sąsiedztwo jest terminem używanym przez urzędników Unii Europejskiej. Termin został wymyślony właśnie na naszym lokalnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Białymstoku przez pana profesora Macieja Perkowskiego w lipcu 2024 roku. Między innymi też o tym pan profesor będzie mówił na wykładzie inauguracyjnym na Wydziale Prawa na początku października. I to

0: Tą deklarację zachęcamy do podpisywania. Będzie można już podpisywać w formie elektronicznej od 14 września. Zależy nam na tym, aby wszyscy, którzy chcą się pod tym podpisać z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii, mieli na to czas. Stąd rozpoczynamy to wcześniej, rozpoczynamy w formie elektronicznej, żeby ten głos był jak najbardziej słyszalny i był przedstawicielem wszystkich zainteresowanych, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, uczelni, szkół, gmin, każdego, komu ważny jest interes oraz los regionów wschodnich Unii Europejskiej.
1: Zdaniem wiceprezydenta Białegostoku Tomasza Klima.
2: Białystok jest oczywistym miejscem do rozmowy o bezpieczeństwie Unii Europejskiej i regionów granicznych. Regiony graniczne nie mogą być traktowane jako peryferia, bo to od siły regionów przygranicznych zależy bezpieczeństwo tak naprawdę całej Unii Europejskiej. A bezpieczeństwo to nie jest tylko i wyłącznie ochrona granic. To jest również sprawa transportu, energii, zdrowia, edukacji, miejsc pracy czy poczucia generalnie stabilności mieszkańców, którzy żyją tutaj w Białymstoku, w województwie podlaskim, ale również w innych regionach przygranicznych. Bardzo ważne jest również tworzenie mieszkańcom właśnie realnych warunków do pozostania i rozwoju w swoim regionie. Tutaj mowa jest przede wszystkim o deklaracji regionów trudnosąsiedzkich. Jedna z najważniejszych elementów forum to oczywiście wspólny głos europejskich regionów granicznych po to, żebyśmy byli dobrze i głośno słyszalni, żeby te interesy regionów przygranicznych były realizowane, żebyśmy tutaj mogli realizować te wszystkie założenia bezpieczeństwa zarówno województwa podlaskiego, Polski, jak i Unii Europejskiej. Zapraszam do udziału w forum. Będzie to na pewno okazja do konstruktywnych rozmów o konkretnych rozwiązaniach właśnie tutaj w Białymstoku. Cieszymy się, że to właśnie Białystok jest gospodarzem drugiego forum. Liczymy na to, że będzie on takim samym sukcesem jak pierwszy rok temu.
1: Prezes klastra przemysłowego Evoluma Sebastian Rynkiewicz.
3: Z poziomu województwa podlaskiego, z poziomu miasta Białegostoku wychodzimy z proaktywną propozycją współpracy i tego, jak ma wyglądać przestrzeń dual use, podwójnego zastosowania. Nie chcemy jako region być jedynie miejscem, do którego trafiają produkty dual use. Chcemy te produkty tutaj wytwarzać wspólnie. Mamy potencjał, klaster przemysłowy Evoluma. My chcemy się skupić na tym aspekcie przemysłowym i na tym, jak włączyć podlaskich, ale tak naprawdę wszystkich przedsiębiorców z regionów przygranicznych, tego trudnego sąsiedztwa, żeby zagrożenie, które na nas wpływa, przekuło się nie tylko w szansę, ale było faktycznym, realnym benefitem położenia geograficznego. W lutym tego roku zawarliśmy sojusz dla regionu wspólnie z pozostałymi instytucjami dzisiaj obecnymi. Natomiast co jest istotne, to była deklaracja polityczna. Chcemy rozmawiać o praktycznych aspektach, stąd Polska Grupa Zbrojeniowa, stąd całe forum regionalne i to PGZ przyjeżdża do nas. Też będziemy rozmawiali o finansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, w jaki sposób realizować te inwestycje i też instrumenty regionalne, instrumenty krajowe, ale też instrumenty z poziomu Brukseli, które chcemy, żeby trafiły do podlaskich przedsiębiorców. Przede wszystkim do małych, średnich przedsiębiorstw, ale też do naszych liderów, do firm typu Midcap, które są lokomotywami naszej regionalnej gospodarki. Chcemy, żeby te zagrożenie, które paraliżowało obszary transgraniczne, przygraniczne przez ostatnie kilka lat, przełożyło się na szansę i żebyśmy w sposób świadomy, proaktywny budowali dobrobyt naszego regionu.
1: Prezes Polskiego Klastra Budowlanego Tomasz Kozłowski.
4: Dziś mieszkańcy Podlasia nie potrzebują zwykłego bezpieczeństwa. Dziś jest nowa informacja. Mamy nowoczesne bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo to nie tylko infrastruktura wojskowa. To też kolej, to drogi, to budynki, to szpitale, to wszystkie te zastosowania, podwójnego zastosowania, które wpływają na to, że dziś możemy się czuć tutaj bezpieczni. Jak będziemy wydawali nasze środki, środki unijne, na co pójdą te pieniądze? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie już 4 listopada na największej i najważniejszej konferencji, którą organizujemy wspólnie. Zapraszamy do Opery Filharmonii Podlaskiej 4 listopada. Zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Prezes Podlaskiego Funduszu Ekosystemu Dolina Rolnicza 4.0 Andrzej Parafiniuk.
5: W tej części, którą Dolina się zajmuje, będziemy chcieli odpowiedzieć na moim zdaniem retoryczne pytanie, czy bezpieczeństwo można wyprodukować. Jeżeli podejdziemy do tego, oprócz tego, co koledzy powiedzieli, że bezpieczeństwo to także żywność, to także odpowiednie łańcuchy dostaw, to także odpowiedni poziom gotowości na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, to pytanie pozostaje retoryczne. I o tym będziemy mówili, w jaki sposób wykorzystać paradoksalnie potencjał, który drzemie w naszej nauce, w naszym biznesie, w naszych kluczowych branżach rolno-spożywczej, medycznej czy przemysłowej. Jak je wykorzystać do tego, żeby ten moment, w którym żyjemy, geopolityczny, tak naprawdę był ogromną szansą do nadania charakteru naszej gospodarce. To jest wyjątkowa, można powiedzieć, okazja. Mieliśmy kilka spotkań z przedsiębiorcami, którzy już to robią. Oni dzisiaj pracują nad preparatami żywnościowymi dla wojska, odpowiednio liofilizowanymi, które będą miały bardzo szybką efektywność energetyczną. Dzisiaj już to się dzieje, więc o tym też będziemy chcieli opowiedzieć. O tym, że można bezpieczeństwo wyprodukować.
1: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
6: Oprócz tych spraw, o których tutaj było tu już dużo powiedziane, dotyczące sytuacji terenów przygranicznych Unii Europejskiej, istotne i ważne jest również określenie silny region. Silny nasz podlaski region. Ten silny będzie wówczas, kiedy będzie występowała duża aktywność mieszkańców, ale duża aktywność również przedsiębiorców. Chcielibyśmy, aby podczas tego forum porozmawiać o tym, co naszym podlaskim przedsiębiorcom ogranicza inwestycje. 2 lata temu w województwie podlaskim praktycznie był zerowy wzrost inwestycji i naszych przedsiębiorców, ale także zewnętrznych. Nie było inwestorów zewnętrznych. I o tym, jakie przeszkody, jakie bariery spotykają nasi przedsiębiorcy przed tym, aby rozwijali swoje firmy, aby tutaj przychodzili inwestorzy z zewnątrz, a nasi rodzimi podlascy, żeby mieli dobre warunki do rozwoju swoich firm, a nie szukali miejsca w innych częściach Polski czy Europy, jak to się obecnie dzieje. To też jest niezwykle istotne i ważne w dyskusji nad całością tej strefy przygranicznej, wschodniej strefy przygranicznej Unii Europejskiej.
1: Mówił członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk. Forum Spójności odbędzie się w Białymstoku 4 listopada.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A teraz zapraszam Was do Muzeum Historycznego w Białymstoku. Dzisiaj chcę Wam pokazać 2 wystawy. Zobaczymy pierwsze piętro tej placówki, fantastyczną ekspozycję dotyczącą legendarnego hotelu Ritz, łącznie z dużą, imponującą makietą tego budynku, który przetrwał tylko w opowieściach. Zajrzymy też na inną wystawę, która znajduje się tuż obok w sali balowej i będą to niezwykłe fotografie miasta oraz portrety. Naszym przewodnikiem po obu tych ekspozycjach będzie kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek.
8: Całe pomieszczenie poświęcone jest hotelowi Ritz, budynkowi, który pewną legendą został otoczony w Białymstoku i mówiło się nawet swojego czasu, że był Ritz, nie ma nic. No może nie tak do końca nic, ale Ritz aż to naprawdę już rzeczywiście nie ma i szansa na jego odbudowę jest niestety, wydaje mi się, żadna. Stałby na ulicy ta ściana dłuższa właśnie stałaby po prostu tutaj na tych rozjazdach przed bramą Pałacu Branickich. No i oceniać to można oczywiście rozmaicie, bo z jednej strony budynek rzeczywiście taki ciekawy architektonicznie, taki zaokrąglony, historyzujący, to jest eklektyczny budynek, taki monumentalny, on był olbrzymi. No i przez to, że był taki olbrzymi, to trochę przytłaczał Pałac Branicki.
1: Dlatego zniknął,
8: że był po pierwsze mocno zniszczony, a z drugiej strony nie pasował do nowego modelu ustrojowego, bo to taki bardzo burżuazyjny budynek, a nowa władza na pewno nie chciała mieć za dużo z tym wspólnego. I jest właśnie piękna makieta wykonana już parę lat temu przez specjalistę z Krakowa. Tu on tak odtwarzał te połacie dachowe. To jest bardzo skomplikowana bryła architektonicznie. Wpuszczona w ogóle jedną ścianą w nurt rzeki Białej, czego być może nie ma większość białostoczan świadomości. Nie jest to prosty budynek, a obejdźmy go jeszcze z tyłu. Zobaczmy jedną rzecz, że tutaj jest taki zapadnięty dach z tyłu i nad tym dachem jest ogromny świetlik. Ogromny, no wielkości dużego domu po prostu. I to był taki szklany sufit w głównej sali banku położonej na parterze hotelu, czyli akurat w sali banku przez 2 kondygnacje się to ciągnęło i jeszcze było przykryte takim wielkim szklanym dachem. No musiało to naprawdę fenomenalne wrażenie robić, jak się tam wchodziło, takie naprawdę przepiękne, bardzo bogate wnętrze. No i tutaj, jeśli chodzi o to, co mamy oprócz makiety, no to wszystko jest związane z hotelem i tak można powiedzieć chronologicznie od budowy przez jego takie no, dosyć krótki okres Złotego Wieku. Hotel został zbudowany i oddany w 1913 roku. Za rok wybuchła I wojna światowa. W 1915 roku do Białegostoku weszli Niemcy. Czego Rosjanie nie ewakuowali, to niszczyli, więc hotel był spustoszony, pomimo tego, że była to oczywiście inwestycja prywatna. Potem Niemcy się tu zadomowili, też tam niespecjalnie oszczędzali ten budynek. I po I wojnie światowej spółka Ritz odzyskała oczywiście swoją nieruchomość, bo Polska honorowała wszystkie akty własności. I znowu tutaj zaistniał hotel, ale już w zupełnie innym wystroju. My nie wiemy, jak ten hotel wyglądał w momencie swojej największej świetności, czyli właśnie na samym początku wieku XX, przed I wojną światową. To się wszystko właśnie bardzo potem zmieniło, ale już w dwudziestoleciu międzywojennym też na pewno robił duże wrażenie i też cieszył się bardzo dużą popularnością. Miał własny jazz band. Tutaj mamy właśnie taki drobny aneksik z tą słynną piosenką Putin on a Ritz. Nie dotyczy ona generalnie Ritza Białostockiego, ale generalnie hoteli pod marką Ritz. Także odstawić się na Ritza było takim w krajach anglosaskich takim przysłowiem właśnie, że tak bardzo wytwornie po prostu się ubrać, to było właśnie odstawić się na Ritza. No i mamy też troszeczkę w związku z tym tutaj oryginalnych strojów wieczorowych. No to akurat dwa damskie, bardzo fajne z końca lat 20. i początku lat 30. suknie właśnie.
1: Gdzieś tu w Białymstoku się zachowały?
8: Tak, to są dwie sukienki po białostoczankach. Bardzo fajnie, prawda? One są zupełnie inne stylistycznie, estetycznie niż to, co mamy dzisiaj. Takie bardzo zwiewne tkaniny, ale obszyte milionem szklanych paciorków, więc one są paradoksalnie takie właśnie wyglądają na zwiewne, ale są dosyć ciężkie, bo te paciorki jednak trochę ważą. No i są takie właśnie, nie wiem jak to ubrać w słowa, takie powiedzmy sobie proste. Nie mają żadnych wcięć w talii, tylko taka prosta.
1: Typowy taki wzór na lata 20-30 sukienek.
8: Tak jest. I jeszcze mamy tutaj w samej gablocie taki aneksik z szufladami i w tych szufladach wykorzystaliśmy super pamiątkę archiwalium związane z hotelem Ritz, ponieważ w białostockim archiwum państwowym zachowały się plany, które zostały wykonane na inwentaryzację tego budynku, kiedy on został oddany w 1913 roku do użytku i możemy sobie popatrzeć dosłownie od piwnicy aż po strych, jakie były pomieszczenia, jakie były pokoje, gdzie były łazienki, gdzie były jakieś takie właśnie ogólnego przeznaczenia pomieszczenia. Tu na przykład mamy podpisaną sala bilardowa, tak, tam mamy pub, sala piwna napisane, ale to jest pub, tak, przechowalnia bagażu. Tutaj jesteśmy akurat w przyziemiu, w piwnicy, no ale są też pomieszczenia techniczne, skład na węgiel, kotłownia, jakieś pomieszczenia zapasowe, no i safe banku, który też był właśnie w piwnicy, ale ma oddzielną klatkę schodową w ogóle, to było opancerzone, że tak powiem, miejsce i on też był w podziemiach. No i sobie przemieszczamy się piętro wyżej i to takie najbardziej reprezentacyjne piętro, bo użytkowe i tutaj pierwsze przecież w Białymstoku windy były w hotelu Ritz, więc to robiło na pewno wrażenie, ludzie przychodzili choćby podejrzeć, jak to wygląda, gdzieś tam pokręcić się po tym lobby, przejść korytarzem, a tutaj były i kawiarnie, i fryzjerzy byli, była giełda kupiecka białostocka zarejestrowana, tego było sporo.
1: To bardzo się to zmieniało, bo tam duży ruch był w interesie.
8: Oczywiście, duży ruch był w interesie, zmieniało się to, no ale główna sala banku też jest tutaj widoczna, z takim kontuarem bardzo dużym, też eksponowanym. No i widać tutaj właśnie też te ciągi komunikacyjne, bardziej służbowe, tam oficjalne, tak, taka duża klatka służbowa dla gości. No i ciekawostką jest to, że hotel Ritz przecież taki standard wielki, a łazienka jedna na piętro.
1: Ale to i tak było dobrze.
8: Zdecydowanie, jak nie trzeba było już wychodzić do wychodków, to na pewno było dobrze. Z rzeczy oryginalnych, jakie mamy po hotelu Ritz, to są właśnie, o tutaj mamy zdjęcie widelca. Mamy troszkę sztućców z restauracji hotelowej, ale to już z dwudziestolecia międzywojennego oczywiście. Mamy rozmaite zaproszenia na dancingi, na jakieś wydarzenia kulturalne, które się odbywały w Ritzu. Ulotki jakieś takie reklamowe. Oczywiście fotografie, ale też na przykład kinkiety te dwa, które pochodzą z salonu fryzjerskiego, który był w hotelu po prostu. No to już z tą częścią hotelową nie było to związane, ale ten fryzjer był po prostu położony w hotelu. No i tutaj też taki akcent bardzo białostocki, bo mamy rosyjski napis Buza tam na dole, restauracja macedońska i Buza. W Białymstoku Buza stała się popularna i do dzisiaj jest kojarzona w pewnym sensie z naszym miastem właśnie dzięki temu, że tutaj macedońscy
1: uciekli przed wojną.
8: Tak, uciekli przed wojną. W 1912 roku pojawili się w mieście i przywieźli ze sobą tą Buzę, która wielką zrobiła furorę, tak się białostoczanom spodobała. Ja jako dziecko to w ogóle piłem Buzę robioną przez siostrę mojej babci, Leokadię, i nawet nie miałem absolutnie świadomości, skąd to się wzięło?
1: Taki
8: co to
1: historyczny
8: jest?
1: Napój.
8: Tak, bardzo historyczny napój, ale ja byłem za mały, żeby się zorientować w jego historyzmie. Generalnie taki bardzo odświeżający. No w paru miejscach w Białymstoku w tej chwili można spróbować. No i hotel został bardzo poważnie uszkodzony w czasie II wojny światowej. Wypalona bryła stała jeszcze do 1947 roku. Zresztą cała okolica, tutaj takim kontrastem była na pewno brama pałacowa, bo akurat brama Pałacu Branickich, która dosłownie kilka metrów od fasady hotelu Ritz stała, jest oryginalna. Ona przetrwała, tam drewniane części są oryginalne od XVIII wieku, a tutaj ta bryła hotelowa zupełnie wypalona. No i zdecydowano w 1947 roku o rozbiórce, mury zostały wysadzone, wszystko zostało uprzątnięte, a podziemia zasypane. Poprzedni dyrektor Muzeum Podlaskiego, kiedyś tutaj wędrując z ratusza, czyli z naszej głównej siedziby do Muzeum Historycznego, tam akurat jakiś rurociąg był kopany czy coś takiego i robotnicy odsłonili te podziemia i normalnie kawałek posadzki w tej właśnie sali bilardowej i tak spytał nieśmiało, czy można by było pozyskać kawałek. I oni no, powiedzieli tak, nie ma problemu i odkuli nam taki kawałek posadzki, więc mamy też kawałek posadzki z Ritza. No i dzisiaj już nie ma niestety śladu.
1: Na szczęście została ekspozycja. Przejdźmy teraz do kolejnej sali.
8: A tutaj w dawnej sali balowej mamy w tej chwili wystawę czasową. No wykorzystujemy generalnie tę salę właśnie na wystawy czasowe w tej chwili. Ona jest troszeczkę zmniejszona, jak widać jest taką zabudową, no ale to ze względu na to, że musieliśmy jakby troszkę od okien się oddzielić i troszkę klimatu zbudować do tej wystawy. I na takich czarnych tłach, na czarnych ścianach, na czarnych zabudowach przedstawiamy fotografie czarno-białe, fotografie białostockiego artysty Józefa Sławickiego, osoby zupełnie w pewnym momencie zapomnianej, nawet nie było wiadomo jak wyglądał, a tutaj mamy proszę bardzo jego autoportret, jedyny z wielu jego autoportretów i był to świetny fotograf, po którym niewiele zostało, troszkę ponad 300 negatywów w naszych zbiorach się znajduje, gdzieś po domach białostockich są też oryginały odbitek tych jego fotografii, no taką ciekawostką jest to, no generalnie wszyscy mamy pewnie świadomość i często się z tym gdzieś tam spotykamy, że okazuje się, że świat jest bardzo mały i raptem szukamy jakiegoś tematu i on nie wiadomo skąd gdzieś bardzo blisko nas wypływa. No i tak też było z tym Józefem Sławickim. Kuratorem tej wystawy jest Filip Chomik, właśnie pracownik Muzeum Historycznego. I jak zaczął się interesować tym tematem, to okazało się raptem, że tenże Józef Sławicki był pierwszym narzeczonym mamy Grażyny Wołkow, wdowy dzisiaj po słynnym fotografie Wołkowie.
1: Czyli generalnie podobali się fotograficy.
8: Ewidentnie coś tam się kręci dookoła fotografii, wszystko i jest to być może charakterystyczne właśnie, albo genetyczne dla tej rodziny. No i możemy sobie przejść się po tej wystawie. To jest tylko jakiś wybór i planujemy, w związku z tym, że ta wystawa się cieszy bardzo dużą popularnością i ludzie są zauroczeni tymi fotografiami, to będziemy na pewno robić jakąś powtórkę, bo tutaj mogliśmy pokazać tylko 20 parę fotografii. Tutaj ta...
1: W fajnych formatach, bardzo dużych.
8: Bardzo dużych formatach i takie wybraliśmy oczywiście creme de la creme, ale tego kremu jeszcze trochę nam zostało, więc mamy takie zdjęcia związane z dziejami Białegostoku. Tutaj na przykład tu jest widok bardzo szeroki. To jest kościoła Świętego Rocha. To jest o tutaj. To są szalowania tego świetlika centralnego nad nawą. W czasie budowy kościoła zostało to zdjęcie właśnie wykonane na rusztowaniach takich bardzo wysoko położonych. Stąd właśnie tutaj daleko widać. To jest dworzec kolejowy. Za dworcem taki wielki budynek, po którym bardzo mało zostało informacji. To był hotel. Niestety na żadnej w zasadzie chyba innej fotce nie mamy tego hotelu, więc a widać, że gmaszysko całkiem okazałe.
1: Pierwszy raz to widzę, czyli taki równoległy do dworca w Białymstoku był fajny, zabudkowy hotel. A dalej pola.
8: Z drugiej strony położony, a dalej tak pola i gdzieś tam wieś Antoniuk w oddali. Tutaj mury po wyburzonej, no jeszcze jakby wyburzenie nie zostało skończone, więc tych murów trochę zostało. Po tej cerkwi, która nigdy nie została ukończona i została wyburzona tutaj przy ulicy Sienkiewicza.
1: I powstała komenda wojewódzka.
8: Wojewódzka na tym placu, tak. A to z kolei białostoczanin słynny. Ojciec lalkarstwa białostockiego Piotr Sawicki. Tutaj autoportret ze świecą, magiczny. Biorąc pod uwagę to, że to było wszystko przecież analogowymi aparatami robione i to jeszcze w dodatku takimi, no, archaicznymi, no to są naprawdę super fenomenalne fotki i widać, że chłopak miał do tego talent. Kolejny jego autoportret, taki tytułowy nasz, reklamujący naszą wystawę, taka twarz podświetlona od dołu, wynurzająca się z ciemności, też z takimi bardzo głębokimi cieniami i tutaj widać te refleksy w oczach. Też kobiety bardzo, jak widać, lubił fotografować, miał swoje oczywiście ulubione modelki, które już w tych ponad 300 fotografiach da się zauważyć, że wracał do niektórych pań, pewnie koleżanek po części. Tutaj mamy w ogóle kobietę w stroju męskim praktycznie, z papierosem w zębach, dosłownie w zębach, nie w ustach, w zaciśniętych zębach, co w tamtych czasach było takie, no...
1: Bardzo feministyczna fotka.
8: A tutaj z kolei w takim stroju prawie że ludowym. Chustka na głowie, naręcza korali. Tutaj kolejny taki bardzo romantyczny portret. Dziewczyna z takimi bardzo wyrazistymi wschodnimi rysami, więc też ciekawe. No i troszeczkę też w fotografii plenerowej. Tutaj jakiś zachód słońca nad szuwarami, nad jakimś stawem. Też urokliwe zdjęcie.
1: Wystawa wydaje się bardzo nowoczesna jak na ten czas, kiedy tworzył artysta.
8: Tak, no właśnie też ta przestrzeń tutaj gra. Tą przestrzeń nam zaprojektował Łukasz Mikołajczyk, białostocki architekt wnętrz. Bardzo nam się dobrze pracuje w tej przestrzeni, bo właśnie tak potrafi podkreślić to, co tutaj prezentujemy.
1: Fajnie stworzył takie bardzo nowoczesne wnętrze w zabytkowym budynku.
8: Dokładnie. W historycznej, zabytkowej przestrzeni w taki kawałeczek. Cieszymy się z tego, że on nie jest taki dominujący w żaden sposób. To znaczy, tu się wchodzi bardzo naturalnie i z tymi zdjęciami super współgra, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Polecamy jak najbardziej. Do kiedy można jeszcze będzie tę ekspozycję oglądać?
8: Na pewno do końca roku.
1: Czyli jest czas, ale nie odkładajcie, bo naprawdę wystawa tych zdjęć, przypominamy, Józefa Sławickiego robi wrażenie. A obie ekspozycje pokazywał nam kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku Piotr Niziołek. Tyle ode mnie teraz. Dzięki, Juli tak żywa.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
12: Przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Pomoc prawna, pomoc psychologiczna i telefon zaufania. Białystok od 16 września wprowadza pilotażowy program wsparcia nauczycieli. Dzisiaj będzie też m.in. o 14 edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Powiemy też o rozpoczynających się pracach nad przeniesieniem do skansenu 18-wiecznego kościoła z Seroczyna. Właśnie wmurowany został kamień węgielny pod tę budowlę. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od nauczycieli. Pomoc prawna, psychologiczna i telefon zaufania. Białystok wprowadza pilotażowy program wsparcia dla nauczycieli. Będzie ono dostępne już od 16 września, a jego celem jest poprawa jakości pracy pedagogów. Są oni szczególną grupą zawodową, narażoną niemal na stałą presję i stres, mówi inicjatorka programu, radna Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
13: Czas udzielić wsparcia tym, którzy wspierają innych, którzy pracują z młodymi ludźmi. Nauczyciele są grupą zawodową, która podlega wypaleniu zawodowemu. Jest to grupa zawodowa w tej chwili, no powiedzmy, otoczona z różnych stron. Z jednej strony frakcje rodziców, którzy chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, z drugiej dzieci, które przeżywają swoje też problemy z dojrzewaniem, z odnalezieniem swojego miejsca, z emocjami. Z trzeciej strony nadzór pedagogiczny i władze oświatowe. Chodzi o to, żeby nauczyciel znalazł swoje miejsce w tym całym systemie. Znalazły się środki, wstępnie nazywało się to po prostu superwizją dla nauczycieli, a tak naprawdę chodzi o wspieranie tych, którzy wspierają innych.
12: Z kolei współinicjatorka programu, radna Agnieszka Zabrocka, wierzy, że wsparcie nauczycieli przełoży się na lepszą jakość edukacji.
14: W Białymstoku jest ponad 6700 nauczycieli w placówkach miejskich i serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich do tego, żeby skorzystali z tego programu. On jest kompleksowy, pilotażowy. Mam nadzieję, że jeśli uda się znaleźć chętnych, będziemy mogli go kontynuować. Co ważne, ten pomysł urodził się także przede wszystkim w trosce o naszych uczniów. Ponad 58 tysięcy uczniów rozpoczęło w tym roku rok szkolny i prawda jest taka, że szczęśliwi, zadowoleni nauczyciele, którzy mają wsparcie, będą też świetnie pracować z naszymi dziećmi.
12: Podlaska kurator Agnieszka Krokos-Janczyło także podkreśla wagę tego programu.
11: Jeśli mówimy o nadzorze pedagogicznym, to tam jest taki bardzo ważny punkt jak wspomaganie. Wspomaganie, wspieranie. I to jest ten element, który jest szalenie ważny, ale nie tylko. Jeśli mówimy o nadzorze pedagogicznym, ale tak w ogóle w życiu. Nauczyciele są grupą zawodową, od której się dużo wymaga, która dużo też wymaga od siebie. I tak naprawdę każdego dnia musi być też i takim wsparciem, i opoką, ale też dużo rozumieć i być ogromnie empatyczna. Cały ten projekt i ten program jest bardzo ważny z punktu widzenia jako kuratora, jak na to patrzę, ale przede wszystkim jako człowieka i też przede wszystkim jako nauczyciela. Wspomaganie i wsparcie nauczycielom w trudnych czasach, bo czasach bardzo wymagających i też takich, gdzie jesteśmy ciągle oceniani. Nauczyciel też jest narażony na to, żeby ciągle też być pod tą presją oceniania. Więc też należy mu się wsparcie, jak sobie radzić w trudnych momentach. Ten projekt jest szalenie ważny i ja wierzę głęboko, że tak jak miasto Białystok jest miastem, gdzie jest ten pilotaż, gdzie tu się coś zaczyna, ale mam nadzieję, że rozniesie się to po całej Polsce.
12: Koordynatorką projektu jest psycholog Julita Woronowicz.
15: Białostockie Centrum Edukacji z dużą radością i wdzięcznością podejmuje się realizacji tego projektu. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której nauczyciele otrzymają bezpłatną, kompleksową pomoc odpowiadającą faktycznym, realnym potrzebom. Pomysł opiera się na czterech filarach. Wspomniane tutaj porady prawne, wsparcie psychologiczne, superwizje, a także Akademia Odporności Nauczyciela, podczas której będziemy podejmować szereg tematów, warsztatów i praktycznych szkoleń. Między innymi będziemy rozmawiać o stresie, o profilaktyce wypalenia zawodowego, także o ochronie własnych granic, a także skupimy się na bardzo ważnym temacie, jakim jest pomoc prawna dla nauczycieli i to, w jaki sposób mogą chronić swoje dobre imię. Oprócz tego będziemy też rozmawiali o tym, w jaki sposób prowadzić trudne czasami rozmowy z rodzicami, a także jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, gdzie liczy się każda sekunda. Mamy taką świadomość, że dbając o dobrostan nauczyciela, dbamy także o dzieci i całą społeczność szkolną, dlatego z dużą wdzięcznością Białostockie Centrum Edukacji podejmie się tego działania. Chcemy przede wszystkim zapewnić pomoc na miarę potrzeb wszystkich nauczycieli białostockich szkół. Wiadomo, że jest to projekt pilotażowy, niemniej jednak nauczyciele mogą przyjść i dwa razy w tygodniu skorzystać z porad z psychologiem, a także raz w tygodniu z porad prawnych. Wszelkie informacje są dostępne na stronie Białostockiego Centrum Edukacji oraz Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, ale na ten moment dwa razy w tygodniu pomoc psychologiczna, raz w tygodniu pomoc prawna, dwa razy w miesiącu, to jest bardzo ważne, superwizje skierowane do nauczycieli, a oprócz tego w każdym miesiącu od września do grudnia znajdą się przynajmniej 2-3 warsztaty i praktyczne szkolenia, dzięki którym nauczyciele będą mogli poszerzać swoje kompetencje.
12: A z jakimi problemami mogą nauczyciele zgłaszać się po poradę?
15: Szerokie spektrum problemów. Wiemy o tym, że nauczyciele są grupą zawodową szczególnie narażoną na obciążenia emocjonalne. Te problemy mogą być bardzo różne. Nie zamykamy się na konkretnie jedną wąską działkę problemów, bo wiemy o tym, że każdy z nas jest inny i każdy z nas potrzebuje innego wsparcia, a to chcemy zapewnić.
12: Jak dodaje inicjatorka programu, radna Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, nauczyciele mogą czuć się bezpiecznie, korzystając z porad.
16: Chodzi o to, żeby część tych porad, oprócz tych warsztatowych, była z zachowaniem poufności. Żeby wszyscy nauczyciele to teraz usłyszeli, żeby to wybrzmiało. Chodzi o zachowanie poufności. Tutaj ta etyka psychologa będzie bardzo istotna. Po to jest ten telefon. Po to nie ma żadnych zapisów przez dyrektorów szkół. Po to nie będzie zapisów przez kuratorium, z całym szacunkiem do kuratorium. To będzie takie miejsce, do którego nauczyciel może przyjść albo zadzwonić anonimowo, bez przedstawiania się i poprosić o wsparcie. Nauczyciele potrzebują na przykład wsparcia, co zrobić w sytuacji, kiedy ich wizerunek jest publikowany przez młodych ludzi. Na przykład, przepraszam szanownych wszystkich rodziców, ale nauczyciele otrzymują wiadomości o 3 nad ranem, o 12 w nocy i oczekiwania są ze strony rodziców, żeby natychmiast odpowiedzieć. To rodzi stres. No mam nadzieję, że to się z tym skończy. Rodzice mają czasami naprawdę oczekiwania do szkoły, że załatwi wszystko, że przyjmie dzieci do świetlicy o 7 rano, a będzie można je odebrać.
13: zebrać o godzinie 18. To wynika też z niepokoju rodziców o własne dzieci, to jest całkowicie zrozumiałe, ale my musimy stanąć w tym momencie też po stronie nauczyciela, który też jest człowiekiem, ma rodzinę, ma swoje troski, chce jak najlepiej. Dzieciaki są cudowne, dzieciaki są wspaniałe, ale są bardzo często w różnych trudnych okresach swoich dojrzewania, do jakichś takich hormonalnych historii. Też są często ofiarami tego, co się dzieje w internetach i często niestety te agresje, niechęć, stres wyładowują na nauczycielu, bo on jest tym pierwszym elementem, który stoi na ich drodze. Jeszcze raz powtórzę, chcemy stworzyć miejsce bezpieczne dla nauczycieli. Dlatego chociażby to miejsce, a nie kuratorium czy Departament Edukacji. Zapraszamy nauczycieli.
12: Mówiła inicjatorka pomocy prawnej i psychologicznej dla nauczycieli, radna Katarzyna Kisielewska-Martyniuk. Wszystkie szczegóły na temat tego projektu można znaleźć na stronie internetowej Białostockiego Centrum Edukacji.
7: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
12: Nowe figurki widzimisiów, remonty dróg osiedlowych czy budowa szkolnych obiektów sportowych. Między innymi na takie projekty będzie można zagłosować w 14. edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku. W tym roku wpłynęło 127 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 72. Łącznie miasto planuje przeznaczyć na nie 15 milionów złotych. Projekty będzie można poznać w niedzielę 13 września przed Teatrem Dramatycznym podczas Białostockiego Festynu Obywatelskiego. Przedstawiciele władz miasta cieszą się, że z roku na rok widać coraz większe zaangażowanie mieszkańców, mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
13: Nasi mieszkańcy po pierwsze polubili tę całą ideę budżetu obywatelskiego, zrozumieli, że mają niesamowitą sprawczość, że mogą zrobić coś dobrego dla swojego osiedla czy miasta. Po drugie, potrafią się dowiedzieć, potrafią przyjść, porozmawiać z pracownikami CAS-u. Wiele projektów było przedyskutowywanych i wracały one troszeczkę w zmienionej formie, dzięki temu mogły zostać zaakceptowane. Budżet obywatelski jest bardzo ważny dla budowania takiej wspólnoty lokalnej. Ludzie, mieszkańcy poszczególnych osiedli, tworząc projekty na czy to parki kieszonkowe, czy place zabaw, muszą się zebrać, muszą coś ze sobą ustalić, muszą się potem namówić, brzydko mówiąc, żeby zagłosować na ten projekt, a potem razem się cieszą. Ostatnio byłam świadkiem tego, jak powstaje mural na Dziesięcinach na bibliotece. I jak się często zatrzymywali mieszkańcy, stawali, podziwiali i mówili, głosowałem za tym. I to bardzo cieszy.
12: Mówiła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Białegostoku Katarzyna Kisielewska-Martyniuk. Głosowanie na projekty obywatelskie zacznie się 24 września i potrwa do 7 października. W 13 poprzednich edycjach miasto przeznaczyło na budżet obywatelski łącznie 165 milionów złotych. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o krwi potrzebnej w Białostockim Centrum Krwiodawstwa, o utrudnieniach na ulicy Generała Sikorskiego w Białymstoku oraz o akcji profilaktycznej Postaw na zdrowie.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
17: Magda Tkaczyk, zapraszam. Potrzebna krew w Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku na wyczerpanie zwłaszcza zapasy grup 0 RH- obu grup A i B RH-. Można podzielić się cząstką siebie, wystarczy przyjść do centrum przy Skłodowskiej albo odwiedzić ambulans poboru krwi. Przez ponad miesiąc będą utrudnienia na ulicy Generała Sikorskiego w Białymstoku. To przez remont nawierzchni. Drogowcy zamierzają pracować i w dzień, i w nocy na odcinku od Niskiej do Popiełuszki. A białostoccy społecznicy i władze miasta przez najbliższe tygodnie będą pracować nad tym, by zachęcać mieszkańców do profilaktyki. Kampania Postaw na zdrowie to festyny, bezpłatne badania, spotkania i wykłady. W tej edycji również dla licealistów, zapowiada wiceprezydentka miasta Eliza Cybulko.
18: W formie takich pytań, propozycji, profilaktyki, na przykład co z tym HPV?
17: Bo mimo iż szczepienia dzieci przeciw HPV są finansowane, to niewiele osób z nich korzysta. Tymczasem wirus wywołuje szereg nowotworów. Kierowcy, którzy planują wizytę na stacji benzynowej, mogą mocniej złapać się za kieszeń. Paliwo bije kolejne rekordy cenowe. A końca podwyżek nie widać, mówi analityk rynku paliw z epetrol.pl Jakub Bogucki.
19: Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej.
17: Na razie za olej na Podlasiu średnio płacimy 8 zł i 64 grosze, 7,50 za benzynę i 2,84 za autogaz. Może więc warto przesiąść się na rower, tym bardziej, że Białystok buduje nową drogę dla rowerów. Powstaje wzdłuż ulicy Hetmańskiej, od skrzyżowania z ulicą Popiełuszki do skrzyżowania z Marczukowską. To kolejna w tym sezonie odnowiona droga dla rowerów po ulicy Sikorskiego, Konstytucji 3 Maja, Jana Pawła II Zwycięstwa i Baranowickiej. Tymczasem zbliża się kolejny nowy rok akademicki. Dla studentów prezydent Białegostoku przygotował stypendia. Można je dostać za działalność naukową, artystyczną, sportową, społeczną czy wolontariat. Przyjmowanie wniosków ruszy za tydzień. Tymczasem za nieco ponad 2 tygodnie będzie można wziąć udział w głosowaniu do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku od 24 września do 7 października o głosy mieszkańców. I o 15 milionów złotych walczyć będą 72 projekty, które zostaną zrealizowane, ma być wiadomo, do 6 listopada. A do końca listopada o pieniądze mogą powalczyć rodzice. Wystarczy złożyć wniosek do ZUS na wyprawkę szkolną, mówi rzeczniczka prasowa zakładu w Białymstoku Katarzyna Kropicka.
20: Dobry start to jednorazowe dofinansowanie na zakup wyprawki szkolnej. Świadczenie wynosi 300 zł na każde uprawnione dziecko i przysługuje niezależnie od dochodów rodziny oraz sytuacji zawodowej rodziców lub opiekunów.
17: Podlaski ZUS wypłacił już 33 miliony 200 tysięcy złotych wyprawek. A dokładnie za miesiąc na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej nauka spotka się ze sztuką. Nadchodzi druga edycja Art Białystok w programie debaty o rynku sztuki, kolekcjonowaniu oraz roli designu w przestrzeni publicznej. Brakuje specjalistów od zawodów mechanicznych, budowlańców i elektryków. Tymczasem szkoły zawodowe to wciąż dla większości uczniów placówki drugiego wyboru. Dlatego podlaski samorząd chce, by w podstawówkach pojawili się doradcy zawodowi, mówi wicemarszałek Bohdan Dyjuk.
21: Z jednej strony jest adresowane do uczniów szkół podstawowych, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły.
17: Zachętą do wyboru techników i zawodówek jest też program stypendialny, w którym uczniowie mogą liczyć nawet na 7 tysięcy złotych. A Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie koło Białegostoku zachęca, by je odwiedzić. Placówka świętuje 10-lecie istnienia. Za tydzień w niedzielę zorganizuje ostatnią w tym roku imprezę plenerową Smaki Podlasia.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
12: A teraz czas, aby wyprawić się do białostockiego skansenu. Zabytkowy, drewniany, XVIII-wieczny kościół z Seroczyna już do końca tego roku zostanie przeniesiony właśnie do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej pod Białymstokiem, gdzie zyska drugie życie jako wyjątkowy świadek dziejów regionu. To nie jest zwykły budynek, przez ponad 2 stulecia zmieniały się wokół niego granice, państwa i mieszkańcy. W drewnianych ścianach zapisana jest historia wielokulturowego Podlasia, gdzie przez wieki spotykały się różne religie i tradycje. Dzisiaj świątynia nie służy już wiernym. Od czasu wybudowania nowego murowanego kościoła w Seroczynie stoi opuszczona. Gdyby pozostała na swoim miejscu, stopniowo popadałaby w zapomnienie i niszczałaby. Zamiast tego zostanie pieczołowicie rozebrana, przewieziona i ponownie złożona w skansenie. Razem z nią trafi tam zabytkowa dzwonnica. To ważna chwila także dla samego muzeum. Będzie to pierwszy obiekt sakralny w podbiałostockim skansenie, który od lat gromadzi najcenniejsze przykłady drewnianej architektury regionu. Bo zabytki żyją tak długo, jak długo o nie dbamy. Czasem, by przetrwać następne stulecia, muszą wyruszyć w drogę. Tak jak i kościół z Seroczyna. Dzisiaj zaglądamy do skansenu, aby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja. Spotykamy tu pracownika muzeum, Huberta Czochańskiego.
22: Co pieniądze jest decyzja i translokujemy XVIII-wieczny kościół z Seroczyna. To jest obiekt architektury ludowej, sakralnej, ale ludowej, z taką bryłą właśnie ludową. Bardzo ciekawy obiekt z dzwonnicą, trzeba dodać. Bardzo ważne, który też ciekawą historię posiada, bo wybudowany jako cerkiew unicka w XVIII wieku, potem od lat 70. XIX wieku cerkiew prawosławna i po I wojnie światowej kościół katolicki, więc to też bardzo ciekawa historia związana z tym obiektem.
12: W jednym budynku zawiera się rzeczywiście taka szeroka historia tego miejsca, naszego regionu.
22: Tak, tak, można powiedzieć. To też warto o tym wspomnieć, o historii tego budynku. Natomiast jeżeli chodzi o techniczną warstwę, to przenosimy w tym roku, translokujemy w tym roku i do stanu surowego stawiamy. stawiamy. Ławy są, część wyposażenia jest, także no, kolejny obiekt użyteczności publicznej, więc jest szkoła, jest remiza, jest młyn i jest budynek sakralny, o którym każdy muzeum stanskanowskie marzy. Ja myślę w przyszłości, że gdyby udało się jeszcze cerkiew na przykład prawosławną, też mamy plebanię prawosławną, także mamy ciekawe obiekty, więc może w przyszłości, ale tymczasem mamy kościół z dzwonicą z Seroczyna, stanie na przysiłku drobnoszlacheckim, także będzie to uzasadnione też merytorycznie, myślę, i będzie cieszył oko, mam nadzieję. Będzie wymagał też sporo pracy, takiej czysto merytorycznej.
12: Tak. Jak dochodzi do tego, że zaczynacie coś przenosić? Czyli cały ten proces szukania. Zakładacie sobie, że czegoś potrzebujecie, czy raczej wiecie, że jest taki obiekt, tak jak na przykład kościół w Seroczynie, no jest to wiedza jakby ogólnie dostępna i myślicie, nagle rodzi się myśl, możemy go sobie wziąć, czy ktoś wam proponuje? Jakie tutaj są mechanizmy?
22: To jest ciekawe. Współcześnie raczej to wygląda tak, że w ramach działu zastanawiamy się i później to oczywiście jest konsultowane z dyrekcją, jakich obiektów potrzebujemy. Pojawia się pytanie, co robimy? No i jedziemy w teren i taki budynek jest poszukiwany. No i szukamy. Te ścieżki są różne, można powiedzieć, dochodzenia, że tak powiem, do pozyskania obiektu takiego. Natomiast potem są oczywiście poszukiwania właściciela. Różnie to bywa. Czasami te budynki stoją od lat jako opuszczone. Czasem są na posesji osoby, która cały czas jest mieszkańcem, sobie stoją. Różnie to bywa.
12: Czy łatwo jest przekonać, aby taki gospodarz, rozumiem, że sprzedał swoją stodołę na potrzeby skansenu?
22: Zdarzają się darowizny. Czasami obiekty są przekazywane i duże, i takie, i ruchome, i nieruchome. Najczęściej są to negocjacje oparte o środki pieniężne. No i trzeba negocjować. Różnie to bywa. Trzeba przekonać właściciela, żeby sprzedał. Ale my mamy narzędzie jako muzeum. Przecież my niekoniecznie musimy tylko rozmawiać o pieniądzach, ale możemy też rozmawiać o tym, że taki budynek, ja to naprawdę zazdroszczę ludziom, którzy mają dom, z którym niekoniecznie było wiadomo, co zrobić. I ten dom może trafić do Muzeum Skansenowskiego, gdzie zakładamy, że dziesiątki i setki lat będzie nad nim prowadzona opieka konserwatorska, będzie cieszył oko turystów. No, fantastyczna sprawa, myślę, niż miałby degradować się gdzieś tam. Więc przekonujemy takiego właściciela szybciej i wolniej, ale przekonujemy.
12: I argument, że nie wszystek umrze, bo będzie nazwisko jego pewnie gdzieś tam funkcjonowało wokół obiektu.
22: Będzie, nie wszyscy tego sobie życzą, to inna sprawa. Natomiast tak, to będzie funkcjonowało, jest cała dokumentacja prowadzona do takiego obiektu. To bliżko niekoniecznie się pojawia przy budynku, natomiast przy mniejszych obiektach czasami gdzieś tam eksponowanych jest życzenie, żeby podkreślić, kto jest darczyńcą, przy okazji innych wystaw, mniejszych obiektów, natomiast przy budynkach raczej nie, ale zdarzają się też dary, bardzo często się zdarzają, że budynki są po prostu nam podarowywane. Wtedy pojawia się nasza ekipa budowlano-techniczna, mamy utalentowanych chłopaków w brygadzie, oni dbają o resztę, to znaczy przenoszą takie obiekty, ale też zdarzają się takie historie jak z kościołem, to zupełnie inna historia. Po rozmowach dłuższych, krótszych były też inne obiekty sakralne jakby na mapie, na naszym radarze, natomiast ważne było to, żeby jednak taki obiekt w końcu stał się własnością skansenu i żeby go pozyskać.
12: A wróćmy do tego kościoła, bo to dla was jest fascynujący temat i myślę, że też dla mieszkańców Białegostoku. Macie już plan rozłożony w czasie, jakie będą podejmowane działania?
22: W szczegółach to nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast do końca roku wiem, że mamy go rozebrać, translokować i postawić do stanu surowego. A jeżeli chodzi o dalsze prace, to pewnie jeszcze jakieś tutaj remontowo-budowlane, wydaje mi się, będą prowadzone. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze prace, pozyskiwanie obiektów, bo trochę obiektów zachowało się w tym kościele. Natomiast my mamy też kilka obiektów takich sakralnych w zbiorach. Można pokusić się o wykorzystanie, ale to jednak jest poważna operacja, wyposażenie takiego kościoła. Nawet jeżeli on nie jest jakiś duży, przesadnie duży i zabryła jest dosyć prosta i tak dalej, to wydaje mi się, że jednak trzeba będzie popracować nad pozyskaniem obiektów do tego jednak, tych, których no, będzie nam brakowało. I...
12: Bo wspomniał pan o ławach, ale myślę, że najważniejszą rzeczą jest jakiś taki ołtarz.
22: O tym nie mówiłem, dlatego, że brak ołtarza, ale...
12: Może trzeba będzie znaleźć gdzieś podobny.
22: Być może, być może.
12: Albo zrobić.
22: Jak słyszymy, nie jest to prosty temat, to nie jest przeniesienie, jak powiedziałem, budynku gospodarczego, czy nawet chałupy, czy domu mieszkalnego. Natomiast tu jest jednak kościół i wszystko jest delikatne, sprawa jest delikatna. Nawet jeżeli chodzi później o pracę nad scenariuszem wystawy, to wszystko jest jednak sztuka, historia sztuki. Sporo tu się nakłada na obszaru wiedzy i jest to skomplikowane i myślę, że będziemy pracowali nad scenariuszem wystawy już w tej chwili. Ale jeżeli chodzi o taki plan w perspektywie miesięcy czy lat, to nie jestem w stanie go teraz rozłożyć na czynniki pierwsze.
12: Mówił pracownik skansenu Hubert Czochański. A tymczasem pozostaniemy w tematach historycznych. Za chwilę przypomnę wam o wystawie, którą warto zobaczyć.
0: Co jest grane w Białymstoku?
12: W Muzeum Podlaskim można oglądać ekspozycję pod tytułem Oblicza przeszłości 70 lat działu archeologicznego. archeologii. To fascynująca podróż przez najdawniejsze dzieje Podlasia i północno-wschodniej Polski. Od epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Na odwiedzających czekają unikatowe artefakty ocalone w trakcie setek ekspedycji badawczych. Przedmioty codziennego użytku, luksusowa biżuteria, dowody na istnienie wielkich szlaków handlowych, a także militaria i znaleziska z dawnych cmentarzysk. To nie tylko ekspozycja najcenniejszych zabytków, ale przede wszystkim opowieść o ludziach, pasji i 70-letniej historii działu archeologii, który kształtuje wiedzę o dziedzictwie naszego regionu.
1: Wawrusiewicz Adam, dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W związku z tym, iż w roku bieżącym nasz dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku obchodzi jubileusz swego 70-lecia, przygotowaliśmy taką wystawę, ekspozycję, która by pokazywała w zasadzie te 70 lat dokonań podlaskiej, białostockiej archeologii muzealnej od czasów, że tak powiem, początków funkcjonowania naszego działu, aż po czasy współczesne. Zdecydowaliśmy się pokazać to wszystko poprzez w zasadzie tylko kilkanaście takich elementów, które wydawały nam się najważniejsze, może najbardziej spektakularne, ale poprzez które chcieliśmy opowiedzieć i historię naszych badań, ale też i historię postaci, które współtworzyły i pracowały w tym dziale archeologii, tworząc tą naszą wiedzę obecną przeszłości.
12: Tak, 70 lat, to szmat czasu. Od czego to się zaczęło?
1: Szmat dokonań. No, początki były jak zwykle, no, może niepozorne, ale pamiętam chyba bodajże, żebym ja nie skłamał, w tym momencie pierwszym zabytkiem był w ogóle dar. Był dar grotu oszczepu z miejscowości, z takiego grodziska w Nory Wypychy, przekazany do zbiora tutaj tworzącego się muzeum w Białymstoku. I od tego się w zasadzie zaczęło. Później należy podkreślić postacie właśnie Jana Jaskanica i Danuty Jaskanic, którzy jako już archeolodzy pojawili się w Białymstoku i rozpoczęli w zasadzie prężne badania wykopaliskowe, najpierw na Suwalszczyźnie, potem już tutaj na Podlasiu, też w pograniczu podlasko-mazowieckim, tworząc w zasadzie podwaliny naszej kolekcji, którą dzisiaj rozbudowujemy.
12: Cóż takiego znaleźli?
1: Podkreślić należy, i to jest pierwszy z elementów, który będziemy również prezentować tutaj na wystawie, pod takim hasłem W krainie lasów i jezior. Jest to archeologia ugrupowań czy społeczeństw bałtyjskich. Archeologia Bałtów, Jaćwingów, którzy funkcjonowali na rubieży R w tej strefie właśnie dzisiejszej Suwalszczyzny nad jeziorami w krainie lasów.
12: Co pokazujecie?
1: Staramy się pokazać to wszystko, co i tworzy historię działu i badaczy, ale też i tworzy historię naszego regionu. Czyli pokazać jednocześnie zabytki, które są najbardziej spektakularne wizualnie, ale też które są najbardziej spektakularne również z naszej perspektywy, czyli tworzącej wiedzę o przeszłości. Bo niekiedy należy pamiętać, że nie zawsze zabytek, tak powiedzmy najpiękniejszy, jest dla nas najbardziej wartościowy. Czasami coś niewielkiego daje nam taki ogrom wiedzy, że potrafimy na tej podstawie rekonstruować jakieś elementy przeszłości.
12: No to proszę opisać te najcenniejsze zabytki.
1: To zawsze trudne pytanie dla archeologa, bo jako archeolodzy specjalizujemy się zawsze każdy w swojej małej działce. To jest tak, że ja również mam specjalizację epoki kamienia i w związku z tym dla mnie najciekawsze są te rzeczy mówiące o najstarszych dziejach człowieka. Ale na wystawie będzie można zobaczyć na przykład najstarsze zabytki, czy takie rewelacyjne, w ogóle fenomenalne składanki krzemienne sprzed 14 tysięcy lat, wydobyte niedawno w okolicy Lipska. Będzie można zobaczyć obiekty, czy w zasadzie składy, takie fragmenty naczyń, sztylety kamienne, ozdoby bursztynowe złożone w depozytach w okolicy Supraśla, które zostały tutaj wprost przyniesione z ludźmi gdzieś z Półwyspu Iberyjskiego pod koniec epoki kamienia, więc 4,5 tysiąca lat temu. Także to tylko w zasadzie namiastka tego wszystkiego, co można zobaczyć, ale jest wielość historii i wielość zabytków, które będziemy się starać tutaj zaprezentować, opowiadając całą historię naszego działu archeologii od początku do końca, do dnia dzisiejszego. Pokazujemy setki zabytków, setki, jeżeli nie tysiące faktycznie, bo wykładamy dużą część naszych zbiorów, które na co dzień są schowane w głębokich magazynach w tym momencie. Ale będzie można zobaczyć na przykład to, co najciekawsze elementy, które wykopaliśmy w trakcie wielkich badań ratowniczych w Tykocinie. Będzie można zobaczyć dziesiątki grotów wczesnośredniowiecznych z takiego badanego przez nas grodziska w Trzciance. Materiały krzemienne ostatnich łowców-zbieraczy z okolic Grądów Woniecko, a także przedmioty złożone do grobów wandalów czy gotów, że tak powiem, na tutejszych cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich. Także wielość zabytków i wielość opowieści, które prezentujemy, jest trudna do pisania w jednym zdaniu.
12: A czym teraz się zajmujecie?
1: Obecnie oczywiście nie zwalniamy tempa i to nie jest tylko tak, że nasi poprzednicy prowadzili wielkie badania, my również prowadzimy w tym momencie. Mamy kilka równoległych projektów badawczych, które realizujemy. Jednym z nich jest na przykład projekt Bioregion Biebrza, gdzie skupiamy się na poznaniu przeszłości Doliny Biebrzy. Drugim są mogiłki pogranicza. Kolega Hubert Lepionka rozpoznaje czy zgłębia tajemnice zapomnianych cmentarzy wiejskich, tak zwanych mogiłek. Są badania we wspomnianym już właśnie grodzisku w Trzciance, no fenomenalnym miejscu, które jest trudne w interpretacji, ale są podejrzane, że faktycznie jest związane z społecznościami jaćwińskimi, czyli w zasadzie tak zwanymi jaćwingami. Wielość tematów to nasza specjalność w tym momencie.
12: Co osoba to? A co w Biebrzy badacie?
1: Biebrzy poszukujemy przede wszystkim, tak jak często tytułuję swoje referaty, pierwszych i ostatnich łowców zbieraczy, którzy funkcjonowali na naszych terenach. Także interesuje nas szeroko pojęta epoka kamienia. Od czasów schyłku paleolitu po w zasadzie po epokę brązu, kiedy to już jest zmierzch tych społeczności łowiecko-zbierackich. Ale Biebrza jest fantastycznym obszarem do badań nad tymi społecznościami, które funkcjonowały tam, w zasadzie dominowały ten krajobraz przez tysiąclecia, zasiedlając prawie każde wzniesienie w okolicy.
12: Jeszcze coś można znaleźć, to zadziwiające.
1: Tak, czasami głęboko, niekiedy 2, 2,5 metra pod powierzchnią torfu, bo tak nam się udaje wkopać naszymi wykopami, odnajdujemy wprost nietknięte, że tak powiem, dzisiejszą ręką współczesnego człowieka zabytki, które zostały złożone tam w okresie schyłku paleolitu jeszcze w epoce lodowej, gdzieś 14 tysięcy lat temu, zasypane piaskiem i przez nikogo nigdy nie naruszone. To jest tak, jakby człowiek dotykał bezpośrednio przeszłości. Możemy rekonstruować zupełnie ruchy tego krzemieniarza, który te krzemienia tam po prostu zdeponował.
12: A z takich właśnie zabytków z tej okolic Biebrzy, co by pan wyróżnił?
1: Będziemy prezentować tak zwane składanki. Składanki to jest próba rekonstrukcji procesu łupania krzemienia. Odnajdujemy bryłę krzemienia i odnajdujemy takie pozornie zwykłe odłupki niecharakterystyczne. To wszystko działa trochę na zasadzie puzli 3D, który my potem próbujemy składać do jednej bryły, odtwarzając po kolei każdy ruch dawnego łowcy, dawnego krzemieniarza. Jest to fantastyczne, bo widzimy wtedy, jak on sobie radził z trudnościami, że w konkrecji krzemiennej pojawiła się jakaś dziura. Jak on próbował ominąć, z której strony uderzył, w jaki sposób odkładał. A najlepsze jest to, czego nie ma w tych składankach. Bo to jest to, co mu wyszło. To jest to, co zabrał jako najcenniejsze.
12: To też czasem znajdujecie?
1: To też czasem odnajdujemy i też będzie prezentowane na wystawie.
12: Czyli na przykład jakiś garnek?
1: Mamy najstarszy garnek na przykład, co prawda wydobyty przypadkowo, ale będziemy prezentować najstarsze naczynie tutaj w naszych zbiorach, około 4,5 tysiąca lat. Wydobyte przypadkowo z rzeki Jegrzni. To jest naczynie ostrodenne i jedyne w Polsce naczynie łowców zbieraczy w całości i znajduje się w naszych zbiorach w Białymstoku.
12: Czyli warto przyjść, żeby zobaczyć tę naszą prehistorię wręcz.
1: Zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć naszą prehistorię i historię naszą jako działu archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
12: Wystawę można oglądać do 4 kwietnia przyszłego roku.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
12: Miasto można zburzyć w kilka chwil, ale znacznie trudniej ocalić o nim pamięć. Właśnie taka historia spotkała Białystok. W czasie II wojny światowej centrum zostało zburzone w około 80%. I to właśnie było miasto, którego już nie ma. I między innymi o takim Białymstoku opowiada książka Wiesława Wróbla pod tytułem Białystok, którego nie ma. To niezwykły album prowadzący czytelnika ulicami, których często nie odnajdziemy na współczesnej mapie miasta. Białystok, którego nie ma, pokazuje, jak bardzo zmieniło się miasto, a jednocześnie przypomina, że jego dawne okolice wciąż żyją w archiwach, wspomnieniach i lokalnej historii. I dzisiaj właśnie gościmy autora książki Wiesława Wróbla. Naszą rozmowę zaczęłam od pytania, jak książka powstała.
3: Białystok, którego nie ma, to tak naprawdę mogłaby być wielotomowa praca. Tu był właśnie główny dylemat, kiedy zadzwonił do mnie wydawca, pan Michał Koliński, że musimy zrobić książkę o Białymstoku, którego nie ma, ale punktem wyjścia są ilustracje. Czyli najpierw musimy wybrać miejsca, których nie ma, które były znane, cenione albo rozpoznawalne, ale musimy też do tego dobrać ilustracje. No i to decydowało. A Białystok jest pod tym względem bardzo ubogi. Bardzo trudno jest zebrać informacje, nawet z takich prostych miejsc, jak na przykład hala włókniarza na Antoniuku, czy hala jagiellońska, czy stadion Kłusocińskiego na Jurowieckiej. Wbrew pozorom my oczywiście znamy te zdjęcia, ale te zdjęcia są często obostrzone prawami autorskimi i tak dalej. To są takie kwestie czysto techniczne, ale bardzo ważne i kluczowe. No i to decydowało o tym, co znalazło się w tej książce. No ale ten trzon się znalazł. Największy problem tak naprawdę właśnie był z tym, że tego Białegostoku tak naprawdę już w ogóle nie ma. Jeżeli jest, to zachowało się go bardzo mało. Gdzieś na peryferiach, gdzieś na obrzeżach, w Śródmieście jest w zasadzie całkowicie nowe. Na rynku czy na ulicy Malmeda, na Zamenhofa to są naprawdę pojedyncze sztuki, więc trzeba by było każdą nieruchomość opisać jako nieistniejącą.
12: Jaki jeszcze był klucz oprócz tego, że znaleźliście się w fotografii? To pewnie jeszcze jednak jakiś klucz był.
3: No oczywiście rozpoznanie, bo sam fakt, że wiemy, że coś było i to było ładne, albo pamiętamy to z dzieciństwa, to jeszcze nie uprawnia nas do tego, żeby zamieścić to w książce, no potrzeba do tego napisać jakąś treść historyczną, co też nie jest do końca zawsze łatwe, ale tu klucz był właśnie taki kilkuetapowy, czyli najpierw to, czego nie ma, to, co posiada swoje utrwalone wizerunki i jednocześnie coś, co dało się rozpoznać historycznie. Na szczęście na tym etapie już to rozpoznanie historyczne całkiem nieźle już było. Myślę, że badania nad historią

0: Nie ma, tak sobie myślę, ma też warstwy, bo tych białym stoków było kilka, których nie ma. Tak jak pan już chociażby przywołał, zanim tam była ta hala włókniarza, to jeszcze było coś wcześniej, co też zniknęło.
1: To miejsce wydaje się z pozoru mało istotne, a jest może nieważne, ale ciekawe, bo co mnie zawsze zadziwiało, jak jeździłem, bo mieszkałem w okolicy i jeździłem tamtędy autobusem na studia, to zawsze myślałem, jak oni zbudują ten wielki wieżowiec na gruncie, który tak naprawdę kiedyś stanowił staw młyński. Bo całe to obniżenie terenu, które było na boiska przeznaczone, jeżeli ktoś pamięta, to tak było, że z ulicy Antoniukowskiej można było, Antoniuk Fabryczny dokładnie, można było zejść po skarpie i tam dopiero były boiska i jak popadał deszcz, to tam się zbierała ta woda. To był po prostu staw młyński. Antoniuk nazwa wzięła się od nazwiska młynarza Antoniuka, który uzyskał nadanie na ten młyn, dzierżawę tego młyna od Jana Klemensa Branickiego. I oni utworzyli w połowie XVIII wieku właśnie staw młyński. Młyn znajdował się po przeciwnej stronie drogi, czyli tam, gdzie dzisiaj jest szkoła średnia, technikum.
0: Geodezyjne było, a potem chyba jakiś zespół.
1: Tak, ale to ta szkoła, zwracam uwagę, że częścią tej szkoły jest budynek fabryczny. Internat tej szkoły mieści się w budynku fabryki, jednej z najstarszych fabryk dużych po niemieckich w Białymstoku, rodziny Komichał z 1896 roku. Dzisiaj oczywiście to jest mało czytelne, ale gdyby się przyjrzeć, to jest bardzo długi budynek, dwukondygnacyjny. Okna są oczywiście dzisiaj jednokwaterowe, ale mają gzymsy jeszcze wokół okien i to jest fabryka. I cały ten zespół szkoły mieści się tak naprawdę na terenie dawnego młyna państwowego. To, co było skarbowe za czasów Branickich, zostało wykupione przez najpierw króla pruskiego, potem przez cara Aleksandra I w 1809 roku i to stanowiło własność skarbu państwa w czasach zaboru rosyjskiego i te młyny różnego typu pożytki, które skarb państwa wtedy trzymał, były dzierżawione. Jednym z dzierżawców w 1845 roku albo 1843 roku został przedstawiciel rodziny Komichał z Saksonii, który tu się sprowadził jako jeden z pionierów budowy przemysłu włókienniczego. Oczywiście wiemy, że Supraśl, Knyszyn, Ciechanowiec, Siemiatycze już wtedy zaczynały się mocno rozwijać, no ale Białystok też po likwidacji obwodu białostockiego stał się wreszcie dogodnym miejscem do tworzenia przemysłu. No i właśnie na terenie młyna państwowego utworzono fabrykę i ten staw rzeczywiście funkcjonował dosyć długo. Jeszcze na początku XX wieku on istniał, rozlewisko rzeki, a po drugiej stronie właśnie korzystając z napędu koła wodnego, ta fabryka mogła funkcjonować. Oczywiście potem została zelektryfikowana. Najpierw założono maszynę parową, potem elektryfikowano ją. W dwudziestoleciu międzywojennym oczywiście tam utworzono technikum, więc fabrykę przekształcono wtedy w szkołę. Stąd nazwa Antoniuk Fabryczny. Przypomnę, że na Antoniukowskiej Antoniuk Fabryczny 12 znajduje się dom rodziny Komichał, jednej z gałęzi rodziny Komichał. Z tyłu na Bukowie, jeżeli ktoś się wybierze na spacer, niesamowite miejsce na szczycie wzgórza znajduje się wielkowy dąb. Go widać z daleka, więc można łatwo trafić, a za dębem znajduje się drewniany dom, który według naszej oceny jest jednym z najstarszych domów w Białymstoku w tym momencie, ze względu na swoją architekturę, bo był to dom zarządcy fabryki. Bukowa 4. Także fantastyczna historia. Szkoda, że ten dom trochę się z czasem zaczyna degradować, ale miejsce jest naprawdę magiczne, bo wyobraźmy sobie, że zabieramy wszystkie te domostwa, które powstały po wojnie na terenie ulicy Dziesięciny i zostaje nam tylko właśnie takie założenie typowo fabryczne, czyli fabryka po jednej stronie drogi, po drugiej stronie domy robotników. Jeden z domów zachował się, to jest taki parterowy, niski dom. Dalej mamy dom zarządcy fabryki i jeszcze dom właściciela fabryki. To tworzy cały zespół. Do tego Antoniuk miał oczywiście swój zestaw gruntów, także parcelacja tego majątku też następowała w dwudziestoleciu. Także w każdym miejscu da się wydobyć jakąś historię, tylko tą historię musimy znaleźć. Tą historię można znaleźć w internecie. Można znaleźć gdzieś w publikacjach, w różnych analizach. One są już dostępne. Bez tego na pewno byłoby trudniej. Także to nie jest żaden mankament czy zarzut, że ktoś czegoś nie wie, ale ważne jest to, żeby miał źródło wiedzy i to rzetelnej wiedzy. I stąd ten pomysł na analizę poszczególnych elementów miasta.
0: Wśród tych elementów, których pan szuka i które ocala od zapomnienia, jest też ulica Różańska.
1: Różańska była położona mniej więcej tak, jak dzisiaj idzie ulica Malmeda i Nowy Świat. To był łącznik, taka drabinka, szczebelek w drabince między Nowym Światem a ulicą Malmeda. Cały czas gryzę się w język, żeby nie wiedzieć Kupiecką, bo to była kiedyś ulica Kupiecka. Łódzka, Piotrkowska i Różańska. Dzisiaj takim odbiciem lustrzanym trochę tego jest ulica Tadeusza Mazowieckiego, dawniej przedłużenie ulicy Ireny Białówny. Został tylko po tej ulicy negatyw. Bloki, które zbudowano w latach 50. były dostawione szczytami do tej ulicy. Potem tą ulicę zlikwidowano. W 60. roku w ogóle wykasowano nazwę. Natomiast bloki stoją, wykazując miejsce, gdzie ta ulica biegła. Do niej te bloki przylegały. No i jest jeden budynek, który zachował się z narożnika ulic Nowy Świat i Różańskiej. To jest kamienica przy ulicy Nowy Świat 12 rodziny Dawida Gubińskiego, też dużego fabrykanta białostockiego. Chciałem napisać o Różańskiej, ponieważ nic o niej nie wiedziałem.
0: Białystok, którego nie ma.
1: Ale to tak jak powiedziałem, to w zasadzie dotyczy całego Białegostoku, bo i historię społeczną, i historię gospodarczą, i historię architektoniczną zawsze się niestety u nas analizuje w kontekście tego, czego już nie ma. Rzadko coś się zachowało, a to, co zachowało się, rzeczywiście staramy się chołubić i pokazywać. Natomiast Różańskiej absolutnie nie ma w ogóle, a była. No i to jest już jakby powód do tego,

0: żeby o niej napisać. No, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tematyka tej książki może być dla niektórych albo niezachęcająca, albo nudna. No, ale to nie jest bestseller, to nie jest pisane na bestseller. To jest pisane po to, żeby to było.
1: Uzupełnia historię centrum, prawda?
0: Uzupełnia historię centrum, wzbogaca tą historię, no i pozwala też spojrzeć na to, bo proszę mi wierzyć, to też było dla mnie duże zaskoczenie. Dlaczego Różańska powstała tam, gdzie powstała? To było pytanie, które sobie zadałem na początku. W XVIII wieku tam była droga, taka ścieżka prowadząca do stodoły stojącej na granicy miasta. Ta stodoła podzieliła nieruchomość na dwie części i dojście do tej stodoły zostało przekształcone potem w ulicę, bo korzystano z tego przejścia cały czas. Także to są takie właśnie wątki. My musimy sobie zdawać sprawę, że ten Branicki i Białystok Branickiego, on był w mieście bardzo czytelny i widoczny. My to straciliśmy bardzo szybko w latach 50. poprzez odbudowę Śródmieścia według wzorców zorowskich ze wschodu. Zawsze sobie zadaję też pytanie, bo tak mówimy, że to są sowieckie wzorce, wschodnie wzorce nam narzucone, ale czy byśmy odbudowali Białystok inaczej? To była nowoczesność, to były nowoczesne standardy, duże mieszkania czy większe mieszkania zapatrzone w wodę, kanalizację i tak dalej, więc ta odbudowa i tak poszłaby pewnie w tym kierunku.
1: Czasem żal tych kamienic, że nawet nie zrobiono kopii, przynajmniej ja tak czasem myślę, jak chodzę i patrzę.
0: Tak, ale gusta się zmieniają i konserwator w latach 40. myśląc o zabytkach, patrzył na Pałac Branickich, na ratusz, którego nie było oczywiście, ale zachowane zostały plany, zdjęcia i pamięć, na Astorię, na kościół Farny, na kościół Świętego Rocha, chociaż wtedy to też nie był traktowany jako zabytek przecież. Natomiast kamienice z czasów rosyjskich, to już zaznaczam, pierwszy alarm, który się w głowie pojawia, że to są pozostałości zaboru, co w dwudziestoleciu międzywojennym było tępione bardzo silnie przez władze miasta, bo wszystkie kamienice kazano otynkować, tak żeby te wszystkie ślady zaboru w postaci żółto-czerwonej cegły albo żółtej cegły po prostu zniwelować. To po pierwsze. Po drugie, to był historyzm. A style historyzujące to były kopiuj w klej, dzisiaj tak się mówi. Kopiuj w klej to było powielanie tego samego stylu wzorców. To nie była architektura oryginalna, to była typowa architektura mieszczańska. Ona dzisiaj po 100 latach zyskałaby walor, rzeczywiście na tle nowoczesnej architektury, walor historyczny, walor jakiś taki poznawczy. Natomiast w latach 40. i 50. po pierwsze to była prywatna własność, więc czemu mamy odbudowywać prywatną własność, tak? Po drugie, jakby nie ma potrzeby odbudowywać czegoś, co ma 40 lat. 30 lat, 50 lat, tak, ledwie zostało zbudowane szybko. W dwudziestoleciu międzywojennym nie brakowało sytuacji, kiedy jakaś ściana się zawaliła, kamienicy, jakiś balkon się urwał, ktoś zginął. Także no, ta architektura nie była rewelacyjna. Ale rzeczywiście zawsze sobie to wyobrażam, chociaż staram się unikać w pracy naukowej takich rzeczy, żeby sobie wyobrazić, jak ten Białystok mógłby wyglądać, gdybyśmy go nie stracili, bo to tak trzeba by było nazwać, że my go straciliśmy. Niedawna inicjatywa Kręgi Czasu, to jest taki element, który budzi moją nadzieję, jeżeli ktoś korzystał z tej aplikacji, oglądał ten Białystok w 1937 roku, czy pod koniec lat 30. No nie będę ukrywał, tam jest jeszcze dużo do zrobienia, ale jest to świetny punkt startowy do tego, żeby ten Białystok zrekonstruować rzeczywiście tak, jak on wyglądał w latach 30.
1: To powiedzmy słuchaczom, którzy nie wiedzą, można udać się w określone miejsce Białegostoku i z aplikacji obejrzeć, jak ono wyglądało dawniej.
0: Ale można też zrobić to z domu, wchodząc po prostu na stronę internetową kręgiczasu.pl i sobie przełączając widok współczesny, to jest widok z drona, z rynku, z piasków, czyli na ulicy Pięknej i okolic akademickiej, Plant, tak, to możemy sobie uzmysłowić, które miejsca zachowały się, które nie, jak Białystok mocno się zmienił. Natomiast rzeczywiście tutaj była tytaniczna praca wykonana, ponieważ wyrenderowano kilka tysięcy obiektów. Ten każdy domek, który jest widoczny na tej makiecie, to jest indywidualny obiekt. Tylko jak sobie zdawałem sprawę, to tak, my mamy świadomość tego, jak wyglądał Białystok w bardzo nikłym procencie, bo tych zdjęć Białegostoku jest niewiele. Może Sienkiewicza, może Lipowa, Rynek to 100%, Kilińskiego, Mickiewicza troszkę, ale im dalej od Śródmieścia, tym tych zdjęć jest mniej. Jeżeli są zdjęcia, to są zdjęcia na przykład jakiejś postaci na tle okna. To nic nam nie mówi. W związku z tym będziemy próbować w najbliższym czasie tę makietę jeszcze bardziej uszczegóławiać, jeszcze bardziej rozbudowywać, ale rzeczywiście to może być ten moment, kiedy rzeczywiście technologia, sztuczna inteligencja, aplikacja komputerowa pozwoli nam na rekonstrukcję Białegostoku pod koniec lat 30., którą będzie można obejrzeć z różnych miejsc współczesnego Białegostoku. No ale tak jak mówię, jako historyk przymykam jedno oko, tam jest sporo mankamentów, ale te mankamenty będziemy cały czas poprawiać. Ale myślę, że to jest ogromny sukces, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie. Białystok ma swoje dokumenty historyczne z tego okresu najbardziej newralgicznego w Rosji i na Białorusi. No i w związku z tym to jest niedostępne albo trudno dostępne. Dziś to pewnie już w ogóle niedostępne. Więc my mamy duży problem z rozpoznaniem tego. To po pierwsze. Po drugie, rozwój Białegostoku był tak intensywny, że nikt nie sporządzał odzwierciedleń kartograficznych tego wszystkiego. Więc tak naprawdę mamy sytuację, kiedy mamy plany z lat szczegółowe, połowę z lat 1799, 1807, 1810, 1825 i to jest koniec. I następne odzwierciedlenie kartograficzne, które jest szczegółowe, no bo nie mówię o planie ulic na przykład, to jest 1937 rok dopiero. Więc przestrzeń jest gigantyczna, dziura jest gigantyczna, więc raczej bym cofał się w czasie, czyli od 1937 roku, tak jak zrobiliśmy tą makietę w kręgach czasu, napełniałbym ją treścią wstecz. Czyli ten budynek, czy ta nieruchomość w 1937 roku istniejąca, czy szerzej w 1939, na koniec tego Białegostoku ewolucyjnego, który kształtował się w sposób ewolucyjny, nie rewolucyjny, to wtedy byśmy ją napełniali wstecz. I jest pomysł nawet taki, żeby odtworzyć na tej makiecie XVIII-wieczny Białystok. Bo to jest akurat proste. Tego nie było dużo, było kilkaset domów, w większości drewnianych. Tutaj opisy są dosyć szczegółowe zachowane. Mapa z 1799 roku jest, także można by było ją wtłoczyć w 1937 rok i dzięki suwakowi też można by było na pewno dozmieniać sobie wizualnie, gdzie był, jak wyglądał rynek, jak wyglądało Śródmieście w 1937 roku, w 1799 i współcześnie. Projekt jest rozwojowy i myślę, że to jest do osiągnięcia.
1: I my będziemy trzymać kciuki i dopingować pana, aby ta pasja zachowywania starego Białegostoku dla pokoleń nigdy nie zgasła. Gościem naszej audycji był dzisiaj Wiesław Wróbel.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Drewniane domy, a w tle budujące się bloki, bazary na osiedlach, fury na brukowanych ulicach. To obraz Białegostoku przełomu lat 70. i 80. Poznamy go dokładniej dzięki kolekcji kilku tysięcy unikalnych fotografii Janusza Kalinowskiego. Przeleżały one u autora około 40 lat. Teraz zostaną ocalone od zapomnienia i zniszczenia oraz udostępnione w Mediatece Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na to Białostockiemu Ośrodkowi Kultury ponad 182 tysiące złotych. Projekt obejmuje digitalizację, opracowanie i udostępnienie kolekcji około 6 tysięcy negatywów fotograficznych. To wyjątkowa okazja, by pokazać, jak zmieniało się nasze miasto, jego ulice, codzienność i mieszkańcy. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy z autorem tej unikalnej kolekcji, Januszem Kalinowskim. Panie Januszu, jak pan się czuje, kiedy teraz rozpoczęła się akcja ratowania pana zdjęć, digitalizowania, no i utrwalania chyba już na wieki, no dla przyszłych pokoleń.
3: Świetna sprawa. Bardzo się cieszę z czegoś takiego, bo nie wyobrażałem sobie, że zdjęcia, które robiłem kiedyś, one będą żyły 40 lat, a po 40 latach otrzymają drugą młodość, bo właściwie przedstawienie w formie cyfrowej i pokazywanie w mediatece to już będzie tak jakby drugie życie tych zdjęć.
1: Spojrzał pan na miasto w tamtych czasach bardzo oryginalnie, bo rzeczywiście to był czas, kiedy fotografowali się bardziej ludzie w domach, to były portrety przy stołach, a pan wyszedł z tą fotografią reporterską na Białystok. Skąd wzięła się ta pasja?
3: Lubiłem właśnie spacerować i fotografować to, co się dzieje wokół. Ale jak fotografowałem bardziej takie rzeczy nieoczywiste, na przykład jak był pochód 1 maja, to samego pochodu też fotografowałem, ale też widziałem policjantów czy służby bezpieczeństwa, które stoją na budynkach wzdłuż pochodu z lornetkami w długich płaszczach i obserwuję, co to się dzieje.
1: To i pana obserwowali. Nie bał się pan?
3: Daleko byłem. Byłem niewidoczny.
1: Miał pan dobry zoom już wtedy.
3: Dobry zoom. Różne inne sytuacje też starałem się tak fotografować. Nie to, co jest tam głównym jakby wydarzenia, a to, co się dzieje wokół. Na przykład na 1 maja jeszcze taka sytuacja, że w Zwierzyńcu była zorganizowana wielka loteria, która polegała na tym, że pani siedziała przy biurku i na tym biurku na kartonie było napisane wielka loteria, a wokół nic więcej się nie działo. I tego typu rzeczy, czasami też takie dramatyczne, na przykład wypadek na ulicy Legionowej, gdzie pani, która nie żyła, leżała na ulicy, miała zasłoniętą twarz gazetą, a wokół stał w odległości dosłownie kilku metrów cały wianuszek ludzi, którzy to obserwowali. Teraz takie sytuacje byłyby nie do pomyślenia, ale wtedy tak to wyglądało po prostu. Taka była rzeczywistość. No i starałem się tego typu zdjęcia robić.
1: Temat miasto-wieś. To pana pomysł, czy tutaj organizatorów?
3: Organizatorów.
1: Jak się panu podoba?
3: Bardzo dobre. Wtedy Białystok był taki miasto wsią, tak można powiedzieć, bo ze względu na budownictwo, jakie było w mieście, ale też ze względu na mieszkańców, bo wtedy duże firmy jak Fasty czy Uchwyty ściągały mieszkańców okolicznych wsi, którzy się przeprowadzali do Białegostoku i żyli tutaj takimi zwyczajami, powiedzmy, wiejskimi, wiejsko-miejskimi. I to chyba widać na tych zdjęciach.
1: tutaj zauroczyło mnie zdjęcie takiego wielkiego lasu wieżowców i wychodek.
3: Tak, i to jest ten kontrast i to jest to, że to żyło obok siebie. Żyły te nowe budynki, które były wtedy nowoczesne i żyły te domki, w których ludzie mieszkali i mieli wychodki, a nie łazienki.
1: Teraz czasem mówimy, że w Białymstoku jest trochę starych drewnianych domów, ale to w stosunku do tego, co widać na pana zdjęciach, to już kompletne resztki.
3: Jest coraz mniej i znikają teraz też, cały czas znikają, na przykład ulica Bema, ulica Młynowa, tamte domki drewniane, które jeszcze się zachowały, ale one są już w takim złym stanie, że tam właściwie nie ma co ratować.
1: Dni są ich policzone.
3: Dni policzone. Zobaczymy, czy żelazko się uchowa. Bo żelazko jeszcze stoi.
1: No tak, wszyscy się o niego boimy, bo on tak stoi, jest wpisany do zabytków, ale...
3: Nie wiadomo, co się z nim stanie. Na razie jest. Może będzie on wyremontowany i będzie malutki fragmencik drewnianego Białegostoku w centrum miasta, w Śródmieściu.
1: Zdjęcia się najpierw znalazły, a dopiero później pan jako autor. I te zdjęcia już się pojawiały w przestrzeni publicznej. Czy pan je poznawał, że to są pan? Na pracę?
3: Tak, poznawałem i nie wiedziałem, skąd one tam się wzięły, ale miałem taką świadomość, że wszystkie negatywy są u mnie. Nie wiedziałem, że część negatywów tych zniknęła, a później się okazało, pan Mariusz mnie zaprosił tutaj do centrum Zamenhofa i pokazał mi te zdjęcia z tych negatywów. Się zdziwiłem bardzo.
1: Gdzieś one zginęły, ktoś kiedyś odkupił, tak?
3: Zniknęły, bo one były w takim domu, który podległ pod rozbiórkę. Teraz tam jest ulica Kaczorowskiego. Mój dziadek zbudował ten dom, a ja tam mieszkałem. Ale później te negatywy trafiły na jarmark staroci. Tam odkupił je taki pan kolekcjoner z Białegostoku i zaniósł do centrum Zamenhofa i oni je zeskanowali.
1: I oni znaleźli pana.
3: I znaleźli mnie później, tak. To ciekawa historia.
1: Co pan myślał o tych swoich zdjęciach, zanim to się wszystko wydarzyło? Nie było panu żal, że one tak po prostu leżą w szufladach?
3: Nie pamiętałem tych zdjęć, bo były one robione 40 lat wcześniej. Później zapomniałem o tych zdjęciach. Zapomniałem tych zdjęć i oglądałem latami. Część tych zdjęć w ogóle nie widziałem na papierze, tylko na negatywie, bo nie wszystkie były odbijane na papier. I tak właściwie dla mnie one przestały istnieć. Dopiero później, jak zacząłem pojawiać się te zdjęcia i niektóre były bardzo charakterystyczne i takie miałem przypuszczenie, że to są jednak moje zdjęcia. No to wtedy to mnie zainteresowało bardzo.
1: Ale śledztwa pan nie podjął. Czekał pan, aż do pana przyszli.
3: Nie, no właśnie nie. Bo nie wiedziałem, skąd to one się wzięły, ale i tak właściwie zostawiłem to.
1: To teraz w ogóle, jakie pan ma uczucia, no, że to wszystko przetrwa?
3: Bardzo się cieszę. Coś, co robiłem 40 lat temu, raptem zostaje odgrzebane, odgruzowane. Z tego powstaną jakby archiwizacja, będzie to w jakiś sposób pokazane i to przetrwa następne lata. No to trudno sobie wyobrazić, że zdjęcia, które się teraz robi, za 40 lat ktoś będzie jeszcze oglądał. Zazwyczaj te zdjęcia mają teraz bardzo krótki żywot. Żyją kilka dni, tydzień, dwa tygodnie, są przykrywane następnymi zdjęciami. A tu taki fragment tych zdjęć jakby przetrwał 40 lat. No i chyba następne lata jeszcze będzie gdzieś funkcjonował. Także to jest taka, no, dla mnie duża rzecz.
1: Wygląda na to, że przyczynił się pan do zapisania historii Białegostoku, no, domów, które nie ma, a zostaną na fotografiach.
3: Domów, których nie ma i ludzi, których nie ma, bo ludzie sprzed 40 lat też nie wszyscy do tej pory żyją. Także to jest zapis i ludzi, i sytuacji Białegostoku, i domów, architektury. Taki wycinek tamtych czasów.
1: To będą duże emocje w najbliższym czasie, jak to się będzie wszystko odświeżało, pojawiało gdzieś.
3: Tak, bardzo mnie ciekawi, co jest na tych 5000 zdjęć na negatywach, bo ich nie widziałem też 40 lat. Nie wiem, co tam jest. I czuję, że będę też zaskoczony parę razy, jak będę je oglądał. No ale jeszcze na to trzeba chwilkę zaczekać.
1: Będzie pan brał udział w tych pracach?
3: Postaram się, jak będę mógł. Sprawy techniczne niestety nie potrafię ogarnąć, ale być może, jeżeli będą potrzebne jakieś opisy tych zdjęć, gdzie to było zrobione, w jakich miejscach, to oczywiście bardzo chętnie.
1: Pamięta pan po tylu latach?
3: Niektóre rzeczy, tylko nie wszystkie, niektóre pamiętam. Ale zdjęcia odświeżają trochę pamięć, bo jak ogląda się zdjęcia nawet sprzed wakacji, sprzed paru lat, to wtedy się przypomina te miejsce. Jeżeli łatwiej dla mnie na przykład przypomnieć jakąś sytuację sprzed paru lat na podstawie zdjęcia, niż tak po prostu z głowy.
1: Rozumiem, o czym pan mówi. Czasami zdarzenia się pamięta poprzez kadry ze zdjęć, prawda?
3: I kadry ze zdjęć pomagają później odświeżyć pamięć i przypomnieć sobie jakieś sytuacje, które tym zdjęciom towarzyszyły.
1: No i w sumie dzisiaj trochę może narzekamy na tą powszechną zdjęciozę, ale chyba nie jest w tym nic złego, zwłaszcza jeśli ktoś patrzy trochę bardziej poza obręb swojej twarzy.
3: Bardzo dobrze, że teraz jest możliwość robienia tak dużo zdjęć, tylko tutaj jeszcze dobrze było robić jakąś archiwizację i nie wszystko przechowywać, bo niektóre zdjęcia tylko stworzą bałagan, jeżeli ich tego jest bardzo dużo, ale zrobienie porządek w zdjęciach raz na jakiś czas, raz na rok i zostawienie tylko tych najcenniejszych i tak po paru latach stworzy świetną kolekcję zdjęć, do której później będziemy mogli wracać i oglądać je i przypominać sobie sytuacje, jakie były przedtem.
1: Chyba w ogóle mamy teraz problem z archiwizowaniem. Po prostu klikamy, spojrzymy i zapominamy o zdjęciu i dalej, dalej, dalej.
3: Tak, i często po jakimś czasie robi się z tych zdjęć duży bałagan i nie wszystkie zdjęcia zasługują na to, żeby długo je przechowywać, a jakby zrobić taką selekcję kilkudziesięciu zdjęć z jednego roku, to później można do nich wracać i będą przypominać te dobre sytuacje, a jeżeli ich jest bardzo dużo, to te najfajniejsze zdjęcia mogą w tym tłumie zniknąć.
1: Panu zdjęciom to na szczęście już nie grozi, przeleżały tyle lat.
3: Tak, 40 lat, przeszły próbę czasu, 40-letnią.
1: Także... O, i to też jest siła kliszy, prawda?
3: Siła kliszy, tak. Wszystko utrwalone na kliszach, nie na papierze, a teraz z tych klisz będą robione odbitki i papierowe będą robione i będzie to zarchiwizowane, także świetnie.
1: Nagle taka zupełna niespodzianka, przetrwa pan w swoich zdjęciach.
3: Przetrwam.
1: Nie spodziewał się pan?
3: Nie spodziewałem się, bo te zdjęcia przez 40 parę lat, one nie istniały. Część tych zdjęć już istnieje od jakiegoś czasu, w tym sensie, że można je obejrzeć, a teraz będzie następne 5000 zdjęć, które będzie można też obejrzeć i które przetrwają. Jeżeli ktoś będzie chciał je obejrzeć, to na pewno będzie można to zrobić w archiwum Centrum Zamenhofa.
1: Dziękuję bardzo i gratuluję takiej niespodzianki.
3: Ja również bardzo dziękuję.
1: Z Januszem Kalinowskim rozmawiałam o utrwalonych przez niego fotografiach Białego Stoku przełomu lat 70. i 80.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
1: Mówi dyrektorka BOK-u Martyna Faustyna Zaniewska.
4: Moi koledzy z Centrum Zamenhofa zaprosili do współpracy pana Janusza Kalinowskiego, który jest autorem fantastycznych fotografii Białegostoku z lat 70. i 80. Taka fotografia z jednej strony bardzo reporterska, ale z drugiej strony bardzo społeczna, pokazująca nam, jak Białystok wyglądał w tamtych czasach, jak się zmieniał, jak dokonywała się ta transformacja. Transformacja tak naprawdę ze wsi do miasta, bo pamiętajmy o tym, że Białystok został bardzo zniszczony w okresie wojny, potem był odbudowywany, ale tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zaczął przeobrażać się w miasto i mam wrażenie, że do dzisiaj w to miasto się przeobraża i zmienia się cały czas. Natomiast dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie na taki dwuletni projekt, w ramach którego będziemy mogli zdigitalizować negatywy. Założyliśmy sobie digitalizację około 6000 fotografii, natomiast dzisiaj już wiem, że jest ich znacznie więcej. Więc z jednej strony będziemy chcieli pokazać jej na wystawie i w specjalnym albumie, ale zachować je także dla potomków naszych w ramach mediateki, która funkcjonuje w Centrum Zamenhofa, a więc z czasem będzie można je sobie też z poziomu komputera po prostu usiąść w domu i obejrzeć. Natomiast chyba najważniejsze jest jednak to takie obcowanie bezpośrednie ze sztuką, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku pokazać wystawę z tymi fotografiami, ale będziemy na nią jeszcze zapraszać bliżej terminu wernisażu, ale już dzisiaj bardzo cieszymy się i na tę współpracę z panem Januszem Kalinowskim i to, że będziemy mogli zachować od zapomnienia jakiś fragment Białego Stoku.
2: Co jest grane w Białym Stoku?
5: Mariusz Bieciuk, Białostocki Ośrodek Kultury. Wszystko zaczęło się tak niespodziewanie dosyć, bo już kilka ładnych lat temu pan Andrzej Trzciński przyniósł do nas album z negatywami i to były bardzo ładne zdjęcia, które funkcjonowały u nas w przestrzeni i wtedy też udało się je zdigitalizować w ramach innego projektu.
1: Ale nie znaliście autora?
5: Nie, nie znaliśmy autora. Pan Andrzej jest po prostu kolekcjonerem, kupił to tak jakby na giełdzie gdzieś w staroci, no w jakiś sposób to nabył. Dla nas to były anonimowe zdjęcia, myśmy ich używali, one były na wystawach, w jakichś publikacjach i w momencie, jak je zdigitalizowaliśmy, udostępniliśmy w internecie. Wśród tych zdjęć były też autoportrety. Ja udostępniłem na jednej z grup facebookowych dotyczących historii Białegostoku te autoportrety z pytaniem, czy ktoś zna autora.
1: Czyli prowadził pan śledztwo.
5: Troszeczkę takie śledztwo. Bardzo szybko, bo już gdzieś tam po pół godzinie miałem telefon i dane pana Janusza, się skontaktowałem.
1: Mówił Mariusz Bieciuk z Białostockiego Ośrodka Kultury. Temat jest też bliski sercu wiceprezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego.
6: Panie prezydencie, widziałam tutaj, że ewidentnie jest pan zafascynowany tą kolekcją.
7: Rzeczywiście, bo trudno znaleźć tak ogromny zbiór zdjęć dokumentujący Białystok z lat 70. i z lat 80. To jest coś wyjątkowego, ponad 6 tysięcy zdjęć pokazujących miasto, którego nie ma, bo Białystok przez te kilkadziesiąt lat bardzo się zmienił, zupełnie wygląda inaczej. Z miasta o charakterze zupełnie innym, czyli takiego miasta, które było zabudowane domkami drewnianymi, jednokondygnacyjnymi, przemienił się w miasto z wysokimi blokami, wieżowcami, z asfaltowymi ulicami. Zupełnie inny charakter miasta, ale też i zupełnie inny charakter ludzi, którzy wtedy to miasto tworzyli. Świat się zmienia, zmieniają się też ludzie przez 40-50 lat. Nie tylko inne stroje, ale inne twarze, inne zajęcia. I to wszystko na tych zdjęciach widać, więc warto zapoznać się z tą kolekcją. Cieszę się, że Białostocki Ośrodek Kultury otrzymał na to dofinansowanie.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. I to tyle ode mnie w tej godzinie programu. Julii tak żywa. Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Reklama.
12: W niedzielny, przyjemny poranek słuchacie Radia Złote Przeboje. 8 na zegarach, zapraszamy na wiadomości.
13: Kolejny alarm RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ropa płynie bez problemu, ale razem z nią płyną podwyżki. W lasach wysypy grzybów, ale trzeba uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed atakiem z powietrza dostali nad ranem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert został odwołany po kilkunastu minutach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
14: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
13: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 88-latka wypadła przez szpitalne okno. Do tragedii doszło w placówce w Koninie w środku nocy z czwartku na piątek. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Trwa śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
15: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
13: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Jelena Rybakina wygrała w finale tenisowego US Open z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Dziś finał mężczyzny.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Od zachodu deszcz do naszego kraju nieśmiało się wdziera, a po południu może dojść do Łodzi czy na Śląsk. Ciepło jednak będzie, 20 stopni na południu kraju, 19 w centrum, podobna temperatura nad morzem. Na wschodzie też ciepło, 19. Kacper Sosnowski, witam. Dziś 13 września, dzień całowania chłopaków w usta. Będziemy sobie to nietypowe święto obchodzili. Radio Złote Przeboje. Chłopcy z Placu Broni na muzyczny początek.

Kapitalne aha w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. A już jutro, również w poranku, mamy temat dzwońcie, ponieważ jutro dzień walki z wypaleniem zawodowym, no to będzie można wypowiedzieć się w sprawie, jak się w pracy nie wypalić i jak robić, żeby się nie narobić. A ci, którzy najlepiej wykombinują, będą mogli liczyć na naszą limitowaną złotą kawę. Polecam jutrzejszy poranek, a na niedzielne obudzenie do budzenie mam Bonnie M.

0: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Reklama.
14: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Aretha Franklin, George Michael w radiu Złote Przeboje. A teraz będzie...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w dzień całowania chłopaków w usta motywem przewodnim Złotej Piątki są całusy w piosenkach. To jeden z najpopularniejszych tematów w historii muzyki, bo tych piosenek o buziakach i całowaniu, no to są tysiące. A przebojów też są dziesiątki, a do Złotej Piątki wybrałem Sid It With The Kiss, zapieczętowane pocałunkiem. Utwór napisany w 1960 roku, który dwa lata później stał się hitem Briana Highlanda. O dwójce kochanków, która musi się rozstać, ale obiecują do siebie wrócić. Historia niby pospolita, ale melodia i ten romantyczny tytuł chwyta za serce. A my gramy wersję z 1989 roku Jasona Donovana.

0: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19.

0: go do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Reklama.
10: Nareszcie weekend.
11: Nareszcie niedziela.
10: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

70 lat temu, 7 września w Chorzowie, urodził się ten, któremu zawdzięczamy ten charakterystyczny głos w piosenkach i te niebanalne słowa. 70. urodziny obchodziłby niedawno Ryszard Riddle, teraz w dżemie śpiewa jego syn Sebastian, więc no, sposób na uczczenie pamięci taty absolutnie jest. Tu Radio Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. To gram kojąco, gram spokojnie, gram Emilię.

0: zaraz wpadniesz.
1: Formacja Nieżywych Schabów w Radiu Złote Przeboje. A za 3 minuty 9 wiadomości, a w nich o tym, co z dostawami ropy do Polski po wyłączeniu jednego z rurociągów.

0: też śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9 i teraz zapraszamy na wiadomości.
11: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w 6 powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
12: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
11: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open panie zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Przelotne opady deszczu w najbliższym czasie w okolicach Trójmiasta, a także Poznania. Potem opady mogą dotrzeć się do centrum. Tu 19 stopni, to jest średnia temperatura dla każdego większego miasta w Polsce. Dla małego zresztą też. Ile litrów wody trzeba wypijać dziennie? Specjaliści znów zajęli się tematem. Wyniki ich badań i obserwacji za chwilę u nas. Kacper Sosnowski, witam pięknie, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Tilafi Warszawa, to muzycznie już teraz, a potem trzeba chwilę poczekać, żeby się przekonać, co będzie.

pan Obalej w Radiu Złote Przeboje. A jak to jest z tym piciem wody? Ile litrów dziennie trzeba pić? Dwa? No niekoniecznie. W magazynie Science nowe opracowanie naukowców się pojawiło i wynika z niego, że picie zależy od wieku, płci, masy ciała, poziomu aktywności fizycznej oraz klimatu. I wychodzi, że od 1 do 6 litrów nawet, a najwięcej to powinni pić młodzi i aktywni mężczyźni. Ale wodę organizm przyswaja także z jedzenia, więc jeśli ktoś na przykład, nie wiem, ogórki, rzodkiewkę wcina codziennie cały czas, no to też pewnie tych szklanek wody może trochę mniej wypijać. Dlatego puenta jest taka, że najlepiej zdać się na uczucie pragnienia, poziom energii, kolor moczu. No to ja sięgam sobie po zieloną herbatę, ale wodę też tu mam. Maria Montale.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. La, la, la.

słowa damę bez sopera siempre, co oznacza daj mi pocałunek na zawsze. Co ciekawe, artyści nagrywali swoje partie wokalne osobno na różnych kontynentach, ale spotkali się później na planie teledysku do Could I Have This Kiss Forever. No i Enrique był Whitney oczarowany, zresztą to była jego jedna z ulubionych wokalistek. Może nawet słychać to trochę w tym nagraniu.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
11: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze.

66. urodziny będzie obchodziła we wrześniu śpiewająca tę piosenkę Jennifer Rush, ale swoją wersję miała także Celine Dion, która wczoraj zagrała pierwszy po 6 latach koncert. W Paryżu wystąpiła Power of Love, też wykonała przepięknie, ale ważnym momentem wieczoru było przemówienie Celine, gdzie opowiedziała ze łzami w oczach o swojej walce z chorobą i o tym powrocie na scenę. Obiecałam, że wrócę. I oto znowu stoję na scenie. Śpiewam dla was i dla siebie. To dzięki waszemu wsparciu, miłości. Dziękuję. No, bardzo emocjonalny to był wieczór, ale dała Celine Dion radę. Od dzisiejszego poranka podsłuchuję sobie fragmenty tego koncertu. W formie Celine Dion jest dobry i to jest najlepsza informacja muzyczna niedzieli.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o dronie, który spadł tuż przy polskiej granicy na stację benzynową. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
7: 13 dzień września, godzina 10 na zegarach, Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla Was.
8: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
9: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
8: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3 piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
10: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3 piętrze.
8: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja, dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię dwóch poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawione w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Najwięcej słońca na razie na wschodzie kraju, ale po południu to się zmieni. Pokapie w Wielkopolsce, a potem także w Szczecinie. 17 stopni w Gdańsku, Koszalinie, 18 w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, 19 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach. A propos ważnych informacji, to będzie w najbliższym czasie u nas o diecie planetarnej, czyli zamieszaniu w polskich szkołach na stołówkach.
6: Radio Złote Przeboje.
7: 3 minuty po godzinie 10:00 budzicie się z najlepszym radiem w Polsce.
11: Zaprasza Kacper Sosnowski.
7: I Patryk Swayze nam pięknie zaśpiewa.

Holland Oates w Radiu Złote Przeboje, a teraz awantura w szkolnych stołówkach. Po kilkunastu dniach diety planetarnej, czyli takiej zdrowszej, bardziej warzywnej, propozycji dla najmłodszych, bo tam mięso jest w menu dwa razy w tygodniu, a tak to są nowe pomysły obiadowe. No to efekt jest taki, że dzieci zostawiają dużą część dań i dojadają obiady w domu, albo są wypisywane ze stołówki, bo zawsze był... Nie, zawsze był dobrze znany schabowy z ziemniakami, a teraz częściej to kotlet z cukinii czy paluszki rybne. No, można się przyzwyczaić, choć po warzywnych cudeńkach to człowiek się szybciej robi głodny, prawda? No to ja jem kanapkę z szynką i z ogórkiem zielonym oczywiście i gram Sugar Babes.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Złota Piątka.
1: Tak, tak, w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj w związku z dniem całowania chłopaka w usta piosenki o całowaniu. No to idealna piosenka na dzisiejsze święto, o której lider grupy Red Set Fred powiedział tak. Miałem dziewczynę Vicky, kłóciliśmy się i powiedziała do mnie: nie gadaj, tylko się całuj. Spodobało nam się ta fraza, spodobał nam się tytuł do tej piosenki. Potem gitarzysta zagrał fajną partię gitary, powstała zwrotka. No i tyle, tak się ten wielki przebój Don't Talk, Just Kiss narodził. No to do mnie ktoś może powiedzieć: nie gadaj, tylko graj, prawda? I to też będzie dobra koncepcja, bardzo proszę. Kiss.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Jest, słuchajcie, nowy wokalista w nowej budce Suflera. Po odejściu Jacka Kawalca, znamy historię, do budki przeprowadził się na stałe Krzysztof Wałecki z oddziału zamkniętego. On w oddziale był tak od połowy lat 90. No i teraz przeszedł do budki. Tak powiedział: nie jest to dla mnie łatwa decyzja i nie podjąłem jej pochopnie. Wiele się przez ten czas nauczyłem i jestem wdzięczny za każdą naukę. Trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich wspaniałych muzyków oddziału zamkniętego i proszę trzymać kciuki za mnie. No to trzymamy, ale tą starą budkę gramy. Tu akurat to śpiewał Romuald Czystaw. Nie wierz nigdy kobiecie.

przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie,

Falco w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy wam o kolejnej próbie człowieka pająka, który starał się wdrapać na najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. To była dzisiejsza akcja w Warszawie.

0: to promocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Zbliża się godzina 11:00. Zapraszamy na wiadomości.
5: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
6: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
5: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arsel.
7: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
5: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Dziś nad Polską trochę słońca, to głównie na wschodzie, i trochę chmur, to głównie na zachodzie. Pokapie od zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę. Po południu na termometrach niemal wszędzie będzie w okolicach 19 stopni, więc nie będę tu się na poszczególne miasta rozdrabniał z tymi liczbami. Witam, jak zwykle w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na najbliższe dni. Czy czeka nas czas ciepłych dni, czy też może ktoś przez deszcze będzie nie w humorze?
8: Radio Złote Przeboje.
4: O tym wszystkim zaraz na pewno powiem. Krzysztof Kiliański i Kaja, to już teraz.
9: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Venga Boys w Radiu Złote Przeboje. No, czujemy się, jakby był środek wakacji, prawda? No to pogoda na ten tydzień. Specjalnie dla was sprawdziłem, jak to będzie wyglądać. Środek tygodnia, czyli środa. Najcieplejsza nawet do 25 stopni. Koniec roboczego tygodnia deszczowy, ale następny weekend, ostatni weekend lata, raczej słoneczny z 20 stopniami na termometrach. Także lato na koniec jeszcze się do nas łagodnie uśmiechnie. Blue Hotel. A to już Chris Isaak.

0: Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje. A ja z okazji dnia całowania chłopaka w usta podarowuję wam piosenki o całowaniu.
1: Złota piątka.
0: Szup, szup, song. Ta melodia ma, uwaga, 63 lata. No, kilku artystów się od tego czasu za nią brało, między innymi w 90 roku Cher, która grała w filmie Syreny. Akcja filmu toczy się w latach 60, więc słyszymy w tym obrazie muzykę z tamtej epoki właśnie, ale bardzo zajęta w tym czasie Cher nagrała też swoją wersję przeboju, który w filmie pojawia się dopiero na napisach końcowych. No, trochę trzeba na to nagranie poczekać. No to gramy wyznanie o tym, że to coś jest w jego pocałunku.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
9: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie. Albo wcale.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Motoryzacyjne emocje wracają do Białego Stoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki o całowaniu. No to będzie Sixpence None the Richer w nagraniu Kiss Me, czyli Pocałuj Mnie. Dlaczego piosenka odniosła taki sukces? Otóż pod koniec lat 90. to był taki czas wzmożonej produkcji wielu filmów i seriali telewizyjnych, a ich producenci szukali nowych nagrań, którymi chętnie ilustrowali swoje produkcje. A że w filmach sporo się zwykle całują, no to utwór Kiss Me był wzięty kilka razy, choćby do serialu Jezioro Marzeń. Pamiętamy, był bardzo popularny ten serial w Polsce. Ale również brano go do innych filmowych produkcji. I tak się osłuchiwał, zaskarbiał sobie uznanie słuchaczy i został z nami do dziś. No to Kiss Me.

Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe w naszych wiadomościach o rosyjskim dronie, który uderzył w pociąg jadący do Warszawy. To było tuż przed granicą z Polską. Szczegóły w tej ważnej sprawie w wiadomościach już za chwilę, a potem przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 kilometry przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
6: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
7: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
5: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
8: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
5: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
9: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
5: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia na północy kraju i w centrum proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej o 12 było w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej w Warszawie 19.

3 minuty po godzinie 12:00 to z wielką przyjemnością pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, będziemy wspólnie do 16:00. No a ja mam dla Was ocean tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek idealna piosenka na to wczesne niedzielne popołudnie. No gdyby pogoda tak dopisała na całego, to można by ją sobie było posłuchać leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam i kocham cię, kochanie moje.

Kilka lat temu zgodziła się nagrać specjalną kołysankę, która została wydana na certyfikowanej przez lekarzy płycie służącej do terapii osób cierpiących na bezsenność. Desiree w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, to już prawie 12 minut po godzinie 12. To teraz pora na ikonę muzyki pop, soul i R&B lat 80. Ale zanim zaczął ten artysta zarabiać miliony na swojej muzyce, pracował jako krawiec. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Billy Ocean. Gonna get tough.

To piosenka z filmu Gorączka sobotniej nocy, który, słuchajcie, przy mikroskopijnym budżecie wynoszącym zaledwie 3,5 miliona dolarów zarobił w tamtym okresie ponad 238 milionów dolarów. Na piosenki do tego filmu zespół Bee Gees nagrał w ciągu 3 tygodni. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie i największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. To teraz pora na wielką nieobecną, która pozostawiła po sobie ocean takich oto numerów jak choćby ten przed wami Bonnie Tyler.

0: uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemu.
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Od 1975 do 1990 roku nigdy ten zespół nie zagrał ani jednego koncertu na żywo. To The Allen Parsons Project w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. Ja zawsze z wielką przyjemnością w weekendy sięgam po polskie płyty i to te z lat 80. To teraz pora na krążek Emu, wydany w 94. roku. Oczywiście chodzi o krążek zespołu Various Monks. To jest wyjątkowa płyta, bo właśnie na tej płycie debiutowała Anita Lipnicka, a przyznam wam się szczerze, że jedną z moich ulubionych piosenek zespołu Various Monks, krążka Emu, jest właśnie ta piosenka Zanim Zrozumiesz i Various Monks w Radiu Złote Przeboje. Takie polskie numery tylko u nas.

Od blisko 50 lat na muzycznej scenie i ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Zespół Toto cały czas koncertuje i to w różnych zakątkach świata. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie za 3 minuty u nas. Tylko sprawdzone wiadomości, a po nich powracamy do tych niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezary Jaszczyk.
5: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozję było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
6: Te odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
5: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
4: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia parasole na pewno przydadzą się mieszkańcom Polski północnej i centralnej. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Warszawie i we Wrocławiu, tam do 19. Trzy minuty po godzinie 13:00 w niektórych polskich domach już słychać ten charakterystyczny niedzielny stukot, czyli bicie tak zwanych schabowych na niedzielny obiad. No to żeby ten obiad był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść przypraw w postaci tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 16:00, a już teraz Ace of Base.

0: Artysta, artysta, który kiedyś za złożenie fałszywych zeznań, za niby włamanie do własnego mieszkania dostał pracę społeczną ponad 200 godzin. To Boy George, najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. No, a w tej godzinie jeszcze sprawdzę dla Was, co działo się na szczytach list przebojów 13 września w latach 80. i latach 90. No, a teraz pora na gwiazdę, która gdyby nie współpraca z Budką Suflera, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera.
1: Nieważne.
0: Urszula już teraz.

Gdyby nie mamusia, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego kariera, bo to właśnie ona znalazła w gazecie ogłoszenie o castingu do nowego boys bandu Take That. To był Robin Williams w radiu Złote Przeboje. No a my przez całą dobę gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 28 minut po godzinie 13, a w to niedzielne popołudnie, jak co tydzień, sprawdzam dla was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. i to równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek Anglia, 13 dzień września 87 roku. To był, słuchajcie, numer jeden na tamtejszych listach przebojów. Michael Jackson, jego płyta Bad, a także piosenka Bad windowała bardzo szybko na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. 13 września 1995 roku, za to w Stanach Zjednoczonych numerem jeden okazał się ten artysta. To słynny Coolio i piosenka, która równocześnie pojawiła się w filmie Młodzi Gniewni. To tyle historii. No a teraz zastrzyk energii na te kolejne godziny końcówki weekendu. Przed wami Bellini, no i słynna Samba de Janeiro. Samba.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
4: U cioci na imieninach

0: jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

przyjemnie kołyszeba z takimi genialnymi kawałkami z lat 80. To słynna La Luna w radiu Złote Przeboje. A po godzinie 14 wspólnie sprawdzimy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo u nich cały czas naprawdę dużo się dzieje. Teraz za 12 minut będzie 14. Tu radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie. To teraz przed nami zespół, którego kostiumy zawsze były pełne przepychu, gorsetów, religijnych symboli, a także historycznych nawiązań do szwedzkich królów. Przed wami Army of Lovers.

0: Tak właśnie w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. Jestem kobietą, Edyta Górniak, a już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu, złote przeboje, no i mamy dla was również także pilne informacje, nie tylko z Ukrainy, zatem bądźcie z nami.
1: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama. Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte. Zostało drzewem roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
10: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
9: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy port lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest to 50 elektryków. Więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
11: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
9: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosna udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
12: Pogoda.
0: Jeśli mieszkacie na północy czy też w centrum kraju, a wybieracie się na niedzielno popołudniowy spacer, to koniecznie ze sobą zabierzcie parasole w tych rejonach Polski. A jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej na Helu 16, najcieplej we Wrocławiu 21.
13: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Trzy minuty po godzinie 14 zaczynamy kolejną godzinę tego sielankowego, niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco. Jeszcze w tej godzinie sprawdzę dla Was, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. No a na dobry początek zrobimy trochę hałasu i to z Tiną Turner. To będzie jej słynna

Jedna słuchaczka radia Złote Przeboje w latach 90. miała ich plakat nad łóżkiem. Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. 14 minut po godzinie 14. To teraz sprawdzamy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek mam bardzo dobre wieści dla fanów Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder ostatnio ogłosił daty swojej zimowej trasy koncertowej po Europie. Trasa rozpocznie się 13 października, a zakończy kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Artysta na początku wystąpi na Wyspach Brytyjskich, później uda się m.in. do Kopenhagi, Oslo, Sztokholmu, Hanoweru, Kolonii, Amsterdamu. Ta lista europejskich miast jest naprawdę bardzo, ale to bardzo długa. Za to ten artysta kilka dni temu w mediach społecznościowych ogłosił, że wkrótce mnóstwo muzyki ode mnie pracuje nad kilkoma płytami. Bruce Springsteen szykuje się do wydania dwóch albumów. Na razie nie zdradził dat emisji tych krążków, ale powiedział, że w każdej chwili może to uczynić. Tylko na razie chce trzymać swoich fanów w takiej lekkiej niepewności. A w Radiu Złote Przeboje teraz piosenka i wakacyjne wspomnienia w jednym wielkim przeboju. No to wspominamy lato i wakacje 2026. Summer Jam.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Reklama.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Przydomek nadali mu znajomi z dzieciństwa, ponieważ jego ówczesna fryzura przypominała im kudłatego z serialu Scooby-Doo. To Shaggy, jego słynne Boom Boom Bastik w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie, za 27 minut będzie 15, a to teraz pora na gwiazdę, która bardzo dobrze radzi sobie nie tylko przed kamerą, ale także przed mikrofonem. W jej żyłach płynie trochę polskiej krwi, bo dziadkowie byli Żydami pochodzącymi właśnie z terenów polskich. Przed wami w radiu Złote Przeboje Barbara Streisand.

0: Chodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
1: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
0: Czy to konieczne?
1: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
2: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future. Jeśli

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że gdyby nie muzyka, to przejąłby rodzinny interes, czyli produkcję rzemieślniczych lodów. To był Chris Rea w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, słuchajcie, która tak właśnie przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba już wiecie, o kogo chodzi. Beata Kozidrak, Taka Warszawa, już teraz w radiu Złote Przeboje.

Aż się zasłuchałem w tej piosence. Taka Warszawa, Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje do tych cudownych, melancholijnych, także numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie za 2,5 minuty.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemu.
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
6: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanika można obejrzeć z bliska w Katowicach. Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanika można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
13: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
12: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titaniku. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
14: Pogoda.
11: Do końca dnia na północy i w centrum kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest na Helu. Tam zaledwie 15 stopni, najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz termometry tam pokazują nawet do 21.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
11: To już prawie 4 minuty po godzinie 15. No idealny moment na to, żeby nareszcie zrobić sobie niedzielną popołudniową siestę. To wy wygodnie wykładacie się na swoich ulubionych sofach, a ja do uszu wlewać wam będę te najpiękniejsze kawałki z lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka prosto z filmu Nakarmić kruki to Żalet.

Sporo Hałasona robiliśmy tym numerem w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który próbował swoich sił także w kinie, ale z nie najlepszym skutkiem. To Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystkę, która zanim zaczęła śpiewać, trenowała taniec towarzyski. No i słuchajcie, wygrywała prawie wszystkie konkursy. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Cheryl Cole.

0: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
17: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
18: Dźgnął ją kilkanaście razy.
19: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
16: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
20: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
16: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
21: Reklama.

Trudno się oderwać od takich dźwięków. To niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Pat Maffini i David Bowie. This is not America. Prosto z filmu Sokół i Koka. To już prawie z 29 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystę, który kochał koty do tego stopnia, słuchajcie, że w swoim domu potrafił opiekować się nawet 10 mruczkami jednocześnie. Co ważne, artysta nigdy nie kupował tych kotów. Był ogromnym zwolennikiem adopcji. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Freddie Mercury.

0: Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: owiało takim jesiennym chłodem, bo to Frozen i Madonna w Radiu Złote Przeboje, ale cieszmy się jeszcze tym, że mamy lato, a z tego, co tutaj widzę, to kolega już sobie zaserwował tak, pyszną kawę, niedzielne ciasto, no to takie niedzielne popołudnie to można zaczynać z wielką przyjemnością. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć, no bo trzeba się zrelaksować.
0: No właśnie.
1: Przyjemności mieć odrobinę.
0: Z tego, co wiem, to zaskoczysz muzyką po godzinie 16, zgadza się?
1: Tak jest, zaskoczę również tym, że podobno Muńka Staszczyka mylą z Kazikiem Staszewskim. O. Ciekawe, bardzo ciekawe i podobno tak się dzieje na niektórych festiwalach, o czym też zdradzi dzisiaj po godzinie 16 Muńek Staszczyk.
0: To gorąco zapraszam na to niedzielne, późne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego wieczoru wam życzę i popołudnia, a na koniec ode mnie Kadża Gugu i Limal.

0: Język, który uwielbiam, którego uczyłem się w liceum, chociaż szczerze mówiąc już tak dużo nie pamiętam, ale to może akurat pomysł, żeby na jesieni wrócić i się trochę podszkolić. Più bella cosa, Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę najświeższe wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem też zagram dla Was świetną muzykę. Będzie Enrique Iglesias, zagram Manam, a także Czesława Niemena.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić Twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb, będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze, słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w którym na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się 2 ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
18: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
17: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
12: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
19: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
20: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
19: Z Danii.
17: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne SOR-y. W tym roku, w pierwszych dniach imprezy, na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu.
21: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Dzień dobry, 13 września, Mariusz Estelmaszczyk jestem i mam dla Was świetną muzykę, ponieważ pojawi się w Radiu Złote Przeboje Enrique Iglesias, będzie manam, a teraz też coś dla mojego taty, bo niebawem ma urodziny, więc mała prywata. Bardzo proszę, Czesław Niemena.

Jest coś takiego optymistycznego w tych piosenkach Enrique Iglesiasa, no bo fantastycznie się tego słucha podczas niedzielnego popołudnia, niezależnie od tego, czy odpoczywacie na kanapie, czy też przebijacie się samochodem przez jakąś trasę, wracając do domu. Natomiast proszę Państwa, obecnie trwa taki socialowy trend, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcia przerobione przez sztuczną inteligencję w stylu lat 80. i przyznam, że nie do końca widzę w tym sens, bo wygląda to dość sztucznie. Zresztą lat 80. podrobić się nie da. A w Radiu Złote Przeboje właśnie kawałek i zespół, który zdecydowanie się z nimi kojarzy, więc w Radiu Złote Przeboje prawdziwe lata 80. Eurythmics, dajcie głośniej When Tomorrow Comes.

0: śmiga ten nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
0: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Są takie zespoły, że zbiera się ich wszystkie płyty i myślę, że spokojnie tak mogę powiedzieć o grupie Depeche Mode, która przed chwilą pojawiła się w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jedna z brytyjskich stacji radiowych zrobiła głosowanie wśród swoich słuchaczy na największą ikonę muzyki do wszechczasów. No i proszę, w takiej dziesiątce, ich dziesiątce znaleźli się Elvis Presley, Celine Dion, Phil Collins, Wham, Elton John, ABBA, Whitney Houston, Queen, a pierwsze miejsce zajął Michael Jackson. No, nie było tam akurat miejsca dla Shaky Stevensa, chociaż wydaje mi się, że gdybyśmy my to zrobili, takie głosowanie, no to jest taka szansa, że znalazłby się wysoko. To słuchamy. Już teraz w radiu Złote Przeboje. You Drive Me Crazy.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku, a

0: Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Co za dzień. Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Motoryzacyjne emocje wracają do Białego Stoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.

I to jest numer, przy którym nie da się być obojętnym, bo od razu człowiek robi głośniej. To był Michael Jackson i Billie Jean, natomiast proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje czas na piosenkę również wyjątkową. Owszem, ten numer podbijał listy przeboju w latach 90., ale jego wyjątkowość wiąże się z wykonaniem na żywo, ponieważ Nick Cave i Kylie Minogue od 1996 roku, czyli dawno, zagrali ten numer 3 razy, a więc jak łatwo policzyć, raz na dekadę. I ten ostatni raz miał miejsce w minione wakacje w nadmorskim Brighton w Anglii, więc mogę tylko powiedzieć, że zazdroszczę każdemu, kto był na tym koncercie. A w Radiu Złote Przeboje taka namiastka tego występu. Słuchamy Where the Wild Roses Grow.

0: kawałek do nucenia pod nosem, w samochodzie, podczas spaceru czy też innych aktywności. Wszystko, czego dziś chce Izabela Trojanowska. Dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości tam o polskich siatkarzach. Również sprawdzimy też pogodę na początek tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Reklama.
13: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
14: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
15: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany, no a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
14: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła dwa zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą dwa kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Zarówno niedziela, jak i jutro, poniedziałek będą wyglądać praktycznie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur i trochę opadów deszczu i temperatury około 18-20 stopni. Jak dobrze spędzicie czas, jak dobrze spędzić resztkę tego weekendu z Radiem Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się ponownie i za chwilę m.in. The Cars, a wcześniej Budka Suflera.

do podróżowania i nie tylko poleca się Radio Złote Przeboje, The Cars i Drive. Natomiast mam zacną informację. Otóż to będzie wielka gratka dla fanów lat 90. dla wszystkich fanów spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym po raz pierwszy zebrane zostaną wszystkie single grupy. Fani otrzymają również materiały z archiwum, której do tej pory nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, i największą atrakcją będzie singiel Do You Think About Me. Jest to jedno z najwcześniejszych nagrań spajsetek zespołu Spice Girls i utwór przeleżał przez te lata w szufladzie, więc będzie szansa usłyszeć ten kawałek po wielu, wielu latach. Ja zacieram ręce, bo to może być naprawdę ciekawy prezent. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dajmy głośniej już teraz Sophie Alix Baxter.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
16: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
17: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
18: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Okazuje się, że Dajdo w przyszłym roku ma wrócić do koncertowania oraz też z nową płytą, a mało czasu to nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Artystka pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rolo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc czekamy na rok 2027 i Dajdo. I gramy Ace of Base.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 g przy zakupie dwóch. Kaufland.

Radiu Złote Przeboje, In Excess, Suicide Blonde, a więc piosenka, której inspiracją była Kylie Minogue. Wokalistka była wówczas w związku z Michaelem Hutchinsem zespołu In Excess. I co ciekawe, jest to też ostatni utwór, jaki Hutchins wykonał na żywo podczas koncertu we wrześniu w 1997 roku, a niestety dwa miesiące później odebrał sobie życie. ABBA teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: w Radiu Złote Przeboje Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. I też pamiętajcie, że Radia Złote Przeboje możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka na wieczór. Między innymi będzie Shade, a także Modern Talking.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak?
3: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
13: To, czego można się spodziewać, to to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
12: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do Starego Smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola, przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
14: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
12: W tym roku Pegasy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo. Zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja w niedzielę wieczorem zawsze byłem zestresowany, bo rano w poniedziałek trzeba było wstawać do szkoły. A jaki był stosunek do szkoły Andrzeja Krzywego z Demono? No to tego dowiecie się za parę chwil w Radiu Złote Przeboje, ale wcześniej Toni Braxton.

0: Beyoncé Madness w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz z racji, że mamy wrzesień, połowę września, to o szkole, o chodzeniu do szkoły opowiada Andrzej Krzywy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować, więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my słuchamy Andrzeja Krzywego, Sędzia Dredd i po co tyle pytań w Radiu Złote Przeboje.

I zrobiło się pod koniec weekendu naprawdę bardzo nastrojowo w Radiu Złote Przeboje. Shadena, proszę Państwa, na początku lat 80. wybuchła moda na Modern Talking. Sherry, Sherry. Byli swego rodzaju fenomenem, po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego, to on pisał i produkował niemal wszystko, traktując projekt jak maszynkę do tworzenia hitów, a po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, styl czy też interpretację, który często czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. No i ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole, na trasach koncertowych dochodziło do sytuacji, w których obaj praktycznie się unikali poza sceną. Nie była to taka klasyczna przyjaźń artystów, raczej taka szorstka, bym powiedział. No ale wróćmy do muzyki. Modern Talking należeli do fali tak zwanego Eurodisco, Eurodance, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco lat 70. kojarzonym na przykład z Donną Summer czy też Bee Gees. I w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, Eurodisco było bardziej elektroniczne, chłodne w brzmieniu i też nastawione na radiowe przeboje, czego dowodem jest m.in. ten kawałek z 86 roku. Już teraz Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
12: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
13: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
14: Dźgnął ją kilkanaście razy.
15: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
12: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
16: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
12: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.

0: I tak zdecydowanie można się odprężyć za kółkiem, wracając na przykład po weekendzie do domu. Hot Chocolate w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, teraz o siatkówce, o miłości do siatkówki opowiada Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją. Oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz Edyta Bartosiewicz. Sen.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
11: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
10: Czy to konieczne?
11: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
12: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
13: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Jet Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jet Tour Days. Przetestuj Jet Toura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jet Tour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jet Tour. Drive your future.
22: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
23: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
22: No, ci panowie z Media Expert.
23: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
24: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Niby weekend powoli się kończy, ale ten humor sobie jeszcze jednak warto poprawić. Można też, nawet jeśli jesteście w pokoju na kanapie, nieco się pobudzić i rozbudzić. Zwłaszcza, że już teraz w Radiu Złote Przeboje DJ Bobo, There's a Party.

0: Kawałek, który też możemy kojarzyć z Atomic Kitten, Eternal Flame, The Bangles w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A teraz tak o początkach zespołu Wilki opowiada i wspomina Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy solowego Roberta Gawlińskiego. Nie stało się nic.

0: Bo zespół Bee Gees nie tylko nagrywał piosenki Disco You Win Again w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk opowiada o tym, jak, no właśnie, czy mylą go dalej z Kazikiem Staszewskim?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
0: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś myl, znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa, jeden czas.
0: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to, że Kult gra 3 godziny.
0: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
0: To krócej. A ja z pewnością tylko dodam, że na pewno teraz w Radiu Złote Przeboje Muniek i Tilaw, Syn Miasta.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

Zawsze ciężko mi zdecydować, czy lepsza jest wersja Faith No More z takim bardzo niskim, ciepłym głosem Mike'a Pattona, czy właśnie wersja The Commodores Easy Like Sunday Morning podczas tego niedzielnego wieczoru. Z radiem Złote Przeboje, no proszę Państwa, za niecały miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future i jest ona poświęcona Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap życia właśnie Turinga. Od jego dzieciństwa, lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie i pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie lata jego życia. Więc czekamy, to może być naprawdę ciekawy materiał, zwłaszcza w czasach AI. Kasia Kowalska, co może przynieść nowy dzień? Już teraz, za chwilę też OMD, a także Kasia Nosowska do godziny 20. No i ja, Mariusz Tylmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanej resztki weekendu. We'll be right back.

0: Ubezpieczenie samochodu w banku?
1: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: Przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Pomoc prawna, pomoc psychologiczna i telefon zaufania. Białystok od 16 września wprowadza pilotażowy program wsparcia nauczycieli. Dzisiaj będzie też m.in. o 14 edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Powiemy też o rozpoczynających się pracach nad przeniesieniem do skansenu 18-wiecznego kościoła z Seroczyna. Właśnie wmurowany został kamień węgielny pod tę budowlę. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od nauczycieli. Pomoc prawna, psychologiczna i telefon zaufania. Białystok wprowadza pilotażowy program wsparcia dla nauczycieli. Będzie ono dostępne już od 16 września, a jego celem jest poprawa jakości pracy pedagogów. Są oni szczególną grupą zawodową, narażoną niemal na stałą presję i stres, mówi inicjatorka programu, radna Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
10: Czas udzielić wsparcia tym, którzy wspierają innych, którzy pracują z młodymi ludźmi. Nauczyciele są grupą zawodową, która podlega wypaleniu zawodowemu. Jest to grupa zawodowa w tej chwili, no powiedzmy, otoczona z różnych stron. Z jednej strony frakcje rodziców, którzy chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, z drugiej dzieci, które przeżywają swoje też problemy z dojrzewaniem, z odnalezieniem swojego miejsca, z emocjami. Z trzeciej strony nadzór pedagogiczny i władze oświatowe. Chodzi o to, żeby nauczyciel znalazł swoje miejsce w tym całym systemie. Znalazły się środki, wstępnie nazywało się to po prostu superwizją dla nauczycieli, a tak naprawdę chodzi o wspieranie tych, którzy wspierają innych.
9: Z kolei współinicjatorka programu, radna Agnieszka Zabrocka, wierzy, że wsparcie nauczycieli przełoży się na lepszą jakość edukacji.
11: W Białymstoku jest ponad 6700 nauczycieli w placówkach miejskich i serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich do tego, żeby skorzystali z tego programu. On jest kompleksowy, pilotażowy. Mam nadzieję, że jeśli uda się znaleźć chętnych, będziemy mogli go kontynuować. Co ważne, ten pomysł urodził się także przede wszystkim w trosce o naszych uczniów. Ponad 58 tysięcy uczniów rozpoczęło w tym roku rok szkolny i prawda jest taka, że szczęśliwi, zadowoleni nauczyciele, którzy mają wsparcie, będą też świetnie pracować z naszymi dziećmi.
9: Podlaska kurator Agnieszka Krokos-Janczyło także podkreśla wagę tego programu.
12: Jeśli mówimy o nadzorze pedagogicznym, to tam jest taki bardzo ważny punkt, jak wspomaganie. Wspomaganie, wspieranie. I to jest ten element, który jest szalenie ważny, ale nie tylko, jeśli mówimy o nadzorze pedagogicznym, ale tak w ogóle w życiu. Nauczyciele są grupą zawodową, od której się dużo wymaga, która dużo też wymaga od siebie. I tak naprawdę każdego dnia musi być też i takim wsparciem, i opoką, ale też dużo rozumieć i być ogromnie empatyczny. Społeczna. Cały ten projekt i ten program jest bardzo ważny z punktu widzenia jako kuratora, jak na to patrzę, ale przede wszystkim jako człowieka i też przede wszystkim jako nauczyciela. Wspomaganie i wsparcie nauczycielom w trudnych czasach, bo czasach bardzo wymagających i też takich, gdzie jesteśmy ciągle oceniani. Nauczyciel też jest narażony na to, żeby ciągle też być pod tą presją oceniania. Więc też należy mu się wsparcie, jak sobie radzić w trudnych momentach. Ten projekt jest szalenie ważny i ja wierzę głęboko, że tak jak miasto Białystok jest miastem, gdzie jest ten pilotaż, gdzie tu się coś zaczyna, ale mam nadzieję, że rozniesie się to po całej Polsce.
9: Koordynatorką projektu jest psycholog Julita Woronowicz.
13: Białostockie Centrum Edukacji z dużą radością i wdzięcznością podejmuje się realizacji tego projektu. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której nauczyciele otrzymają bezpłatną, kompleksową pomoc odpowiadającą faktycznym, realnym potrzebom. Pomysł opiera się na czterech filarach. Wspomniane tutaj porady prawne, wsparcie psychologiczne, superwizje, a także Akademia Odporności Nauczyciela, podczas której będziemy podejmować szereg tematów, warsztatów i praktycznych szkoleń. Między innymi będziemy rozmawiać o stresie, o profilaktyce wypalenia zawodowego, także o ochronie własnych granic, a także skupimy się na bardzo ważnym temacie, jakim jest pomoc prawna dla nauczycieli i to, w jaki sposób mogą chronić swoje dobre imię. Oprócz tego będziemy też rozmawiali o tym, w jaki sposób prowadzić trudne czasami rozmowy z rodzicami, a także jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, gdzie liczy się każda sekunda. Mamy taką świadomość, że dbając o dobrostan nauczyciela, dbamy także o dzieci i całą społeczność szkolną, dlatego z dużą wdzięcznością Białostockie Centrum Edukacji podejmie się tego działania. Chcemy przede wszystkim zapewnić pomoc na miarę potrzeb wszystkich nauczycieli białostockich szkół. Wiadomo, że jest to projekt pilotażowy, niemniej jednak nauczyciele mogą przyjść i dwa razy w tygodniu skorzystać z porad z psychologiem, a także raz w tygodniu z porad prawnych. Wszelkie informacje są dostępne na stronie Białostockiego Centrum Edukacji oraz Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, ale na ten moment dwa razy w tygodniu pomoc psychologiczna, raz w tygodniu pomoc prawna, dwa razy w miesiącu, to jest bardzo ważne, superwizje skierowane do nauczycieli, a oprócz tego w każdym miesiącu od września do grudnia znajdą się przynajmniej 2-3 warsztaty i praktyczne szkolenia, dzięki którym nauczyciele będą mogli poszerzać swoje kompetencje.
9: A z jakimi problemami mogą nauczyciele zgłaszać się po poradę?
13: Szerokie spektrum problemów. Wiemy o tym, że nauczyciele są grupą zawodową szczególnie narażoną na obciążenia emocjonalne. Te problemy mogą być bardzo różne. Nie zamykamy się na konkretnie jedną wąską działkę problemów, bo wiemy o tym, że każdy z nas jest inny i każdy z nas potrzebuje innego wsparcia, a to chcemy zapewnić.
9: Jak dodaje inicjatorka programu, radna Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, nauczyciele mogą czuć się bezpiecznie, korzystając z porad.
14: Chodzi o to, żeby część tych porad, oprócz tych warsztatowych, była z zachowaniem poufności. Żeby wszyscy nauczyciele to teraz usłyszeli, żeby to wybrzmiało. Chodzi o zachowanie poufności. Tutaj ta etyka psychologa będzie bardzo istotna. Po to jest ten telefon. Po to nie ma żadnych zapisów przez dyrektorów szkół. Po to nie będzie zapisu przez kuratorium, z całym szacunkiem do kuratorium. To będzie takie miejsce, do którego nauczyciel może przyjść albo zadzwonić anonimowo, bez przedstawiania się i poprosić o wsparcie. Nauczyciele potrzebują na przykład wsparcia, co zrobić w sytuacji, kiedy ich wizerunek jest publikowany przez młodych ludzi. Na przykład, przepraszam szanownych wszystkich rodziców, ale nauczyciele otrzymują wiadomości o 3 nad ranem, o 12 w nocy i oczekiwania są ze strony rodziców, żeby natychmiast odpowiedzieć. To rodzi stres. No mam nadzieję, że to się z tym skończy. Rodzice mają czasami naprawdę oczekiwania do szkoły, że załatwi wszystko, że przyjmie dzieci do świetlicy o 7 rano, a będzie można je odebrać o godzinie 18. To wynika też z niepokoju rodziców o własne dzieci, to jest całkowicie zrozumiałe, ale my musimy stanąć w tym momencie też po stronie nauczyciela, który też jest człowiekiem, ma rodzinę, ma swoje troski, chce jak najlepiej. Dzieciaki są cudowne, dzieciaki są wspaniałe, ale są bardzo często w różnych trudnych okresach swoich dojrzewania, do jakichś takich hormonalnych historii. Też są często ofiarami tego, co się dzieje w internetach i często niestety te agresje, niechęć, stres wyładowują na nauczycielu, on jest tym pierwszym elementem, który stoi na ich drodze. Jeszcze raz powtórzę, chcemy stworzyć miejsce bezpieczne
10: dla nauczycieli. Dlatego chociażby to miejsce, a nie kuratorium czy Departament Edukacji. Zapraszamy nauczycieli.
9: Mówiła inicjatorka pomocy prawnej i psychologicznej dla nauczycieli, radna Katarzyna Kisielewska-Martyniuk. Wszystkie szczegóły na temat tego projektu można znaleźć na stronie internetowej Białostockiego Centrum Edukacji.
8: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
9: Nowe figurki widzimisiów, remonty dróg osiedlowych czy budowa szkolnych obiektów sportowych. Między innymi na takie projekty będzie można zagłosować w 14. edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku. W tym roku wpłynęło 127 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 72. Łącznie miasto planuje przeznaczyć na nie 15 milionów złotych. Projekty będzie można poznać w niedzielę 13 września przed Teatrem Dramatycznym podczas Białostockiego Festynu Obywatelskiego. Przedstawiciele władz miasta cieszą się, że z roku na rok widać coraz większe zaangażowanie mieszkańców, mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
10: Nasi mieszkańcy po pierwsze polubili tę całą ideę budżetu obywatelskiego, zrozumieli, że mają niesamowitą sprawczość, że mogą zrobić coś dobrego dla swojego osiedla czy miasta. Po drugie, potrafią się dowiedzieć, potrafią przyjść porozmawiać z pracownikami CAS-u. Wiele projektów było przedyskutowywanych i wracały one troszeczkę w zmienionej formie. Dzięki temu mogły zostać zaakceptowane. Budżet obywatelski jest bardzo ważny dla budowania takiej wspólnoty lokalnej. Ludzie, mieszkańcy poszczególnych osiedli, tworząc projekty na czy to parki kieszonkowe, czy place zabaw, muszą się zebrać, muszą coś ze sobą ustalić, muszą się potem namówić, brzydko mówiąc, żeby zagłosować na ten projekt, a potem razem się cieszą. Ostatnio byłam świadkiem tego, jak powstaje mural na Dziesięcinach na bibliotece. I jak się często zatrzymywali mieszkańcy, stawali, podziwiali i mówili: głosowałem za tym. I to bardzo cieszy.
9: Mówiła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Białegostoku Katarzyna Kisielewska-Martyniuk. Głosowanie na projekty obywatelskie zacznie się 24 września i potrwa do 7 października. W 13 poprzednich edycjach miasto przeznaczyło na budżet obywatelski łącznie 165 milionów złotych. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o krwi potrzebnej w Białostockim Centrum Krwiodawstwa, o utrudnieniach na ulicy Generała Sikorskiego w Białymstoku oraz o akcji profilaktycznej Postaw na zdrowie.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
15: Magda Tkaczyk, zapraszam. Potrzebna krew w Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku na wyczerpanie zwłaszcza zapasy grup 0 RH- obu grup A i B RH-. Można podzielić się cząstką siebie. Wystarczy przyjść do centrum przy Skłodowskiej albo odwiedzić ambulans poboru krwi. Przez ponad miesiąc będą utrudnienia na ulicy Generała Sikorskiego w Białymstoku. To przez remont nawierzchni. Drogowcy zamierzają pracować i w dzień, i w nocy na odcinku od Niskiej do Popiełuszki. A białostoccy społecznicy i władze miasta przez najbliższe tygodnie będą pracować nad tym, by zachęcać mieszkańców do profilaktyki. Kampania Postaw na zdrowie to festyny, bezpłatne badania, spotkania i wykłady. W tej edycji również dla licealistów, zapowiada wiceprezydentka miasta Eliza Cybulko.
16: W formie takich pytań, propozycji, profilaktyki, na przykład co z tym HPV?
15: Bo mimo iż szczepienia dzieci przeciw HPV są finansowane, to niewiele osób z nich korzysta. Tymczasem wirus wywołuje szereg nowotworów. Kierowcy, którzy planują wizytę na stacji benzynowej, mogą mocniej złapać się za kieszeń. Paliwo bije kolejne rekordy cenowe. A końca podwyżek nie widać, mówi analityk rynku paliw z epetrol.pl Jakub Bogucki.
17: Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej.
15: Na razie za olej na Podlasiu średnio płacimy 8 zł i 64 grosze, 7,50 za benzynę i 2,84 za autogaz. Może więc warto przesiąść się na rower, tym bardziej, że Białystok buduje nową drogę dla rowerów. Powstaje wzdłuż ulicy Hetmańskiej od skrzyżowania z ulicą Popiełuszki do skrzyżowania z Marczukowską. To kolejna w tym sezonie odnowiona droga dla rowerów po ulicy Sikorskiego, Konstytucji 3 Maja, Jana Pawła II, Zwycięstwa i Baranowickiej. Tymczasem zbliża się kolejny nowy rok akademicki. Dla studentów prezydent Białegostoku przygotował stypendia. Można je dostać za działalność naukową, artystyczną, sportową, społeczną czy wolontariat. Przyjmowanie wniosków ruszy za tydzień. Tymczasem za nieco ponad 2 tygodnie będzie można wziąć udział w głosowaniu do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku. Od 24 września do 7 października o głosy mieszkańców i o 15 milionów złotych walczyć będą 72 projekty, które zostaną zrealizowane, ma być wiadomo, do 6 listopada. A do końca listopada o pieniądze mogą powalczyć rodzice. Wystarczy złożyć wniosek do ZUS na wyprawkę szkolną, mówi rzeczniczka prasowa zakładu w Białymstoku Katarzyna Kropicka.
18: Dobry start to jednorazowe dofinansowanie na zakup wyprawki szkolnej. Świadczenie wynosi 300 zł na każde uprawnione dziecko i przysługuje niezależnie od dochodów rodziny oraz sytuacji zawodowej rodziców lub opiekunów.
15: Podlaski ZUS wypłacił już 33 miliony 200 tysięcy złotych wyprawek. A dokładnie za miesiąc na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej nauka spotka się ze sztuką. Nadchodzi druga edycja Art Białystok w programie debaty o rynku sztuki, kolekcjonowaniu oraz roli designu w przestrzeni publicznej. Brakuje specjalistów od zawodów mechanicznych, budowlańców i elektryków. Tymczasem szkoły zawodowe to wciąż dla większości uczniów placówki drugiego wyboru. Dlatego podlaski samorząd chce, by w podstawówkach pojawili się doradcy zawodowi, mówi wicemarszałek Bohdan Dyjuk.
19: Z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły.
15: Zachętą do wyboru techników i zawodówek jest też program stypendialny, w którym uczniowie mogą liczyć nawet na 7 tysięcy złotych. A Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie koło Białegostoku zachęca, by je odwiedzić. Placówka świętuje 10-lecie istnienia. Za tydzień w niedzielę zorganizuje ostatnią w tym roku imprezę plenerową Smaki Podlasia.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: A teraz czas, aby wyprawić się do białostockiego skansenu. Zabytkowy, drewniany, XVIII-wieczny kościół z Seroczyna już do końca tego roku zostanie przeniesiony właśnie do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej pod Białymstokiem, gdzie zyska drugie życie jako wyjątkowy świadek dziejów regionu. To nie jest zwykły budynek, przez ponad 2 stulecia zmieniały się wokół niego granice, państwa i mieszkańcy. W drewnianych ścianach zapisana jest historia wielokulturowego Podlasia, gdzie przez wieki spotykały się różne religie i tradycje. Dzisiaj świątynia nie służy już wiernym. Od czasu wybudowania nowego murowanego kościoła w Seroczynie stoi opuszczona. Gdyby pozostała na swoim miejscu, stopniowo popadałaby w zapomnienie i niszczałaby. Zamiast tego zostanie pieczołowicie rozebrana, przewieziona i ponownie złożona w skansenie. Razem z nią trafi tam zabytkowa dzwonnica. To ważna chwila także dla samego muzeum. Będzie to pierwszy obiekt sakralny w podbiałostockim skansenie, który od lat gromadzi najcenniejsze przykłady drewnianej architektury regionu. Bo zabytki żyją tak długo, jak długo o nie dbamy. Czasem, by przetrwać następne stulecia, muszą wyruszyć w drogę. Tak jak i kościół z Seroczyna. Dzisiaj zaglądamy do skansenu, aby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja. Spotykamy tu pracownika muzeum, Huberta Czochańskiego.
20: Co pieniądze jest decyzja i translokujemy XVIII-wieczny kościół z Seroczyna. To jest obiekt architektury ludowej, sakralnej, ale ludowej, z taką bryłą właśnie ludową. Bardzo ciekawy obiekt z dzwonnicą, trzeba dodać. Bardzo ważne, który też ciekawą historię posiada, bo wybudowany jako cerkiew unicka w XVIII wieku, potem od lat 70. XIX wieku cerkiew prawosławna i po I wojnie światowej kościół katolicki, więc to też bardzo ciekawa historia związana z tym obiektem.
9: W jednym budynku zawiera się rzeczywiście taka szeroka historia tego miejsca, naszego regionu.
20: Tak, tak, można powiedzieć. To też warto o tym wspomnieć, o historii tego budynku. Natomiast jeżeli chodzi o techniczną warstwę, to przenosimy w tym roku, translokujemy w tym roku i do stanu surowego stawiamy. Ławy są, część wyposażenia jest, także no, kolejny obiekt użyteczności publicznej, więc jest szkoła, jest remiza, jest młyn i jest budynek sakralny, o którym każdy muzeum skansenowskie marzy. Ja myślę w przyszłości, że gdyby udało się jeszcze cerkiew na przykład prawosławną, też mamy plebanię prawosławną, także mamy ciekawe obiekty, więc może w przyszłości, ale tymczasem mamy kościół z dzwonnicą, z Seroczyna, stanie na przysiłku drobnoszlacheckim, także będzie to uzasadnione też merytorycznie, myślę, i będzie cieszył oko taką, mam nadzieję, będzie wymagał też sporo pracy, takiej czysto merytorycznej.
9: Tak. Jak dochodzi do tego, że zaczynacie coś przenosić, czyli cały ten proces szukania? Zakładacie sobie, że czegoś potrzebujecie, czy raczej wiecie, że jest taki obiekt, tak jak na przykład kościół w Seroczynie, no jest to wiedza jakby ogólnie dostępna i myślicie, nagle rodzi się myśl, możemy go sobie wziąć, czy ktoś wam proponuje? Jakie tutaj są mechanizmy?
20: To jest ciekawe. Współcześnie raczej to wygląda tak, że w ramach działu zastanawiamy się i później to oczywiście jest konsultowane z dyrekcją, jakich obiektów potrzebujemy. Pojawia się pytanie, co robimy? No i jedziemy w teren i taki budynek jest poszukiwany. No i szukamy. Te ścieżki są różne, można powiedzieć, dochodzenia, że tak powiem, do pozyskania obiektu takiego. Natomiast potem są oczywiście poszukiwania właściciela. Różnie to bywa. Czasami te budynki stoją od lat jako opuszczone. Czasem są na posesji osoby, która cały czas jest mieszkańcem, sobie stoją. Różnie to bywa.
9: Czy łatwo jest przekonać, aby taki gospodarz, rozumiem, że sprzedał swoją stodołę na potrzeby skansenu?
20: Zdarzają się darowizny. Czasami obiekty są przekazywane i duże, i takie i ruchome, i nieruchome. Najczęściej są to negocjacje oparte o środki pieniężne. No i trzeba negocjować. Różnie to bywa. Trzeba przekonać właściciela, żeby sprzedał. Ale my mamy narzędzie jako muzeum. Przecież my niekoniecznie musimy tylko rozmawiać o pieniądzach, ale możemy też rozmawiać o tym, że taki budynek, ja to naprawdę zazdroszczę ludziom, którzy mają dom, z którym niekoniecznie było wiadomo, co zrobić. I ten dom może trafić do Muzeum Skansenowskiego, gdzie zakładamy, że dziesiątki i setki lat będzie nad nim prowadzona opieka konserwatorska, będzie cieszył oko turystów. No, fantastyczna sprawa, myślę, niż miałby degradować się gdzieś tam. Więc przekonujemy takiego właściciela szybciej i wolniej, ale przekonujemy.
9: I argument, że nie wszystek umrze, bo będzie nazwisko jego pewnie gdzieś tam funkcjonowało wokół obiektu.
20: Będzie, nie wszyscy tego sobie życzą, to inna sprawa. Natomiast tak, to będzie funkcjonowało, jest cała dokumentacja prowadzona do takiego obiektu. To bliżka niekoniecznie się pojawia przy budynku, natomiast przy mniejszych obiektach czasami gdzieś tam eksponowanych jest życzenie, żeby podkreślić, kto jest darczyńcą, przy okazji innych wystaw, mniejszych obiektów. Natomiast przy budynkach raczej nie, ale zdarzają się też dary, bardzo często się zdarzają, że budynki są po prostu nam podarowywane. Wtedy pojawia się nasza ekipa budowlano-techniczna, mamy utalentowanych chłopaków w brygadzie, oni dbają o resztę, to znaczy przenoszą takie obiekty. Ale też zdarzają się takie historie jak z kościołem, to zupełnie inna historia. Po rozmowach dłuższych, krótszych były też inne obiekty sakralne jakby na mapie, na naszym radarze. Natomiast ważne było to, żeby jednak taki obiekt w końcu stał się własnością skansenu i żeby go pozyskać.
9: A wróćmy do tego kościoła, bo to dla was jest fascynujący temat i myślę, że też dla mieszkańców Białegostoku. Macie już plan rozłożony w czasie, jakie będą podejmowane działania?
20: W szczegółach to nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast do końca roku wiem, że mamy go rozebrać, translokować i postawić do stanu surowego. A jeżeli chodzi o dalsze prace, to pewnie jeszcze jakieś tutaj remontowo-budowlane, wydaje mi się, będą prowadzone. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze prace, pozyskiwanie obiektów, bo trochę obiektów zachowało się w tym kościele. Natomiast my mamy też kilka obiektów takich sakralnych w zbiorach. Można pokusić się o wykorzystanie, ale to jednak jest poważna operacja, wyposażenie takiego kościoła. Nawet jeżeli on nie jest jakiś duży, przesadnie duży i ta bryła jest dosyć prosta i tak dalej, to wydaje mi się, że jednak trzeba będzie popracować nad pozyskaniem obiektów, do tego jednak, tych, których no, będzie nam brakowało.
9: Bo wspomniał pan o ławach, ale myślę, że najważniejszą rzeczą jest jakiś taki ołtarz.
20: O tym nie mówiłem, dlatego że brak ołtarza, ale...
9: Może trzeba będzie znaleźć gdzieś podobny.
20: Być może.
9: Albo zrobić.
20: Jak słyszymy, nie jest to prosty temat, to nie jest przeniesienie, jak powiedziałem, budynku gospodarczego, czy nawet chałupy, czy domu mieszkalnego. Natomiast tu jest jednak kościół i wszystko jest delikatne, sprawa jest delikatna. Nawet jeżeli chodzi później o pracę nad scenariuszem wystawy, to wszystko jest jednak sztuka, historia sztuki. Sporo tu się nakłada obszarów wiedzy i jest to skomplikowane i myślę, że będziemy pracowali nad scenariuszem wystawy już w tej chwili. Ale jeżeli chodzi o taki plan w perspektywie miesięcy czy lat, to nie jestem w stanie go teraz rozłożyć na czynniki pierwsze.
9: Mówił pracownik skansenu Hubert Czochański. A tymczasem pozostaniemy w tematach historycznych. Za chwilę przypomnę wam o wystawie, którą warto zobaczyć.
0: Co jest grane w Białymstoku?
9: W Muzeum Podlaskim można oglądać ekspozycję pod tytułem Oblicza przeszłości 70 lat działu archeologii. To fascynująca podróż przez najdawniejsze dzieje Podlasia i północno-wschodniej Polski. Od epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Na odwiedzających czekają unikatowe artefakty ocalone w trakcie setek ekspedycji badawczych. Przedmioty codziennego użytku, luksusowa biżuteria, dowody na istnienie wielkich szlaków handlowych, a także militaria i znaleziska z dawnych cmentarzysk. To nie tylko ekspozycja najcenniejszych zabytków, ale przede wszystkim opowieść opowieść o ludziach, pasji i 70-letniej historii działu archeologii, który kształtuje wiedzę o dziedzictwie naszego regionu.
1: Wawrusiewicz Adam, dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W związku z tym, iż w roku bieżącym nasz dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku obchodzi jubileusz swego 70-lecia, przygotowaliśmy taką wystawę, ekspozycję, która by pokazywała w zasadzie te 70 lat dokonań podlaskiej, białostockiej archeologii muzealnej od czasów, że tak powiem, początków funkcjonowania naszego działu, aż po czasy współczesne. Zdecydowaliśmy się pokazać to wszystko poprzez w zasadzie tylko kilkanaście takich elementów, które wydawały nam się najważniejsze, może najbardziej spektakularne, ale poprzez które chcieliśmy opowiedzieć i historię naszych badań, ale też i historię postaci, które współtworzyły i pracowały w tym dziale archeologii, tworząc tą naszą wiedzę obecną przeszłości.
9: Tak, 70 lat, to szmat czasu. Od czego to się zaczęło?
1: Szmat dokonań. No, początki były jak zwykle, no, może niepozorne, ale pamiętam chyba bodajże, żebym ja nie skłamał, w tym momencie pierwszym zabytkiem był w ogóle dar. Był dar grotu oszczepu z miejscowości, z takiego grodziska w Nory Wypychy, przekazany do zbiorach tutaj tworzącego się muzeum w Białymstoku. I od tego się w zasadzie zaczęło. Później należy podkreślić postacie właśnie Jana Jaskanisa i Danuty Jaskanis, którzy jako już archeolodzy pojawili się w Białymstoku i rozpoczęli w zasadzie prężne badania wykopaliskowe, najpierw na Suwalszczyźnie, potem już tutaj na Podlasiu, też w pograniczu podlasko-mazowieckim, tworząc w zasadzie podwaliny naszej kolekcji, którą dzisiaj rozbudowujemy.
9: Cóż takiego znaleźli?
1: Podkreślić należy, i to jest pierwszy z elementów, który będziemy również prezentować tutaj na wystawie, pod takim hasłem W krainie lasów i jezior. Jest to archeologia ugrupowań czy społeczeństw bałtyjskich. Archeologia Bałtów, Jaćwingów, którzy funkcjonowali na rubieży R w tej strefie właśnie dzisiejszej Suwalszczyzny nad jeziorami w krainie lasów.
9: Co pokazujecie?
1: Staramy się pokazać to wszystko, co i tworzy historię działu i badaczy, ale też i tworzy historię naszego regionu. Czyli pokazać jednocześnie zabytki, które są najbardziej spektakularne wizualnie, ale też które są najbardziej spektakularne również z naszej perspektywy, czyli tworzącej wiedzę o przeszłości. Bo niekiedy należy pamiętać, że nie zawsze zabytek, tak powiedzmy, najpiękniejszy jest dla nas najbardziej wartościowy. Czasami coś niewielkiego daje nam taki ogrom wiedzy, że potrafimy na tej podstawie rekonstruować jakieś elementy przeszłości.
9: No to proszę opisać te najcenniejsze zabytki.
1: To zawsze trudne pytanie dla archeologa, bo jako archeolodzy specjalizujemy się zawsze każdy w swojej małej działce. To jest tak, że ja również mam specjalizację epoki kamienia i w związku z tym dla mnie najciekawsze są te rzeczy mówiące o najstarszych dziejach człowieka. Ale na wystawie będzie można zobaczyć na przykład najstarsze zabytki, czy takie rewelacyjne, w ogóle fenomenalne składanki krzemienne sprzed 14 tysięcy lat, wydobyte niedawno w okolicy Lipska. Będzie można zobaczyć obiekty, czy w zasadzie składy, takie fragmenty naczyń, sztylety kamienne, ozdoby bursztynowe złożone w depozytach w okolicy Supraśla, które zostały tutaj wprost przyniesione z ludźmi gdzieś z Półwyspu Iberyjskiego pod koniec epoki kamienia, więc 4,5 tysiąca lat temu. Także to tylko w zasadzie namiastka tego wszystkiego, co można zobaczyć, ale jest wielość historii i wielość zabytków, które będziemy się starać tutaj zaprezentować, opowiadając całą historię naszego działu archeologii od początku do końca, do dnia dzisiejszego. Pokazujemy setki zabytków, setki, jeżeli nie tysiące faktycznie, bo wykładamy dużą część naszych zbiorów, które na co dzień są schowane w głębokich magazynach w tym momencie. Ale będzie można zobaczyć na przykład to, co najciekawsze elementy, które wykopaliśmy w trakcie wielkich badań ratowniczych w Tykocinie. Będzie można zobaczyć dziesiątki grotów wczesnośredniowiecznych z takiego badanego przez nas grodziska w Trzciance. Materiały krzemienne ostatnich łowców-zbieraczy z okolic Grądu Woniecko, a także przedmioty złożone do grobów wandalów czy gotów, że tak powiem, na tutejszych cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich. Także wielość zabytków i wielość opowieści, które prezentujemy, jest trudna do pisania w jednym zdaniu.
9: A czym teraz się zajmujecie?
1: Obecnie oczywiście nie zwalniamy tempa i to nie jest tylko tak, że nasi poprzednicy prowadzili wielkie badania, my również prowadzimy w tym momencie. Mamy kilka równoległych projektów badawczych, które realizujemy. Jednym z nich jest na przykład projekt Bioregion Biebrza, gdzie skupiamy się na poznaniu przeszłości Doliny Biebrzy. Drugim są mogiłki pogranicza. Kolega Hubert Lepionka rozpoznaje czy zgłębia tajemnice zapomnianych cmentarzy wiejskich, tak zwanych mogiłek. Są badania we wspomnianym już właśnie grodzisku w Trzciance, no fenomenalnym miejscu, które jest trudne w interpretacji, ale są podejrzane, że faktycznie jest związane z społecznościami jaćwińskimi, czyli w zasadzie tak zwanymi jaćwingami. Wielość tematów to nasza specjalność w tym momencie.
9: Co osoba to? A co w Biebrzy badacie?
1: Biebrzy poszukujemy przede wszystkim, tak jak często tytułuję swoje referaty, pierwszych i ostatnich łowców zbieraczy, którzy funkcjonowali na naszych terenach. Także interesuje nas szeroko pojęta epoka kamienia. Od czasów schyłku paleolitu po w zasadzie po epokę brązu, kiedy to już jest zmierzch tych społeczności łowiecko-zbierackich. Ale Biebrza jest fantastycznym obszarem do badań nad tymi społecznościami, które funkcjonowały tam w zasadzie zasadzie dominowały ten krajobraz przez tysiąclecia, zasiedlając prawie każde wzniesienie w okolicy.
9: Jeszcze coś można znaleźć, to zadziwiające.
1: Tak, czasami głęboko, niekiedy 2-2,5 metra pod powierzchnią torfu, bo tak nam się udaje wkopać naszymi wykopami, odnajdujemy wprost nietknięte, że tak powiem, dzisiejszą ręką współczesnego człowieka zabytki, które zostały złożone tam w okresie schyłku paleolitu jeszcze w epoce lodowej, gdzieś 14 tysięcy lat temu, zasypane piaskiem i przez nikogo nigdy nie naruszone. To jest tak, jakby człowiek dotykał bezpośrednio przeszłości. Możemy rekonstruować zupełnie ruchy tego krzemieniarza, który te krzemienia tam po prostu zdeponował.
9: A z takich właśnie zabytków z tej okolic Biebrzy, co by pan wyróżnił?
1: Będziemy prezentować tak zwane składanki. Składanki to jest próba rekonstrukcji procesu łupania krzemienia. Odnajdujemy bryłę krzemienia i odnajdujemy takie pozornie zwykłe odłupki niecharakterystyczne. To wszystko działa trochę na zasadzie puzli 3D, który my potem próbujemy składać do jednej bryły, odtwarzając po kolei każdy ruch dawnego łowcy, dawnego krzemieniarza. Jest to fantastyczne, bo widzimy wtedy, jak on sobie radził z trudnościami, że w konkrecji krzemiennej pojawiła się jakaś dziura, jak on próbował ominąć, z której strony uderzył, w jaki sposób odkładał. A najlepsze jest to, czego nie ma w tych składankach, bo to jest to, co mu wyszło. To jest to, co zabrał jako najcenniejsze.
9: To też czasem znajdujecie?
1: To też czasem odnajdujemy i też będzie prezentowane na wystawie.
9: Czyli na przykład jakiś garnek?
1: Mamy najstarszy garnek na przykład, co prawda wydobyty przypadkowo, ale będziemy prezentować najstarsze naczynie tutaj w naszych zbiorach, około 4,5 tysiąca lat. Wydobyte przypadkowo z rzeki Jegrzni. To jest naczynie ostrodenne i jedyne w Polsce naczynie łowców zbieraczy w całości i znajduje się w naszych zbiorach Białymstoku.
9: Czyli warto przyjść, żeby zobaczyć tę naszą prehistorię wręcz.
1: Zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć naszą prehistorię i historię naszą jako działu archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
9: Wystawę można oglądać do 4 kwietnia przyszłego roku.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: Miasto można zburzyć w kilka chwil, ale znacznie trudniej ocalić o nim pamięć. Właśnie taka historia spotkała Białystok. W czasie II wojny światowej centrum zostało zburzone w około 80%. I to właśnie było miasto, którego już nie ma. I między innymi o takim Białymstoku opowiada książka Wiesława Wróbla pod tytułem Białystok, którego nie ma. To niezwykły album prowadzący czytelnika ulicami, których często nie odnajdziemy na współczesnej mapie miasta. Białystok, którego nie ma, pokazuje, jak bardzo zmieniło się miasto, a jednocześnie przypomina, że jego dawne okolice wciąż żyją w archiwach, wspomnieniach i lokalnej historii. I dzisiaj właśnie gościmy autora książki Wiesława Wróbla. Naszą rozmowę zaczęłam od pytania, jak książka powstała.
2: Białystok, którego nie ma, to tak naprawdę mogłaby być wielotomowa praca. Tu był właśnie główny dylemat, kiedy zadzwonił do mnie wydawca, pan Michał Koliński, że musimy zrobić książkę o Białymstoku, którego nie ma, ale punktem wyjścia są ilustracje. Czyli najpierw musimy wybrać miejsca, których nie ma, które były znane, cenione albo rozpoznawalne, ale musimy też do tego dobrać ilustracje. No i to decydowało. A Białystok jest pod tym względem bardzo ubogi. Bardzo trudno jest zebrać informacje, nawet z takich prostych miejsc, jak na przykład hala Włókniarza na Antoniuku, czy hala Jagiellońska, czy stadion Kłusocińskiego na Jurowieckiej. Wbrew pozorom my oczywiście znamy te zdjęcia, ale te zdjęcia są często obostrzone prawami autorskimi i tak dalej. To są takie kwestie czysto techniczne, ale bardzo ważne i kluczowe. No i to decydowało o tym, co znalazło się w tej książce. No ale ten trzon się znalazł. Największy problem tak naprawdę właśnie był z tym, że tego Białegostoku tak naprawdę już w ogóle nie ma. Jeżeli jest, to zachowało się go bardzo mało. Gdzieś na peryferiach, gdzieś na obrzeżach, w Śródmieście jest w zasadzie całkowicie nowe. Na rynku czy na ulicy Malmeda, na Zamenhofa to są naprawdę pojedyncze sztuki, więc trzeba by było każdą nieruchomość opisać jako nieistniejącą.
9: Jaki jeszcze był klucz oprócz tego, że znaleźliście się w fotografii? To pewnie jeszcze jednak jakiś klucz był.
2: No oczywiście rozpoznanie, bo sam fakt, że wiemy, że coś było i to było ładne, albo pamiętamy to z dzieciństwa, to jeszcze nie uprawnia nas do tego, żeby zamieścić to w książce, no potrzeba do tego napisać jakąś treść historyczną, co też nie jest do końca zawsze łatwe, ale tu klucz był właśnie taki kilkuetapowy, czyli najpierw to, czego nie ma, to, co posiada swoje utrwalone wizerunki i jednocześnie coś, co dało się rozpoznać historycznie. Na szczęście na tym etapie już to rozpoznanie historyczne całkiem nieźle już było. Myślę, że badania nad historią Białegostoku w ogóle bardzo mocno poszły do przodu, mówiąc kolokwialnie.
9: I bardzo skromnie pan nie doda, że też za pana sprawą jednak.
2: Często była praca zespołowa, praca wieloautorska, zwłaszcza to, co Miejski Konserwator Zabytków zrobił, to jest bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo cenna inicjatywa, kiedy pojawiła się propozycja najpierw zebrania informacji o architekturze ceglanej w Białymstoku, potem o architekturze drewnianej, a potem za ciosem idąc o architekturze sakralnej, o architekturze dwudziestolecia, o cmentarzach i tak dalej, i tak dalej. Także te cegły, które tak nazywamy to cegłami, powstały, to jest też duże kompendium wiedzy, ale to była praca zespołowa. Tam waloryzacje i opisy tworzone były razem z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, czy wydawnictwa Spisy Mieszkańców Białegostoku, które mają tysiące wyświetleń w internecie, bo to są źródła genealogiczne, z których wszyscy w zasadzie na świecie korzystają. To też była praca zespołowa.
9: Białystok, którego nie ma, tak sobie myślę, ma też warstwy, bo tych białym stoków było kilka, których nie ma. Tak jak pan już chociażby przywołał, zanim tam była ta hala włókniarza, to jeszcze było coś wcześniej, co też zniknęło.
2: To miejsce wydaje się z pozoru mało istotne, a jest może nieważne, ale ciekawe, bo co mnie zawsze zadziwiało, jak jeździłem, bo mieszkałem w okolicy i jeździłem tamtędy autobusem na studia, to zawsze myślałem, jak oni zbudują ten wielki wieżowiec na gruncie, który tak naprawdę kiedyś stanowił staw młyński. Bo całe to obniżenie terenu, które było na boiska przeznaczone, jeżeli ktoś pamięta, to tak było, że z ulicy Antoniukowskiej można było, Antoniuk Fabryczny dokładnie, można było zejść po skarpie i tam dopiero były boiska i jak popadał deszcz, to tam się zbierała ta woda. To był po prostu staw młyński. Antoniuk nazwa wzięła się od nazwiska młynarza Antoniuka, który uzyskał nadanie na ten młyn, dzierżawę tego młyna od Jana Klemensa Branickiego. I oni utworzyli w połowie XVIII wieku właśnie staw młyński. Młyn znajdował się po przeciwnej stronie drogi, czyli tam, gdzie dzisiaj jest szkoła średnia, technikum.
9: Geodezyjne było, a potem chyba jakiś zespół teraz.
2: Tak, ale to ta szkoła. Zwracam uwagę, że częścią tej szkoły jest budynek fabryczny. Internat tej szkoły mieści się w budynku fabryki, jednej z najstarszych fabryk dużych po niemieckich w Białymstoku, rodziny Komichał z 1896 roku. Dzisiaj oczywiście to jest mało czytelne, ale gdyby się przyjrzeć, to jest bardzo długi budynek, dwukondygnacyjny. Okna są oczywiście dzisiaj jednokwaterowe, ale mają gzymsy jeszcze wokół okien i to jest fabryka. I cały ten zespół szkoły mieści się tak naprawdę na terenie dawnego młyna państwowego. To, co było skarbowe za czasów Branickich, zostało wykupione przez najpierw króla pruskiego, potem przez cara Aleksandra I w 1809 roku i to stanowiło własność skarbu państwa w czasach zaboru rosyjskiego i te młyny różnego typu pożytki, które skarb państwa wtedy trzymał, były dzierżawione. Jednym z dzierżawców w 1845 roku albo 1843 roku został przedstawiciel rodziny Komichał z Saksonii, który tu się sprowadził jako jeden z pionierów budowy przemysłu włókienniczego. Oczywiście wiemy, że Supraśl, Knyszyn, Ciechanowiec, Siemiatycze już wtedy zaczynały się mocno rozwijać, no ale Białystok też po likwidacji obwodu białostockiego stał się wreszcie dogodnym miejscem do tworzenia przemysłu. No i właśnie na terenie młyna państwowego utworzono fabrykę i ten staw rzeczywiście funkcjonował dosyć długo. Jeszcze na początku XX wieku on istniał, rozlewisko rzeki, a po drugiej stronie właśnie korzystając z napędu koła wodnego, ta fabryka mogła funkcjonować. Oczywiście potem została zelektryfikowana. Najpierw założono maszynę parową, potem elektryfikowano ją. W dwudziestoleciu międzywojennym oczywiście tam utworzono technikum, więc fabrykę przekształcono wtedy w szkołę. Stąd nazwa Antoniuk Fabryczny. Przypomnę, że na Antoniukowskiej, Antoniuk Fabryczny 12 znajduje się dom rodziny Komichał, jednej z gałęzi rodziny Komichał. Z tyłu na Bukowie, jeżeli ktoś się wybierze na spacer, niesamowite miejsce na szczycie wzgórza znajduje się wielkowy dąb. Go widać z daleka, więc można łatwo trafić, a za dębem znajduje się drewniany dom, który według naszej oceny jest jednym z najstarszych domów w Białymstoku w tym momencie, ze względu na swoją architekturę, bo był to dom zarządcy fabryki, Bukowa 4. Także fantastyczna historia. Szkoda, że ten dom trochę się z czasem zaczyna degradować, ale miejsce jest naprawdę magiczne, bo wyobraźmy sobie, że zabieramy wszystkie te domostwa, które powstały po wojnie na terenie ulicy Dziesięciny i zostaje nam tylko właśnie takie założenie typowo fabryczne, czyli fabryka po jednej stronie drogi, po drugiej stronie domy robotników. Jeden z domów zachował się, to jest taki parterowy, niski dom. Dalej mamy dom zarządcy fabryki i jeszcze dom właściciela fabryki. To tworzy cały zespół. Do tego Antoniuk miał oczywiście swój zestaw gruntów, także parcelacja tego majątku też następowała w dwudziestoleciu. Także w każdym miejscu da się wydobyć jakąś historię, tylko tą historię musimy znaleźć. Tą historię można znaleźć w internecie. Można znaleźć gdzieś w publikacjach, w różnych analizach. One są już dostępne. Bez tego na pewno byłoby trudniej. Także to nie jest żaden mankament czy zarzut, że ktoś czegoś nie wie, ale ważne jest to, żeby miał źródło wiedzy i to rzetelnej wiedzy. I stąd ten pomysł na analizę poszczególnych elementów miasta.
9: Wśród tych elementów, których pan szuka i które ocala od zapomnienia, jest też ulica Różańska.
2: Różańska była położona mniej więcej tak, jak dzisiaj idzie ulica Malmeda i Nowy Świat. To był łącznik, taka drabinka, szczebelek w drabince między Nowym Światem a ulicą Malmeda. Cały czas gryzę się w język, żeby nie wiedzieć Kupiecką, bo to była kiedyś ulica Kupiecka. Łódzka, Piotrkowska i Różańska. Dzisiaj takim odbiciem lustrzanym trochę tego jest ulica Tadeusza Mazowieckiego, dawniej przedłużenie ulicy Ireny Białówny. Został tylko po tej ulicy negatyw. Bloki, które zbudowano w latach 50. były dostawione szczytami do tej ulicy. Potem tą ulicę zlikwidowano. W 60. roku w ogóle wykasowano nazwę. Natomiast bloki stoją, wykazując miejsce, gdzie ta ulica biegła. Do niej te bloki przylegały. No i jest jeden budynek, który zachował się z narożnika ulic Nowy Świat i Różańskiej. To jest kamienica przy ulicy Nowy Świat 12. Rodziny Dawida Gubińskiego, też dużego fabrykanta białostockiego. Chciałem napisać o Różańskiej, ponieważ nic o niej nie wiedziałem.
9: Białystok, którego nie ma.
2: Ale to tak jak powiedziałem, to w zasadzie dotyczy całego Białegostoku, bo i historię społeczną, i historię gospodarczą, i historię architektoniczną zawsze się niestety u nas analizuje w kontekście tego, czego już nie ma. rzadko coś się zachowało, a to, co zachowało się, rzeczywiście staramy się chołubić i pokazywać. Natomiast Różańskiej absolutnie nie ma w ogóle, a była. No i to jest już jakby powód do tego, żeby o niej napisać. No oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tematyka tej książki może być dla niektórych albo niezachęcająca, albo nudna. No ale to nie jest bestseller, to nie jest pisane na bestseller. To jest pisane po to, żeby to było.
9: Uzupełnia historię centrum, prawda?
2: Uzupełnia historię centrum, wzbogaca tą historię, no i pozwala też spojrzeć na to, bo proszę mi wierzyć, to też było dla mnie duże zaskoczenie. Dlaczego Różańska powstała tam, gdzie powstała? To było pytanie, które sobie zadałem na początku. W XVIII wieku tam była droga, taka ścieżka prowadząca do stodoły stojącej na granicy miasta. Ta stodoła podzieliła nieruchomość na dwie części i dojście do tej stodoły zostało przekształcone potem w ulicę, bo korzystano z tego przejścia cały czas. Także to są takie właśnie wątki. My musimy sobie zdawać sprawę, że ten Branicki i Białystok Branickiego, on był w mieście bardzo czytelny i widoczny. My to straciliśmy bardzo szybko w latach 50. poprzez odbudowę Śródmieścia według wzorców zorowskich ze wschodu. Zawsze sobie zadaję też pytanie, bo tak mówimy, że to są sowieckie wzorce, wschodnie wzorce nam narzucone, ale czym byśmy odbudowali Białystok inaczej? To była nowoczesność, to były nowoczesne standardy, duże mieszkania, czy większe mieszkania zapatrzone w wodę, kanalizację i tak dalej, więc ta odbudowa i tak poszłaby pewnie w tym kierunku.
9: Czasem żal tych kamienic, że nawet nie zrobiono kopii, przynajmniej ja tak czasem myślę, jak chodzę i patrzę.
2: Tak, ale gusta się zmieniają i konserwator w latach 40. myśląc o zabytkach, patrzył na Pałac Branickich, na ratusz, którego nie było oczywiście, ale zachowane zostały plany, zdjęcia i pamięć, na Astorię, na kościół Farny, na kościół Świętego Rocha, chociaż wtedy to też nie był traktowany jako zabytek przecież. Natomiast kamienice z czasów rosyjskich, to już zaznaczam, pierwszy alarm, który się w głowie pojawia, że to są pozostałości zaboru, co w dwudziestoleciu międzywojennym było tępione bardzo silnie przez władze miasta, bo wszystkie kamienice kazano otynkować, tak żeby te wszystkie ślady zaboru w postaci żółto-czerwonej cegły albo żółtej cegły po prostu zniwelować. To po pierwsze. Po drugie, to był historyzm. A style historyzujące to były kopiuj w klej, dzisiaj tak się mówi. Kopiuj w klej to było powielanie tego samego stylu wzorców. To nie była architektura oryginalna, to była typowa architektura mieszczańska. Ona dzisiaj po 100 latach zyskałaby walor rzeczywiście na tle nowoczesnej architektury, walor historyczny, walor jakiś taki poznawczy. Natomiast w latach 40. i 50. po pierwsze to była prywatna własność, więc czemu mamy odbudowywać prywatną własność, tak? Po drugie, jakby nie ma potrzeby odbudowywać czegoś, co ma 40 lat. 30 lat, 50 lat, tak, ledwie zostało zbudowane szybko. W dwudziestoleciu międzywojennym nie brakowało sytuacji, kiedy jakaś ściana się zawaliła, kamienicy, jakiś balkon się urwał, ktoś zginął. Także ta architektura nie była rewelacyjna. Ale rzeczywiście zawsze sobie to wyobrażam, chociaż staram się unikać w pracy naukowej takich rzeczy, żeby sobie wyobrazić, jak ten Białystok mógłby wyglądać, gdybyśmy go nie stracili, bo to tak trzeba by było nazwać, że my go straciliśmy. Niedawna inicjatywa Kręgi Czasu, to jest taki element, który budzi moją nadzieję, jeżeli ktoś korzystał z tej aplikacji, oglądał ten Białystok w 37 roku, czy pod koniec lat 30. No nie będę ukrywał, tam jest jeszcze dużo do zrobienia, ale jest to świetny punkt startowy do tego, żeby ten Białystok zrekonstruować rzeczywiście tak, jak on wyglądał w latach 30.
9: To powiedzmy słuchaczom, którzy nie wiedzą, można udać się w określone miejsce Białego Stoku i z aplikacji obejrzeć, jak ono wyglądało dawniej.
2: Ale można też zrobić to z domu, wchodząc po prostu na stronę internetową kręgiczasu.pl i sobie przełączając widok współczesny, to jest widok z drona, z rynku, z piasków, czyli na ulicy Pięknej i okolic akademickiej, Plant, tak, to możemy sobie uzmysłowić, które miejsca zachowały się, które nie, jak Białystok mocno się zmienił. Natomiast rzeczywiście tutaj była tytaniczna praca wykonana, ponieważ wyrenderowano kilka tysięcy obiektów. Ten każdy domek, który jest widoczny na tej makiecie, to jest indywidualny obiekt. Tylko jak sobie zdawałem sprawę, to tak, my mamy świadomość tego, jak wyglądał Białystok w bardzo nikłym procencie, bo tych zdjęć Białegostoku jest niewiele. Może Sienkiewicza, może Lipowa, Rynek to 100%, Kilińskiego, Mickiewicza troszkę, ale im dalej od Śródmieścia, tym tych zdjęć jest mniej. Jeżeli są zdjęcia, to są zdjęcia na przykład jakiejś postaci na tle okna. To nic nam nie mówi. W związku z tym będziemy próbować w najbliższym czasie tę makietę jeszcze bardziej uszczegóławiać, jeszcze bardziej rozbudowywać, ale rzeczywiście to może być ten moment, kiedy rzeczywiście technologia, sztuczna inteligencja, aplikacja komputerowa pozwoli nam na rekonstrukcję Białegostoku pod koniec lat 30., którą będzie można obejrzeć z różnych miejsc współczesnego Białegostoku. No ale tak jak mówię, jako historyk przymykam jedno oko, tam jest sporo mankamentów, ale te mankamenty będziemy cały czas poprawiać. Ale myślę, że to jest ogromny sukces, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie. Białystok ma swoje dokumenty historyczne z tego okresu najbardziej newralgicznego w Rosji i na Białorusi. No i w związku z tym to jest niedostępne albo trudno dostępne. Dziś to pewnie już w ogóle niedostępne. Więc my mamy duży problem z rozpoznaniem tego. To po pierwsze. Po drugie, rozwój Białegostoku był tak intensywny, że nikt nie sporządzał odzwierciedleń kartograficznych tego wszystkiego. Więc tak naprawdę mamy sytuację, kiedy

0: domów w większości drewnianych. Tutaj opisy są dosyć szczegółowe zachowane. Mapa z 1799 roku jest, także można by było ją wtłoczyć w 1937 rok i dzięki suwakowi też można by było na pewno dozmieniać sobie wizualnie, gdzie był, jak wyglądał rynek, jak wyglądało Śródmieście w 1937 roku, w 1799 i współcześnie. Projekt jest rozwojowy i myślę, że to jest do osiągnięcia.
1: I my będziemy trzymać kciuki i dopingować pana, aby ta pasja zachowywania starego Białegostoku dla pokoleń nigdy nie zgasła. Gościem naszej audycji był dzisiaj Wiesław Wróbel.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Drewniane domy, a w tle budujące się bloki, bazary na osiedlach, fury na brukowanych ulicach. To obraz Białegostoku przełomu lat 70. i 80. Poznamy go dokładniej dzięki kolekcji kilku tysięcy unikalnych fotografii Janusza Kalinowskiego. Przeleżały one u autora około 40 lat. Teraz zostaną ocalone od zapomnienia i zniszczenia oraz udostępnione w Mediatece Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na to Białostockiemu Ośrodkowi Kultury ponad 182 tysiące złotych. Projekt obejmuje digitalizację, opracowanie i udostępnienie kolekcji około 6 tysięcy negatywów fotograficznych. To wyjątkowa okazja, by pokazać, jak zmieniało się nasze miasto, jego ulice, codzienność i mieszkańcy. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy z autorem tej unikalnej kolekcji, Januszem Kalinowskim. Panie Januszu, jak pan się czuje, kiedy teraz rozpoczęła się akcja ratowania pana zdjęć, digitalizowania, no i utrwalania chyba już na wieki, no dla przyszłych pokoleń.
3: Świetna sprawa. Bardzo się cieszę z czegoś takiego, bo nie wyobrażałem sobie, że zdjęcia, które robiłem kiedyś, one będą żyły 40 lat, a po 40 latach otrzymają drugą młodość, bo właściwie przedstawienie w formie cyfrowej i pokazywanie w mediatece to już będzie tak jakby drugie życie tych zdjęć.
1: Spojrzał pan na miasto w tamtych czasach bardzo oryginalnie, bo rzeczywiście to był czas, kiedy fotografowali się bardziej ludzie w domach, to były portrety przy stołach, a pan wyszedł z tą fotografią reporterską na Białystok. Skąd wzięła się ta pasja?
3: Lubiłem właśnie spacerować i fotografować to, co się dzieje wokół. Ale jak fotografowałem bardziej takie rzeczy nieoczywiste, na przykład jak był pochód 1 maja, to samego pochodu też fotografowałem, ale też widziałem policjantów czy służby bezpieczeństwa, które stoją na budynkach wzdłuż pochodu z lornetkami w długich płaszczach i obserwuję, co to się dzieje.
1: To i pana obserwowali. Nie bał się pan?
3: Daleko byłem. Byłem niewidoczny.
1: Miał pan dobry zoom już wtedy.
3: Dobry zoom. Różne inne sytuacje też starałem się tak fotografować. Nie to, co jest tam głównym jakby wydarzenia, a to, co się dzieje wokół. Na przykład na 1 maja jeszcze taka sytuacja, że w Zwierzyńcu była zorganizowana wielka loteria, która polegała na tym, że pani siedziała przy biurku i na tym biurku na kartonie było napisane wielka loteria, a wokół nic więcej się nie działo. I tego typu rzeczy, czasami też takie dramatyczne, na przykład wypadek na ulicy Legionowej, gdzie pani, która nie żyła, leżała na ulicy, miała zasłoniętą twarz gazetą, a wokół stał w odległości dosłownie kilku metrów cały wianuszek ludzi, którzy to obserwowali. Teraz takie sytuacje byłyby nie do pomyślenia, ale wtedy tak to wyglądało po prostu. Taka była rzeczywistość. No i starałem się tego typu zdjęcia robić.
1: Temat miasto-wieś. To pana pomysł, czy tutaj organizatorów?
3: Organizatorów.
1: Jak się panu podoba?
3: Bardzo dobre. Wtedy Białystok był takim miasto wsią, tak można powiedzieć, bo ze względu na budownictwo, jakie było w mieście, ale też ze względu na mieszkańców, bo wtedy duże firmy jak Fasty czy Uchwyty ściągały mieszkańców okolicznych wsi, którzy się przeprowadzali do Białegostoku i żyli tutaj takimi zwyczajami, powiedzmy, wiejskimi, wiejsko-miejskimi. I to chyba widać na tych zdjęciach.
1: Tutaj zauroczyło mnie zdjęcie takiego wielkiego lasu wieżowców i wychodek.
3: Tak, i to jest ten kontrast i to jest to, że to żyło obok siebie. Żyły te nowe budynki, które były wtedy nowoczesne i żyły te domki, w których ludzie mieszkali i mieli wychodki, a nie łazienki.
1: Teraz czasem mówimy, że w Białymstoku jest trochę starych drewnianych domów, ale to w stosunku do tego, co widać na pana zdjęciach, to już kompletne resztki.
3: Jest coraz mniej i znikają teraz też, cały czas znikają, na przykład ulica Bema, ulica Młynowa, tamte domki drewniane, które jeszcze się zachowały, ale one są już w takim złym stanie, że tam właściwie nie ma co ratować.
1: dni są ich policzone?
3: Dni policzone. Zobaczymy, czy żelazko się uchowa, bo żelazko jeszcze stoi.
1: No tak.

0: Wszyscy się o niego boimy, bo on tak stoi, jest wpisany do zabytków, ale...
1: Nie wiadomo, co się z nim stanie. Na razie jest, może będzie on wyremontowany i będzie malutki fragmencik drewnianego Białegostoku w centrum miasta, w Śródmieściu.
0: Zdjęcia się najpierw znalazły, a dopiero później pan jako autor. I te zdjęcia już się pojawiały w przestrzeni publicznej. Czy pan je poznawał, że to są pana prace?
1: Tak, poznawałem i nie wiedziałem, skąd one tam się wzięły, ale miałem taką świadomość, że wszystkie negatywy są u mnie. Nie wiedziałem, że część negatywów tych zniknęła. A później się okazało, pan Mariusz mnie zaprosił tutaj do centrum Zamenhofa i pokazał mi te zdjęcia z tych negatywów. Się zdziwiłem bardzo.
0: Gdzieś one zginęły, ktoś kiedyś odkupił, tak?
1: Zniknęły, bo one były w takim domu, który podległ pod rozbiórkę. Teraz tam jest ulica Kaczorowskiego. Mój dziadek zbudował ten dom, a ja tam mieszkałem. Ale później te negatywy trafiły na jarmark staroci. Tam odkupił je taki pan kolekcjoner z Białegostoku i zaniósł do centrum Zamenhofa i oni je zeskanowali.
0: I oni znaleźli pana.
1: I znaleźli mnie później, tak. To ciekawa historia.
0: Co pan myślał o tych swoich zdjęciach, zanim to się wszystko wydarzyło? Nie było panu żal, że one tak po prostu leżą w szufladach?
1: Nie pamiętałem tych zdjęć, bo były one robione 40 lat wcześniej. Później zapomniałem o tych zdjęciach. Zapomniałem tych zdjęć i oglądałem latami. Część tych zdjęć w ogóle nie widziałem na papierze, tylko na negatywie, bo nie wszystkie były odbijane na papier. I tak właściwie dla mnie one przestały istnieć. Dopiero później, jak zacząłem pojawiać się te zdjęcia i niektóre były bardzo charakterystyczne i takie miałem przypuszczenie, że to są jednak moje zdjęcia. No to wtedy to mnie zainteresowało bardzo.
0: Ale śledztwa pan nie podjął. Czekał pan, aż do pana przyszli.
1: Nie, no właśnie nie. Bo nie wiedziałem, skąd one się wzięły, ale i tak właściwie zostawiłem to.
0: To teraz w ogóle, jakie pan ma uczucia, no, że to wszystko przetrwa?
1: Bardzo się cieszę. Coś, co robiłem 40 lat temu, raptem zostaje odgrzebane, odgruzowane. Z tego powstaną jakby archiwizacja, będzie to w jakiś sposób pokazane i to przetrwa następne lata. No to trudno sobie wyobrazić, że zdjęcia, które się teraz robi, za 40 lat ktoś będzie jeszcze oglądał. Zazwyczaj te zdjęcia mają teraz bardzo krótki żywot. Żyją kilka dni, tydzień, dwa tygodnie, są przykrywane następnymi zdjęciami, a tu taki fragment tych zdjęć jakby przetrwał 40 lat. No i chyba następne lata jeszcze będzie gdzieś funkcjonował. Także to jest taka, no, dla mnie duża rzecz.
0: Wygląda na to, że przyczynił się pan do zapisania historii Białegostoku, no, domów, które nie ma, a zostaną na fotografiach.
1: Domów, których nie ma i ludzi, których nie ma, bo ludzie sprzed 40 lat też nie wszyscy do tej pory żyją. Także to jest zapis i ludzi, i sytuacji Białegostoku, i domów, architektury. Taki wycinek tamtych czasów.
0: To będą duże emocje w najbliższym czasie, jak to się będzie wszystko odświeżało, pojawiało gdzieś.
1: Tak, bardzo mnie ciekawi, co jest na tych 5000 zdjęć na negatywach, bo ich nie widziałem też 40 lat. Nie wiem, co tam jest. I czuję, że będę też zaskoczony parę razy, jak będę je oglądał. No ale jeszcze na to trzeba chwilkę zaczekać.
0: Będzie pan brał udział w tych pracach?
1: Postaram się, jak będę mógł. Sprawy techniczne niestety nie potrafię ogarnąć, ale być może, jeżeli będą potrzebne jakieś opisy tych zdjęć, gdzie to było zrobione, w jakich miejscach, to oczywiście bardzo chętnie.
0: Pamięta pan po tylu latach?
1: Niektóre rzeczy, tylko nie wszystkie, niektóre pamiętam. Ale zdjęcia odświeżają trochę pamięć, bo jak ogląda się zdjęcia nawet sprzed wakacji, sprzed paru lat, to wtedy się przypomina te miejsce. Jeżeli łatwiej dla mnie na przykład przypomnieć jakąś sytuację sprzed paru lat na podstawie zdjęcia, niż tak po prostu z głowy.
0: Rozumiem, o czym pan mówi. Czasami zdarzenia się pamięta poprzez kadry ze zdjęć, prawda?
1: I kadry ze zdjęć pomagają później odświeżyć pamięć i przypomnieć sobie jakieś sytuacje, które tym zdjęciom towarzyszyły.
0: Czyli w sumie dzisiaj trochę może narzekamy na tą powszechną zdjęciozę, ale chyba nie jest w tym nic złego, zwłaszcza jeśli ktoś patrzy trochę bardziej poza obręb swojej twarzy.
1: Bardzo dobrze, że teraz jest możliwość robienia tak dużo zdjęć, tylko tutaj jeszcze dobrze było robić jakąś archiwizację i nie wszystko przechowywać, bo niektóre zdjęcia tylko stworzyły tworzą bałagan, jeżeli ich tego jest bardzo dużo, ale zrobienie porządek w zdjęciach raz na jakiś czas, raz na rok i zostawienie tylko tych najcenniejszych i tak po paru latach stworzy świetną kolekcję zdjęć, do której później będziemy mogli wracać i oglądać je i przypominać sobie sytuacje, jakie były przedtem.
0: Chyba w ogóle mamy teraz problem z archiwizowaniem. Po prostu klikamy, spojrzymy i zapominamy o zdjęciu i dalej, dalej, dalej.
1: Tak, i często po jakimś czasie robi się z tych zdjęć duży bałagan i nie wszystkie zdjęcia zasługują na to, żeby długo je przechowywać, a jakby zrobić taką selekcję kilkudziesięciu zdjęć z jednego roku, to później można do nich wracać i będą przypominać te dobre sytuacje, a jeżeli ich jest bardzo dużo, to te najfajniejsze zdjęcia mogą w tym tłumie zniknąć.
0: Panu zdjęciom to na szczęście już nie grozi, przeleżały tyle lat.
1: Tak, 40 lat, przeszły próbę czasu, 40-letnią.
0: Także... O, i to też jest siła kliszy, prawda?
1: Siła kliszy, tak. Wszystko utrwalone na kliszach, nie na papierze, a teraz z tych klisz będą robione odbitki i papierowe będą robione i będzie to zarchiwizowane, także świetnie.
0: Nagle taka zupełna niespodzianka. Przetrwa pan w swoich zdjęciach.
1: Przetrwam.
0: Nie spodziewał się pan?
1: Nie spodziewałem się, bo te zdjęcia przez 40 parę lat, one nie istniały. Część tych zdjęć już istnieje od jakiegoś czasu, w tym sensie, że można je obejrzeć, a teraz będzie następne 5000 zdjęć, które będzie można też obejrzeć i które przetrwają. Jeżeli ktoś będzie chciał je obejrzeć, to na pewno będzie można to zrobić w archiwum Centrum Zamenhofa.
0: Dziękuję bardzo i gratuluję takiej niespodzianki.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Z Januszem Kalinowskim rozmawiałam o utrwalonych przez niego fotografiach Białegostoku przełomu lat 70. i 80.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
0: Mówi dyrektorka BOK-u Martyna Faustyna Zaniewska.
3: Moi koledzy z Centrum Zamenhofa zaprosili do współpracy pana Janusza Kalinowskiego, który jest autorem fantastycznych fotografii Białegostoku z lat 70. i 80. Taka fotografia z jednej strony bardzo reporterska, ale z drugiej strony bardzo społeczna, pokazująca nam, jak Białystok wyglądał w tamtych czasach, jak się zmieniał, jak dokonywała się ta transformacja. Transformacja tak naprawdę ze wsi do miasta, bo pamiętajmy o tym, że Białystok został bardzo zniszczony w okresie wojny, potem był odbudowywany, ale tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zaczął przeobrażać się w miasto i mam wrażenie, że do dzisiaj w to miasto się przeobraża i zmienia się cały czas. Natomiast dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie na taki dwuletni projekt, w ramach którego będziemy mogli zdigitalizować negatywy. Założyliśmy sobie digitalizację około 6000 fotografii, natomiast dzisiaj już wiem, że jest ich znacznie więcej. Więc z jednej strony będziemy chcieli pokazać je i na wystawie, i w specjalnym albumie, ale zachować je także dla potomków naszych w ramach mediateki, która funkcjonuje w Centrum Zamenhofa, a więc z czasem będzie można je sobie też z poziomu komputera po prostu usiąść w domu i obejrzeć. Natomiast chyba najważniejsze jest jednak to takie obcowanie bezpośrednie ze sztuką, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku pokazać wystawę z tymi fotografiami, ale będziemy na nią jeszcze zapraszać bliżej terminu wernisażu, ale już dzisiaj bardzo cieszymy się i na tę współpracę z panem Januszem Kalinowskim i to, że będziemy mogli zachować od zapomnienia jakiś fragment Białegostoku.
2: Co jest grane w Białymstoku?
4: Mariusz Bieciuk, Białostocki Ośrodek Kultury. Wszystko zaczęło się tak niespodziewanie dosyć, bo już kilka ładnych lat temu pan Andrzej Trzciński przyniósł do nas album z negatywami i to były bardzo ładne zdjęcia, które funkcjonowały u nas w przestrzeni i wtedy też udało się je zdigitalizować w ramach innego projektu.
0: Ale nie znaliście autora?
4: Nie, nie znaliśmy autora. Pan Andrzej jest po prostu kolekcjonerem, kupił to tak jakby na giełdzie gdzieś w staroci, no w jakiś sposób to nabył. Dla nas to były anonimowe zdjęcia, myśmy ich używali, one były na wystawach, w jakichś publikacjach i w momencie, jak je zdigitalizowaliśmy, udostępniliśmy w internecie. Wśród tych zdjęć były też autoportrety. Ja udostępniłem na jednej z grup facebookowych dotyczących historii Białegostoku te autoportrety z pytaniem, czy ktoś zna autora.
0: Prowadził pan śledztwo.
4: Troszeczkę takie śledztwo. Bardzo szybko, bo już gdzieś tam po pół godzinie miałem telefon i dane pana Janusza, się skontaktowałem.
0: Mówił Mariusz Bieciuk z Białostockiego Ośrodka Kultury. Temat jest też bliski sercu wiceprezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego. Panie prezydencie, widziałam tutaj, że ewidentnie jest pan zafascynowany tą kolekcją.
5: Rzeczywiście, bo trudno znaleźć tak ogromny zbiór zdjęć dokumentujący Białostok z lat 70. i z lat 80. To jest coś wyjątkowego, ponad 6 tysięcy zdjęć pokazujących miasto, którego nie ma, bo Białystok przez te kilkadziesiąt lat bardzo się zmienił, zupełnie wygląda inaczej. Z miasta o charakterze zupełnie innym, czyli takiego miasta, które było zabudowane domkami drewnianymi, jednokondygnacyjnymi, przemienił się w miasto z wysokimi blokami, wieżowcami, z asfaltowymi ulicami, ulicami. Zupełnie inny charakter miasta, ale też i zupełnie inny charakter ludzi, którzy wtedy to miasto tworzyli. Świat się zmienia, zmieniają się też ludzie przez 40-50 lat. Nie tylko inne stroje, ale inne twarze, inne zajęcia. I to wszystko na tych zdjęciach widać, więc warto zapoznać się z tą kolekcją. Cieszę się, że Białostocki Ośrodek Kultury otrzymał na to dofinansowanie.
0: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. I to tyle ode mnie w tej godzinie programu. Julita Grzywa, dzięki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Przy mikrofonie Julii Tak-Żywa, a o czym będzie w tej godzinie programu? Już za nieco ponad 2 tygodnie będzie można zdobyć kolejne czeki turystyczne na wypoczynek w województwie podlaskim. Dzisiaj w audycji przypomnimy szczegóły tego programu i wybierzemy się w podróż po Podlasiu podsumowującą ten sezon turystyczny. Będziemy też zachęcać uczniów szkół zawodowych, aby składali wnioski o stypendia marszałka. Zaprosimy Was również na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od turystyki. Kolejna pula czeków turystycznych na podróże po województwie podlaskim zostanie udostępniona już 1 października, mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska.
5: Podlaski bon turystyczny zmienił się w czek turystyczny. Jest to zmiana, która jest pokłosiem właśnie podlaskiego bonu turystycznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zauważyło, że jest to program, który faktycznie bardzo dużo zdziałał dla turystyki, bardzo ją podniósł na nogi i wygospodarowane zostały środki finansowe przekazane dla 4 województw Polski Wschodniej, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Każdy region dołożył również 50% tej kwoty, w sumie ponad 3 miliony będzie przeznaczone właśnie na czeki turystyczne. To na jesień. Ten czek turystyczny na jesień obowiązuje na 2 doby, jest dofinansowanie 300 zł i są też 3 grupy docelowe, do których skierowany jest czek. Są to osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, seniorzy 60+, ale również wszyscy turyści indywidualni, dorośli, obywatele Polski zamieszkujący w Polsce. To jest bardzo ważne i właśnie generowanie czeku turystycznego, druga tura 1 października, to jest tura bonów, które będą obowiązywały w październiku i 2 listopada generujemy bony na listopad, które będą do wykorzystania do końca listopada.
4: Efekty tej edycji poznamy pewnie z końcem roku, ale czy już teraz można podsumować kończący się sezon letni.
5: Wszystkie weekendy wakacyjne były praktycznie w 100% obłożone. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z podlaskiego bonu turystycznego i przyjeżdżają rodzinnie. I też zauważamy, że ten pobyt się wydłużył, ale również skrócił się czas decyzyjny turystów. Bardzo obserwują pogodę. Od pogody jest turystyka bardzo uzależniona. Jest to branża bardzo wrażliwa na pogodę i na sytuację, która dzieje się na świecie, gdzie potrafi sytuacja na świecie załamać turystykę w jeden moment i później trzeba latami to wszystko odbudowywać. Turystów jest dużo, jest coraz więcej. Trzeba z wyprzedzeniem też rezerwować różne atrakcje turystyczne czy rejsy po kanale augustowskim, po jeziorach. Także tutaj widać, że tych turystów jest coraz więcej.
4: Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo gołym okiem zaobserwowałam u nas nawet w centrum Białegostoku więcej wycieczek w tym roku.
5: Zgadza się. Białystok naprawdę turystycznie wypada świetnie na tle całego województwa. Oferta jest bardzo szeroka. Świetnie działa regionalny oddział PTTK w Białymstoku, który ma przygotowany cały szereg właśnie wycieczek, nie tylko po Białymstoku, ale po całym województwie. Jest coraz więcej właśnie grup zorganizowanych. My też prowadzimy taki program Poznajemy Podlaskie i też dajemy dofinansowanie szkołom na organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, ale po województwie podlaskim. Chcemy pokazywać nasz region, żeby najpierw poznały nasz region, później zwiedzały Polskę. Tworzymy młodych ambasadorów. ambasadorów naszego województwa i honorowych takich turystów. Ważne, żeby dzieci znały to, co mamy najpiękniejsze. No i właśnie tak jak wspomniałam, coraz więcej grup zorganizowanych. Najbardziej popularne są wycieczki albo do Wigierskiego Parku Narodowego, który ma wspaniałą ofertę turystyczną, świetnie przygotowane szlaki turystyczne, Muzeum Wigier w Starym Folwarku, można przepłynąć łodzią Leptodora z przeszklonym dnem po jeziorze wigierskim, gdzie widać przepięknie klasztor pokamedulski właśnie na Wigrach, przepyszne jedzenie w lokalnych knajpkach, szlak rowerowy wokół Wigier. Naprawdę infrastruktura i oferta turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz tego też właśnie Augustów i z drugiej strony jadą młodzi nasi turyści do regionu Puszczy Białowieskiej, do Białowieży i zwiedzają tam te obszary.
4: Tutaj w Białymstoku mamy żubry teraz od 2 lat.
5: W Kopnej Górze, w Puszczy Knyszyńskiej, zagroda pokazowa żubrów również przyciąga naszych turystów o tym naszym największym europejskim ssaku, który jest tak naprawdę naszą wizytówką. Możemy się dowiedzieć bardzo dużo, ponieważ tam panowie, którzy oprowadzają po tej zagrodzie, bardzo ciekawie naprawdę opowiadają o tym miejscu.
4: A ciekawa jestem, czy pani jako osoba zajmująca się przez całe swoje życie zawodowe turystyką, czegoś jeszcze nie widziała na Podlasiu?
5: Byłam chyba wszędzie. Kocham nasz region i co weekend gdzieś wyjeżdżam. W sezonie wakacyjnym. Nie ma nas praktycznie w domu. Upodobaliśmy sobie północną część województwa. Właśnie Augustów, Puszczę Augustowską, jeziora, Suwalski Park Krajobrazowy. Także tamte tereny znam bardzo dobrze i uwielbiam, a jesienią za to korzystamy z południa województwa. Puszczy Białowieskiej jesień jest przepiękna. Na dużo chodzimy po lesie. Myślę, że bardzo dobrze znam nasze województwo i dlatego tak zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać. Mamy bardzo naprawdę dużo do zaoferowania. I szkoda, że turyści przyjeżdżają na krótko. Mogliby przyjechać na dłużej, to by zobaczyli jeszcze więcej.
4: No i daliście im taką szansę latem w trakcie poprzedniej edycji bonu turystycznego, bo z dofinansowania można było skorzystać pod warunkiem rezerwacji co najmniej 3 nocy. Kto wie, czy w przyszłych edycjach nie warto by było zwiększyć ich do 4 albo 5. A wracając do województwa podlaskiego w pani odbiorze, czy jest takie jedno najpiękniejsze miejsce, pani osobiste?
5: Jezioro Serwy. Jedno z najczystszych jezior w Polsce, gdzie dno widać naprawdę bardzo długo, strefa ciszy. Można usiąść w kajaku, położyć się na słupie i dryfować, odpoczywać. Przepiękne niebo nocą, gwiazdy. Naprawdę taka prawdziwa cisza i spokój. I te jagodzianki nad śluzą Paniewą i ryby z tego jeziora. No to jest chyba taki smak i wspomnienie wakacji.
4: Jak wyobraża pani sobie turystykę w województwie podlaskim za 10 lat? I co powinno się wydarzyć, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
5: Chciałabym, żeby Podlaskie było tym regionem premium, gdzie przyjeżdżają świadomi też turyści. My mówimy o turystyce jako turystyce pozytywnego wpływu, o turystyce zrównoważonej, czyli takiej, gdzie turysta przyjeżdża i oprócz tego, że nie psuje tego, co mamy najcenniejsze, ale zostawia swoje otoczenie w jeszcze lepszym stanie, że idąc szlakiem podniesie ten papierek, zabierze go za sobą i jeszcze komuś wytłumaczy, że nie wolno tak robić. Bardzo bym chciała, żeby nasze województwo i to dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, ono było jak najdłużej zachowane, żeby przyjeżdżali świadomi turyści, którzy to docenią i zostawią tak, jak to powinno być zachowane.
4: Chyba mamy taką szansę, bo to się wiąże z ofertą, czyli oferta świadomego wypoczynku, spokojnego, czyli ta Biebrza, Narew, ptaki, cisza. To jest coś, co raczej skusi takich może właśnie spokojnych, wyciszonych turystów bardziej niż tych oczekujących imprezy.
5: Zdecydowanie, ale myślę, że też sam fakt, że u nas jest troszkę chłodniej latem. Już nie ma tych tropików, tych upałów. Suwalszczyzna jako ten biegun zimna, jak się dawniej to wspominało. Też może takie coolcation mogłoby być w jakiś sposób wyróżnikiem. Właśnie slow travel, coolcation. Ja myślę, że są to takie hasła przewodnie, którymi możemy tutaj się kierować.
4: Teraz kwestia jeszcze mocnej promocji i stworzenia tego produktu albo zbudowania świadomości, dzieci w ludziach w Polsce, na świecie.
5: Zgadza się, my jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia polityki zrównoważonej turystyki. W naszym województwie już opracowaliśmy takie kierunki rozwoju pod kątem turystyki zrównoważonej. Teraz prowadzimy warsztaty, budujemy produkty turystyczne właśnie na podstawie tego, co założyliśmy sobie w tych kierunkach. Podzieliliśmy nasz region na krainę, szkolimy naszych przedsiębiorców turystycznych i mamy nadzieję, że w wyniku tego projektu również powstaną takie ciekawe, nowe oferty, które przyciągną jeszcze innych turystów.
4: Może to trochę słodko-gorzkie, ale sprzyja nam niestety klimat.
5: Sprzyja, dokładnie. U nas nie jesteśmy terenem powodziowym, nie leżymy nad morzem, że będzie wiał wiatr, sztorm i będzie wręcz nieprzyjemnie. U nas w pogodzie jest cisza i spokój.
4: Nie ma pożarów.
5: Nie ma pożarów, zgadza się.
4: Wsparcie z góry mamy. Teraz kwestia pracy ciężkiej, prawda?
5: Zgadza się i myślę, że ostatnie lata pokazały, że ciężko pracujemy, widać tego konkretne efekty. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów, energii i osób, z którymi możemy to tworzyć.
4: O czym opowiadała pełna energii i nadziei szefowa Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani Katarzyna Sadowska. Dziękuję serdecznie za wizytę.
5: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego województwa podlaskiego.
4: A teraz jeszcze propozycja dla osób kreatywnych, które być może mają świetne pomysły na biznes, mogące zmienić świat, a może przynajmniej rynek. To dobry moment, by zrobić pierwszy krok. Już 21 września Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zaprasza na bezpłatny webinar Hot Startup Lunch 6. To spotkanie dla tych, którzy chcą zamienić innowacyjny pomysł w startup. Uczestnicy poznają zasady naboru do programu Hub of Talents 3, dowiedzą się, jak wygląda proces rekrutacji, inkubacji i jakie wsparcie czeka na przyszłych przedsiębiorców. A warto słuchać uważnie. Startupy rozwijane w programie zdobyły już ponad 11 milionów złotych dofinansowania na dalszy rozwój. Rekrutacja do 6 cyklu potrwa do 30 września. A za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o wydanym pozwoleniu na budowę ostatniego odcinka trasy kolejowej Białystok-Ełk, o przejęciu kolejnych podrobionych papierosów. Ponadto zajrzymy na stacje benzynowe i sprawdzimy, ile kosztują teraz paliwa. Będzie też akcji szczepienia lisów w naszym województwie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
2: Magda Tkaczyk, zapraszam. Dwa tory i przejazd z prędkością do 200 km na godzinę. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał pozwolenie na budowę ostatniego 36-kilometrowego odcinka trasy kolejowej Białystok-Ełk.
6: Ważne jest, aby w jak najszybszym czasie, bez zbędnych przeszkód, ukończyć tę trasę Białystok-Ełk, wpisującą się w to, o czym Państwo bardzo dobrze wiecie, czyli Rail Baltica. Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że do 2029 roku te roboty zostaną ukończone.
2: W planie także nowe perony na stacjach wzdłuż linii. Powstanie również 5 nowych mostów i 15 wiaduktów. Ponad 1 000 000 sztuk podrobionych opakowań papierosów przejęła w Budzisku Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. Lewy towar był w ciężarówce z Litwy. Szacunkowa wartość podróbek to ponad 500 000 złotych. Padł pijany kierowca taksówki na aplikację. To dzięki czujności przechodnia, który zauważył, jak na jednej z białostockich stacji mężczyzna nie dał rady zatankować pojazdu. Okazało się, że 40-latek miał ponad 2 promile. Teraz grożą mu 3 lata więzienia. A skoro było o tankowaniu samochodu, to nie mamy dobrych wieści. Za baryłkę ropy na światowych giełdach trzeba zapłacić ponad 100 dolarów. To podnosi ceny benzyny w Polsce. Dlatego kierowcy tankują, płaczą i płacą.
7: No boli, boli, ale no trzeba tankować, po prostu trzeba jeździć i tyle.
8: Większy wydatek, tym mniej w kieszeni, tak?
9: No oszczędzam, zwracam uwagę, nie depczę gazu.
10: Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
11: Nie zmieniałem się wypłaty, albo zmieniałem się tylko ceny paliw.
2: Na razie za olej na Podlasiu średnio płacimy 8 zł i 64 grosze. 7,80 za benzynę i 2,88 za autogaz. Specjalny samolot jest zaangażowany w akcję szczepienia lisów Podlaskiem. Szczepionki są zrzucane na tereny leśne, pola, łąki, również w rejonie Białegostoku. Paweł Chudzia.
12: Szczepionka to niewielki, brązowo-zielony pakiet. Nie dotykajcie go i nie zabierajcie, bo lisy będą go omijać. Preparat jest nieszkodliwy dla zwierząt domowych, ale jest prośba, by w najbliższym czasie trzymać je na uwięzi, zwłaszcza psy i koty.
2: potrzebna krew. W Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku na wyczerpanie zwłaszcza zapasy grup 0 RH- obu grup A i B RH- można podzielić się cząstką siebie. Wystarczy przyjść do centrum przy Skłodowskiej albo odwiedzić ambulans poboru krwi. A dokładnie za miesiąc na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej nauka spotka się ze sztuką. Nadchodzi druga edycja Art Białystok w programie debaty o rynku sztuki, kolekcjonowaniu oraz roli designu w przestrzeni publicznej. Wiele z inwestycji w bezpieczeństwo ma podwójne zastosowanie i już służy mieszkańcom, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. W stolicy Podlasia odbyło się pierwsze Podlaskie Forum Odporności.
13: U nas jednostka jakakolwiek, jak wyłączany jest prąd, o tym nawet nie wie, bo automatycznie prąd jest czerpany z magazynów energii, które zakupiliśmy.
2: Na obronę cywilną i ochronę ludności do końca tego roku państwo wyda ponad 30 miliardów złotych, w kolejnych trzech latach ponad 100 miliardów. Zmieniamy temat i zaglądamy do białostockich szkół. Rusza w nich program wsparcia nauczycieli. Potrwa do grudnia. Będzie otwarty na czterech filarach, zapowiada koordynatorka kampanii, psycholożka Julita Woronowicz.
14: Porady prawne, wsparcie psychologiczne, superwizje, a także Akademia Odporności Nauczyciela.
2: Będzie też anonimowy telefon zaufania. A wyłącznie telefonicznie i elektronicznie część spraw załatwi na razie Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, to przez przeprowadzkę z Pogodnej na Wiewiórczą. Obsługa w nowej siedzibie od października.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Są studenci, którzy nie tylko świetnie się uczą, ale też zmieniają świat wokół siebie. Działają społecznie, pomagają innym, odnoszą sukcesy naukowe, artystyczne czy sportowe. Właśnie takie osoby mogą ubiegać się o stypendium prezydenta Białegostoku. Nabór wniosków to trwa od 15 września do 15 października. Dzięki temu programowi talent, pracowitość i zaangażowanie zostaną zauważone i wsparte finansowo.
3: Aktywnie w Białymstoku.
4: Uczennice i uczniowie szkół zawodowych w województwie podlaskim do 30 września mogą składać wnioski o stypendia. Można dostać aż 7 tysięcy złotych, które będą wypłacone w dwóch równych transzach. Wsparcie trafi do 400 uczniów i uczennic, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
15: Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, w którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim. Te projekty pokazują, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać się naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować.
4: Jak istotne jest to wsparcie, przekonuje członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
16: Ta kwota stypendium, która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający, jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, o którym wysokość, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym, bo przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum, to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
4: Wnioski o stypendia można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, mówi jego dyrektor Hubert Ostapowicz.
17: Serdecznie zachęcamy organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem i warto chyba dodać, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. Po porządku stypendia są za wyniki w nauce, w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali, dzisiaj nie mają z tym problemu, otwierają się, dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe, czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest jest projekt, który w imieniu Zarządu Województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. Ale oprócz tego 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów, olimpiady i konkursy, wycieczki zawodoznawcze, wyposażenie szkół, aż 150 szkół podstawowych, przestrzenie doradcze, czyli tak naprawdę miejsca pracy doradcy zawodowego. To wszystko w tym projekcie i o tym na pewno będzie bardzo głośno.
4: A na jakie zawody w województwie podlaskim jest największe zapotrzebowanie? O kogo pytają pracodawcy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy?
17: Takie zawody jak elektryk, elektromonterzy, elektroenergetycy, ale także wciąż spawacze. Branża tak naprawdę opiekuńczo-medyczna, ona oczywiście też ma tutaj ogromne znaczenie. Można byłoby wymienić tych zawodów naprawdę bardzo dużo, natomiast to są tak naprawdę zawody, które możemy zdobyć tak naprawdę po szkole nawet branżowej pierwszego stopnia, niekoniecznie po techniku. Stąd tak ważne jest, żeby w naszym województwie dużo mówić i zachęcać do szkolnictwa i kształcenia zawodowego.
4: Jak podkreśla dyrektor Hubert Ostapowicz, pracodawcy chętnie zatrudniają właśnie także absolwentów, czyli osoby bez doświadczenia zawodowego.
17: Dzisiaj nie jest to problem. Ani na tym naszym rynku, w sumie to nie jest duży rynek pracy, ten rynek regionalny województwa podlaskiego, a tym bardziej na rynku krajowym. Dzisiaj to nie ma znaczenia, dzisiaj się liczą chęci do pracy i te podstawowe kompetencje i kwalifikacje, ale też zawodowe oczywiście, no bo trudno, żeby w miejscu pracy od podstaw nauczyć młodego człowieka zawodu elektryka. Natomiast nie jest to dzisiaj problemem, że młode osoby tego doświadczenia nie mają. Natomiast generalnie młodzież dzisiaj jest bardzo aktywna. Nie ma może tego doświadczenia zawodowego, ale poprzez wolontariat i różne inne formy aktywności.
4: Mówił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Hubert Ostapowicz. A ja przypomnę tylko, że uczennice i uczniowie szkół zawodowych wnioski o stypendium mogą składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do końca września.
3: Istotne w Białymstoku.
4: Tymczasem najmłodsi rozpoczęli naukę w nowym żłobku przy ulicy Absolwentów 6. Powstała tam filia placówki miejskiej numer 3, która ma 144 miejsca, 6 oddziałów i własny plac zabaw, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
18: Cieszy, że przybywa kolejna piękna placówka, szczególnie właśnie tutaj na tym osiedlu, które dynamicznie się rozwija. Tu będzie budowanych jeszcze kilka nowych bloków komunalnych, a więc myślę, że ten żłobek będzie właśnie cieszył się popularnością wśród mieszkańców tego osiedla, ale nie tylko. Mamy 10 żłobków, 1409 miejsc. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy i w tym żłobku, i również w innych. No tu jest oczywiście kwestia też jakby regionalizacji. Rodzice chcą mieć żłobek najbliżej miejsca zamieszkania. Ta inwestycja jest inwestycją modułową. Kosztowała 18 milionów złotych, z czego 10,1 miliona to było dofinansowanie aktywy malów KPO, ale również fotowoltaika 237 tysięcy złotych. Po wielu latach udało się zaspokoić liczbę miejsc w żłobkach tak, aby rodzice nie czekali na listach rezerwowych, w kolejkach. I jeszcze powiem więcej, Rada Miasta w tym roku odblokowała możliwość zapisów do naszych żłobków dzieci, mieszkańców, którzy nie mieszkają w Białymstoku, a mieszkają w gminach ościennych. Także zapraszamy zarówno dzieci z Białegostoku, jak i spoza Białegostoku. Placówka jest bardzo nowoczesna, tu jest 6 oddziałów, 144 miejsca. Z każdej sali jest wyjście właśnie na ten bardzo bezpieczny plac zabaw. Tu jest rodzinny ogród działkowy, a więc myślę, że jak to było kiedyś powiedziane, klasyk powiedział, w tych pięknych okolicznościach przyrody i dzieci będą się czuły bardzo dobrze. Rodzice będą pewni, że są dobrze zaopiekowane, ale też wierzę, że personel dołoży wszelkich starań, aby właśnie otoczyć należytą opieką naszych najmłodszych.
4: Jak dodaje zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
19: Dobrze zrealizowana inwestycja to oprócz dobrego nadzoru również dobry współpracownik. Tutaj z firmą Unihał współpracowało się naprawdę bardzo dobrze, dzięki czemu tak naprawdę w terminach mamy gotową inwestycję. Co ważne, inwestycja, która jest nie tylko żłobkiem, ale która również zawiera w sobie miejsce ukrycia na 150 osób. Także jest to inwestycja bardzo kompleksowa, już patrząc nawet na nowe przepisy. Inwestycja dofinansowana, tak już mówił pan prezydent, z programu Aktywny Maluch, ale również dofinansowana z odnawialnych źródeł energii, gdzie pozyskaliśmy prawie 200 tysięcy złotych na instalację odnawialnych źródeł energii na budynku, tak żeby jeszcze bardziej podkreślać nowoczesność tego żłobka. W związku z czym, po pierwsze, dziękuję dla Departamentu Inwestycji za to, że przygotował ten wniosek, za to, że realizował tę inwestycję, nadzorował tę inwestycję, ale również dziękuję firmie Unihaus za to, że w sposób tak sprawny przeprowadziła ją i dziś możemy chwalić się tym żłobkiem. Żłobek, który był jako pierwszy w Białymstoku wybudowany w technologii modułowej, w trakcie jego budowy pokazywaliśmy białostoczanom, jak to wyglądało krok po kroku. Najpierw wylana płyta, poszczególne moduły, które przyjeżdżały tutaj w nocy. Także myślę, że ta inwestycja była, oprócz tego, że wygląda fantastycznie, to jeszcze ten proces budowy był ciekawy, stąd też chwalimy się nią. To jest jedna z najpiękniejszych inwestycji.
4: To już 10. żłobek w Białymstoku. Wszystkie placówki mają ponad 1400 miejsc dla dzieci do lat 3.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Szpitale z województwa podlaskiego otrzymują pieniądze na inwestycje związane z bezpieczeństwem, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
15: To jest to drugi rok, kiedy województwo podlaskie bierze udział w programie obrony ludności i ochrony cywilnej. Jest to pierwsze dwa lata, kiedy w budżecie województwa mamy środki na zadania z tym właśnie związane. W zeszłym roku ponad 12 milionów, które przekazaliśmy na sprzęt, który jest wykorzystywany i przez nasze szpitale, i przez stację pogotowia ratunkowego. Jak to jest ze sprzętem medycznym? Ten sprzęt musi być cały czas sprawny, musi cały czas działać, więc on może być i wykorzystywany w czasach pokoju i spokoju, a także w czasach kryzysu. W tym roku, kiedy jest ostatni raz programem rocznym, bo od przyszłego roku będzie to program pięcioletni, przekazujemy 15 milionów złotych dla naszych podlaskich szpitali. Już szpital w Choroszczy, szpital w Suwałkach, szpital w Łomży, te umowy mają podpisane. Przekazujemy umowy dla szpitala, dla naszej Śniadecy oraz dla Białostockiego Centrum Onkologii na przygotowanie projektów, aby korytarze, aby parkingi miały charakter miejsc schronu, miały charakter podziemne, żeby były także miejscami, gdzie nasza ludność będzie mogła się chronić, ale także, aby ta infrastruktura szpitalna na wypadek kryzysu, niepokoju i braku spokoju mogła również pomagać naszym pacjentom w leczeniu, w wykonywaniu różnych czynności, zabiegów medycznych.
4: Mówi dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii Magdalena Borowska.
20: Dziękujemy serdecznie za te środki. One są bardzo ważne dla funkcjonowania i dla ciągłości działania. My jako szpitale, i tutaj mówię w imieniu wszystkich tych podmiotów, które z tych środków korzystają, ważne jest to, aby nastąpiła ciągłość działania. Są sytuacje awaryjne i kryzysowe i dlatego też te zadania w przypadku BCO to są dwa projekty. Jeden projekt to jest związany z łącznikiem do nowo powstałych poradni. Będziemy wspierać je właśnie tymi elementami związanymi z zabezpieczeniem ciągłości działania. Drugi z kolei to jest projekt związany z przedsięwzięciem i ze stworzeniem schronów w tak zwanej Szkole Zawodów Medycznych. Są to działania planistyczne, a zatem bardzo się cieszymy, że za rok to już będą działania na kolejne 5 lat. Trzecie zadanie jest to zadanie bieżące, czyli zakup drzwi, które też również służą zabezpieczeniu świadczeń. Dlatego też jesteśmy przygotowani do końca grudnia. Zrealizujemy te zadania mimo krótkiego czasu.
4: Mówi zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
21: W naszym przypadku są to 4 umowy. Wszystkie są związane z budowaniem schronów i miejsc ukrycia ludności. Wszystkie będą służyły zarówno w czasie takim jak dzisiaj, gdzie nie ma żadnych zagrożeń. Natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci, ale głównie jednak pacjenci. Bardzo dobrze, mam nadzieję, uda nam się wydać te pieniądze i bardzo dobra inicjatywa naszego państwa.
4: A jak zostaną zainwestowane te pieniądze?
21: Jeden to jest tunel łączący nasz szpital pod drogą Skłodowskiego. Będzie wybudowany parking podziemny, który będzie również miejscem schronienia za budynkiem pediatrii. Kolejny kolejny to jest miejsce po dawnym budynku administracji od strony Skłodowskiej, gdzie powstanie blok operacyjny i miejsca dla pacjentów łóżkowych i jeszcze jedno miejsce koło neurologii.
4: Mówił zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
3: Istotne dla Białegostoku.
4: W listopadzie Białystok ponownie stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów granicznych. Drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej będzie poświęcone m.in. polityce spójności, rozwojowi gospodarczemu i wyzwaniom stojącym przed wschodnią flanką Unii Europejskiej. Organizatorami wydarzenia są województwo podlaskie i miasto Białystok, mówi marszałek Podlasia Łukasz Prokorym.
15: Forum zeszłoroczne, które była to pierwsza edycja, jego celem było pokazanie władzom Unii Europejskiej o problemie, jaki dotyka regiony wschodnie Unii Europejskiej. I to forum przyniosło pewne efekty, chociażby to, że zostały zmienione zasady wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy europejskich z 85% do 95%, czyli to powodowało, że właśnie w tych krajach wschodnich Unii Europejskiej beneficjenci zamiast wkładu na poziomie 15% mogli mieć wkład na poziomie 5%, czyli ta oszczędność o 2/3 pozostawały środki u tych właśnie beneficjentów, czyli u przedsiębiorców, gmin i innych podmiotów. To był pierwszy efekt tego forum. Drugi efekt to był komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego, w którym Komisja w skrócie powiedziała o tym, że silna Europa jest wtedy, kiedy są silne regiony wschodnie Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Unii zależy od bezpieczeństwa regionów wschodnich i rozwój tych regionów wschodnich jest jednym z fundamentów polityki spójności prowadzonej przez Unię Europejską. I forum, które będziemy mieli z 4 listopada, jest kolejnym krokiem, kiedy przechodzimy od ogółu, czyli przedstawienia tego problemu, do debaty i przedstawienia faktów i konkretnych informacji, w jaki sposób regiony wschodniej Unii Europejskiej na taką pomoc liczą. I w trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej, że oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony. Wtedy, jeżeli ta definicja by była rozszerzona i zmiana, wtedy takie zmiany, chociażby przeznaczanie celów, jest o wiele szybsze, nie wymaga przeglądów śródokresowych, nie wymaga tych wielomiesięcznych negocjacji i procedur w Komisji Europejskiej. Kolejny pomysł, który oczywiście kolejny raz będziemy w trakcie forum lobbować, to jest tak zwana premia za odporność. Do naszego forum dołączyli kolejni niezwykle ważni partnerzy, Polska Grupa Zbrojeniowa, czyli ten podmiot, ta nasza krajowa spółka, która jest dzisiaj odpowiedzialna za te wszystkie przetargi zbrojeniowe, które są w naszym kraju, w tym naszym regionie. Też będziemy pokazywali te firmy, które korzystają z programu SAJO, będziemy pokazywali nasz regionalny skarb, czyli pojazd Blusz. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie miała swoje oddzielne panele kilku godzin, gdzie te różne tematy będą poruszane. Kolejny niezwykle ważny partner, Europejski Bank Inwestycyjny, niezwykle ważny chociażby pod kątem rozmowy o przyszłości instrumentu East Invest oraz o przyszłości strategii Right to Stay, prawa do pozostania, czy czegoś niezwykle ważnego dla naszego regionu. Ważna data, 14 września, wtedy rozpoczynamy rejestrację na forum. Liczymy, że podobnie jak pierwsza edycja, to będą też goście właśnie ze tych wszystkich regionów wschodnich Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy w takim momencie dyskusji o przyszłości polityki spójności na perspektywę 2834, że jestem przekonany, że ten wspólny głos, który będzie wybrzmiewał z tego wydarzenia, będzie niezwykle ważnym argumentem i niezwykle ważnym głosem w dyskusji o przyszłych pomysłach wspierania regionów wschodnich naszej europejskiej rodziny. Również, szanowni państwo, chcemy, aby efektem tego forum była deklaracja trudnosąsiedzka. Ja przypomnę państwu, że już tu ten termin trudne sąsiedztwo jest terminem używanym przez urzędników Unii Europejskiej. Termin został wymyślony właśnie na naszym lokalnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Białymstoku przez pana profesora Macieja Perkowskiego w lipcu 2024 roku. Między innymi też o tym pan profesor będzie mówił na wykładzie inauguracyjnym na Wydziale Prawa na początku października. I tą deklarację zachęcamy do podpisywania. Będzie można już podpisywać w formie elektronicznej. Od 14 września zależy nam na tym, aby wszyscy, którzy chcą się pod tym podpisać z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii, mieli na to czas. Stąd rozpoczynamy to wcześniej, rozpoczynamy w formie elektronicznej, żeby ten głos był jak najbardziej słyszalny i był przedstawicielem wszystkich zainteresowanych, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, uczelni, szkół, gmin, każdego, komu ważny jest interes oraz los regionów wschodnich Unii Europejskiej.
4: Zdaniem wiceprezydenta Białegostoku Tomasza Klima.
19: Białystok jest oczywistym miejscem
0: czasem do rozmowy o bezpieczeństwie Unii Europejskiej i regionów granicznych. Regiony graniczne nie mogą być traktowane jako peryferia, bo to od siły regionów przygranicznych zależy bezpieczeństwo tak naprawdę całej Unii Europejskiej. A bezpieczeństwo to nie jest tylko i wyłącznie ochrona granic. To jest również sprawa transportu, energii, zdrowia, edukacji, miejsc pracy czy poczucia generalnie stabilności mieszkańców, którzy żyją tutaj w Białymstoku, w województwie podlaskim, ale również w innych regionach przygranicznych. Bardzo ważne jest również tworzenie mieszkańcom właśnie realnych warunków do pozostania i rozwoju w swoim regionie. Tutaj mowa jest przede wszystkim o deklaracji regionów trudnosąsiedzkich. Jedna z najważniejszych elementów forum to oczywiście wspólny głos europejskich regionów granicznych po to, żebyśmy byli dobrze i głośno słyszalni, żeby te interesy regionów przygranicznych były realizowane, żebyśmy tutaj mogli realizować te wszystkie założenia bezpieczeństwa zarówno województwa podlaskiego, Polski, jak i Unii Europejskiej. Zapraszam do udziału w forum. Będzie to na pewno okazja do konstruktywnych rozmów o konkretnych rozwiązaniach właśnie tutaj w Białymstoku. Cieszymy się, że to właśnie Białystok jest gospodarzem drugiego forum. Liczymy na to, że będzie on takim samym sukcesem jak pierwszy rok temu.
4: Prezes klastra przemysłowego Evoluma Sebastian Rynkiewicz.
1: Z poziomu województwa podlaskiego, z poziomu miasta Białegostoku wychodzimy z proaktywną propozycją współpracy i tego, jak ma wyglądać przestrzeń dual use, podwójnego zastosowania. Nie chcemy jako region być jedynie miejscem, do którego trafiają produkty dual use. Chcemy te produkty tutaj wytwarzać wspólnie. Mamy potencjał, klaster przemysłowy Evoluma. My chcemy się skupić na tym aspekcie przemysłowym i na tym, jak włączyć podlaskich, ale tak naprawdę wszystkich przedsiębiorców z regionów przygranicznych, tego trudnego sąsiedztwa, żeby zagrożenie, które na nas wpływa, przekuło się nie tylko w szansę, ale było faktycznym, realnym benefitem położenia geograficznego. W lutym tego roku zawarliśmy sojusz dla regionów wspólnie z pozostałymi instytucjami dzisiaj obecnymi. Natomiast co jest istotne, to była deklaracja polityczna. Chcemy rozmawiać o praktycznych aspektach, stąd Polska Grupa Zbrojeniowa, stąd całe forum regionalne i to PGZ przyjeżdża do nas. Też będziemy rozmawiali o finansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, w jaki sposób realizować te inwestycje i też instrumenty regionalne, instrumenty krajowe, ale też instrumenty z poziomu Brukseli, które chcemy, żeby trafiły do podlaskich przedsiębiorców. Przede wszystkim do małych, średnich przedsiębiorstw, ale też do naszych liderów, do firm typu Midcap, które są lokomotywami naszej regionalnej gospodarki. Chcemy, żeby te zagrożenie, które paraliżowało obszary transgraniczne, przygraniczne przez ostatnie kilka lat, przełożyło się na szansę i żebyśmy w sposób świadomy, proaktywny budowali dobrobyt naszego regionu.
4: Prezes Polskiego Klastra Budowlanego Tomasz Kozłowski.
22: Dziś mieszkańcy Podlasia nie potrzebują zwykłego bezpieczeństwa. Dziś jest nowa informacja. Mamy nowoczesne bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo to nie tylko infrastruktura wojskowa. To też kolej, to drogi, to budynki, to szpitale, to wszystkie te zastosowania, podwójnego zastosowania, które wpływają na to, że dziś możemy się czuć tutaj bezpieczni. Jak będziemy wydawali nasze środki, środki unijne, na co pójdą te pieniądze, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie już 4 listopada na największej i najważniejszej konferencji, którą organizujemy wspólnie. Zapraszamy do Opery Filharmonii Podlaskiej 4 listopada. Zapraszam wszystkich serdecznie.
4: Prezes Podlaskiego Funduszu Ekosystemu Dolina Rolnicza 4.0 Andrzej Parafiniuk.
23: W tej części, którą Dolina się zajmuje, będziemy chcieli odpowiedzieć na moim zdaniem retoryczne pytanie, czy bezpieczeństwo można wyprodukować? Jeżeli podejdziemy do tego, oprócz tego, co koledzy powiedzieli, że bezpieczeństwo to także żywność, to także odpowiednie łańcuchy dostaw, to także odpowiedni poziom gotowości na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, to pytanie pozostaje retoryczne. I o tym będziemy mówili, w jaki sposób wykorzystać paradoksalnie potencjał, który drzemie w naszej nauce, w naszym biznesie, w naszych kluczowych branżach rolno-spożywczej, medycznej czy przemysłowej. Jak je wykorzystać do tego, żeby ten moment, w którym żyjemy, geopolityczny, tak naprawdę był ogromną szansą do nadania charakteru naszej gospodarce. To jest wyjątkowa, można powiedzieć, okazja. Mieliśmy kilka spotkań z przedsiębiorcami, którzy już to robią. Oni dzisiaj pracują nad preparatami żywnościowymi dla wojska, odpowiednio liofilizowanymi, które będą miały bardzo szybką efektywność energetyczną. Dzisiaj już to się dzieje, więc o tym też będziemy chcieli opowiedzieć. O tym, że można bezpieczeństwo wyprodukować.
4: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
16: Oprócz tych spraw, o których tutaj było tu już dużo powiedziane, dotyczące sytuacji terenów przygranicznych Unii Europejskiej, istotne i ważne jest również określenie silny region. Silny nasz podlaski region. Ten silny będzie wówczas, kiedy będzie występowała duża aktywność mieszkańców, ale duża aktywność również przedsiębiorców. Chcielibyśmy, aby podczas tego forum porozmawiać o tym, co naszym podlaskim przedsiębiorcom ogranicza inwestycje. 2 lata temu w województwie podlaskim praktycznie był zerowy wzrost inwestycji i naszych przedsiębiorców, ale także zewnętrznych. Nie było inwestorów zewnętrznych. I o tym, jakie przeszkody, jakie bariery spotykają nasze przedsiębiorcy przed tym,

0: Zobaczymy pierwsze piętro tej placówki, fantastyczną ekspozycję dotyczącą legendarnego hotelu Ritz, łącznie z dużą, imponującą makietą tego budynku, który przetrwał tylko w opowieściach. Zajrzymy też na inną wystawę, która znajduje się tuż obok w sali balowej i będą to niezwykłe fotografie miasta oraz portrety. Naszym przewodnikiem po obu tych ekspozycjach będzie kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek.
1: Całe pomieszczenie poświęcone jest hotelowi Ritz, budynkowi, który pewną legendą został otoczony w Białymstoku i mówiło się nawet swojego czasu, że był Ritz, nie ma nic. No może nie tak do końca nic, ale Ritz aż to naprawdę już rzeczywiście nie ma i szansa na jego odbudowę jest niestety, wydaje mi się, żadna. Stałby na ulicy ta ściana dłuższa właśnie stałaby po prostu tutaj na tych rozjazdach przed bramą Pałacu Branickich. No i oceniać to można oczywiście rozmaicie, bo z jednej strony budynek rzeczywiście taki ciekawy architektonicznie, taki zaokrąglony, historyzujący, to jest eklektyczny budynek, taki monumentalny, on był olbrzymi. No i przez to, że był taki olbrzymi, to trochę przytłaczał Pałac Branicki.
0: Dlatego zniknął,
1: że był po pierwsze mocno zniszczony, a z drugiej strony nie pasował do nowego modelu ustrojowego, bo to taki bardzo burżuazyjny budynek, a nowa władza na pewno nie chciała mieć za dużo z tym wspólnego. I jest właśnie piękna makieta wykonana już parę lat temu przez specjalistę z Krakowa. Tu on tak odtwarzał te połacie dachowe. To jest bardzo skomplikowana bryła architektonicznie. Wpuszczona w ogóle jedną ścianą w nurt rzeki Białej, czego być może nie ma większość białostoczan świadomości. Nie jest to prosty budynek, a obejdźmy go jeszcze z tyłu. Zobaczmy jedną rzecz, że tutaj jest taki zapadnięty dach z tyłu i nad tym dachem jest ogromny świetlik. Ogromny, no wielkości dużego domu po prostu. I to był taki szklany sufit w głównej sali banku położonej na parterze hotelu, czyli akurat w sali banku przez dwie kondygnacje się to ciągnęło i jeszcze było przykryte takim wielkim szklanym dachem. No musiało to naprawdę fenomenalne wrażenie robić, jak się tam wchodziło, takie naprawdę przepiękne, bardzo bogate wnętrze. No i tutaj, jeśli chodzi o to, co mamy oprócz makiety, no to wszystko jest związane z hotelem i tak można powiedzieć chronologicznie od budowy przez jego takie no, dosyć krótki okres Złotego Wieku. Hotel został zbudowany i oddany w 1913 roku. Za rok wybuchła I wojna światowa. W 1915 roku do Białegostoku weszli Niemcy. Czego Rosjanie nie ewakuowali, to niszczyli, więc hotel był spustoszony. Pomimo tego, że była to oczywiście inwestycja prywatna. Potem Niemcy się tu zadomowili, też tam niespecjalnie oszczędzali ten budynek. I po I wojnie światowej spółka Ritz odzyskała oczywiście swoją nieruchomość, bo Polska honorowała wszystkie akty własności. I znowu tutaj zaistniał hotel, ale już w zupełnie innym wystroju. My nie wiemy, jak ten hotel wyglądał w momencie swojej największej świetności, czyli właśnie na samym początku wieku XX, przed I wojną światową. To się wszystko właśnie bardzo potem zmieniło, ale już w dwudziestoleciu międzywojennym też na pewno robił duże wrażenie i też cieszył się bardzo dużą popularnością. Miał własny jazz band. Tutaj mamy właśnie taki drobny aneksik z tą słynną piosenką Putin on a Ritz. Nie dotyczy ona generalnie Ritza Białostockiego, ale generalnie hoteli pod marką Ritz, także odstawić się na Ritza było takim w krajach anglosaskich takim przysłowiem właśnie, że tak bardzo wytwornie po prostu się ubrać, to było właśnie odstawić się na Ritza. No i mamy też troszeczkę w związku z tym tutaj oryginalnych strojów wieczorowych, no to akurat dwa damskie, bardzo fajne z końca lat 20. i początku lat 30. suknie właśnie.
0: Gdzieś tu w Białymstoku się zachowały?
1: Tak, to są dwie sukienki po białostoczankach, bardzo fajnie, prawda? One są zupełnie inne stylistycznie, estetycznie niż to, co mamy dzisiaj. Takie bardzo zwiewne tkaniny, ale obszyte milionem szklanych paciorków, więc one są paradoksalnie takie właśnie wyglądają na zwiewne, ale są dosyć ciężkie, bo te paciorki jednak trochę ważą. No i są takie właśnie, nie wiem jak to ubrać w słowa, takie powiedzmy sobie proste. Nie mają żadnych wcięć w talii, tylko taka prosta.
0: Typowy taki wzór na lata 20-30 sukienek.
1: Tak jest. I jeszcze mamy tutaj w samej gablocie taki aneksik z szufladami i w tych szufladach wykorzystaliśmy super pamiątkę archiwalium związane z hotelem Ritz, ponieważ w białostockim archiwum państwowym zachowały się plany, które zostały wykonane na inwentaryzację tego budynku, kiedy on został oddany w 1913 roku do użytku i możemy sobie popatrzeć dosłownie od piwnicy aż po strych, jakie były pomieszczenia, jakie były pokoje, gdzie były łazienki, gdzie były jakieś takie właśnie ogólnego przeznaczenia pomieszczenia. Tu na przykład mamy

0: wpisano, sala bilardowa, tak, tam mamy pub, sala piwna napisane, ale to jest pub, tak, przechowalnia bagażu, tutaj jesteśmy akurat w przyziemiu, w piwnicy, no ale są też pomieszczenia techniczne, skład na węgiel, kotłownia, jakieś pomieszczenia zapasowe, no i safe banku, który też był właśnie w piwnicy, ale ma oddzielną klatkę schodową w ogóle, to było opancerzone, że tak powiem, miejsce i on też był w podziemiach, no i sobie przemieszczamy się piętro wyżej i to takie najbardziej reprezentacyjne piętro, bo użytkowe i tutaj pierwsze przecież w Białymstoku windy były w hotelu Ritz, więc to robiło na pewno wrażenie, ludzie przychodzili choćby podejrzeć, jak to wygląda, gdzieś tam pokręcić się po tym lobby, przejść korytarzem, a tutaj były i kawiarnie, i fryzjerzy byli, była giełda kupiecka białostocka zarejestrowana, tego było sporo.
1: To bardzo się to zmieniało, bo tam duży ruch był w interesie.
0: Oczywiście, duży ruch był w interesie, zmieniało się to, no ale główna sala banku też jest tutaj widoczna, z takim kontuarem bardzo dużym, też eksponowanym. No i widać tutaj właśnie też te ciągi komunikacyjne, bardziej służbowe, tam oficjalne, tak, taka duża klatka służbowa dla gości. No i ciekawostką jest to, że hotel Ritz przecież taki standard wielki, a łazienka jedna na piętro.
1: Ale to i tak było dobrze.
0: Zdecydowanie, jak nie trzeba było już wychodzić do wychodków, to na pewno było dobrze. Z rzeczy oryginalnych, jakie mamy po hotelu Ritz, to są właśnie, o tutaj mamy zdjęcie widelca. Mamy troszkę sztućców z restauracji hotelowej, ale to już z dwudziestolecia międzywojennego oczywiście. Mamy rozmaite zaproszenia na dancingi, na jakieś wydarzenia kulturalne, które się odbywały w Ritzu. Ulotki jakieś takie reklamowe. Oczywiście fotografie, ale też na przykład kinkiety te dwa, które pochodzą z salonu fryzjerskiego, który był w hotelu po prostu. No to już z tą częścią hotelową nie było to związane, ale ten fryzjer był po prostu położony w hotelu. No i tutaj też taki akcent bardzo białostocki, bo mamy rosyjski napis Buza tam na dole. Restauracja macedońska i Buza. W Białymstoku Buza stała się popularna i do dzisiaj jest kojarzona w pewnym sensie z naszym miastem właśnie dzięki temu, że tutaj macedońscy
1: uciekli przed wojną.
0: Tak, uciekli przed wojną. W 1912 roku pojawili się w mieście i przywieźli ze sobą tą buzę, która wielką zrobiła furorę, tak się białostoczanom spodobała. Ja jako dziecko to w ogóle piłem buzę robioną przez siostrę mojej babci, Leokadię, i nawet nie miałem absolutnie świadomości, skąd to się wzięło.
1: Taki
0: co to
1: historyczny
0: jest
1: napój.
0: Tak, bardzo historyczny napój, ale ja byłem za mały, żeby się zorientować w jego historyzmie. Generalnie taki bardzo odświeżający, no w paru miejscach w Białymstoku w tej chwili można spróbować. No i hotel został bardzo poważnie uszkodzony w czasie II wojny światowej. Wypalona bryła stała jeszcze do 1947 roku. Zresztą cała okolica, tutaj takim kontrastem była na pewno brama pałacowa, bo akurat brama Pałacu Branickich, która dosłownie kilka metrów od fasady hotelu Ritz stała, jest oryginalna. Ona przetrwała, tam drewniane części są oryginalne od XVIII wieku, a tutaj ta bryła hotelowa zupełnie wypalona. No i zdecydowano w 1947 roku o rozbiórce. Mury zostały wysadzone, wszystko zostało uprzątnięte, a podziemia zasypane. Poprzedni dyrektor Muzeum Podlaskiego, kiedyś tutaj wędrując z ratusza, czyli z naszej głównej siedziby do Muzeum Historycznego, tam akurat jakiś rurociąg był kopany czy coś takiego i robotnicy odsłonili te podziemia i normalnie kawałek posadzki w tej właśnie sali bilardowej i tak spytał nieśmiało, czy można by było pozyskać kawałek. I oni tak, powiedzieli, tak, nie ma problemu i odkuli nam taki kawałek posadzki, więc mamy też kawałek posadzki z Ritza. No i dzisiaj już nie ma niestety śladu.
1: Na szczęście została ekspozycja. Przejdźmy teraz do kolejnej sali.
0: A tutaj w dawnej sali balowej mamy w tej chwili wystawę czasową. No wykorzystujemy generalnie tę salę właśnie na wystawy czasowe w tej chwili. Ona jest troszeczkę zmniejszona, jak widać jest taką zabudową, no ale to ze względu na to, że musieliśmy jakby troszkę od okien się oddzielić i troszkę klimatu zbudować do tej wystawy. I na takich czarnych tłach, na czarnych ścianach, na czarnych zabudowach przedstawiamy fotografie czarno-białe, fotografie białostockiego artysty Józefa Sławickiego, osoby zupełnie w pewnym momencie zapomnianej, nawet nie było wiadomo, jak wyglądał, a tutaj mamy, proszę bardzo, jego autoportret, jedyny z wielu jego autoportretów i był to świetny fotograf, po którym niewiele zostało, troszkę ponad 300 negatywów w naszych zbiorach się znajduje, gdzieś po domach białostockich są też oryginały odbitek tych jego fotografii, no taką ciekawostką jest to, no generalnie wszyscy mamy pewnie świadomość i często się z tym gdzieś tam spotykamy, że okazuje się, że świat jest bardzo mały i raptem szukamy jakiegoś tematu i on nie wiadomo skąd gdzieś bardzo blisko nas wypływa. No i tak też było z tym Józefem Sławickim. Kuratorem tej wystawy jest Filip Chomik, właśnie pracownik Muzeum Historycznego. Jak zaczął się interesować tym tematem, to okazało się raptem, że tenże Józef Sławicki był pierwszym narzeczonym mamy Grażyny Wołkow, wdowy dzisiaj po słynnym fotografie Wołkowie.
1: Czyli generalnie podobali się fotograficy.
0: Ewidentnie coś tam się kręci dookoła fotografii, wszystko i jest to być może charakterystyczne właśnie, albo genetyczne dla tej rodziny. No i możemy sobie przejść się po tej wystawie. To jest tylko jakiś wybór i planujemy, w związku z tym, że ta wystawa się cieszy bardzo dużą popularnością i ludzie są zauroczeni tymi fotografiami, to będziemy na pewno robić jakąś powtórkę, bo tutaj mogliśmy pokazać tylko 20 parę fotografii. Tutaj
1: w fajnych formatach, bardzo dużych.
0: Bardzo dużych formatach i takie wybraliśmy oczywiście creme de la creme, ale tego kremu jeszcze trochę nam zostało, więc mamy takie zdjęcia związane z dziejami Białegostoku. Tutaj na przykład tu jest widok bardzo szeroki. To jest kościoła Świętego Rocha. To jest o tutaj. To są szalowania tego świetlika centralnego nad nawą. W czasie budowy kościoła zostało to zdjęcie właśnie wykonane na rusztowaniach, takich bardzo wysoko położonych. Stąd właśnie tutaj daleko widać. To jest dworzec kolejowy. Za dworcem taki wielki budynek, po którym bardzo mało zostało informacji. To był hotel. Niestety na żadnej w zasadzie chyba innej fotce nie mamy tego hotelu, więc a widać, że gmaszysko całkiem okazałe.
1: Pierwszy raz to widzę, czyli taki równoległy do dworca w Białymstoku był fajny, zabudkowy hotel. A dalej pola.
0: Z drugiej strony położony. A dalej tak pola i gdzieś tam wieś Antoniuk w oddali. Tutaj mury po wyburzonej, no jeszcze jakby wyburzenie nie zostało skończone, więc tych murów trochę zostało. Po tej cerkwi, która nigdy nie została ukończona i została wyburzona tutaj przy ulicy Sienkiewicza.
1: Powstała komenda wojewódzka.
0: Wojewódzka na tym placu, tak. A to z kolei białostoczanin słynny. Ojciec lalkarstwa białostockiego Piotr Sawicki. Tutaj autoportret ze świecą, magiczny. Biorąc pod uwagę to, że to było wszystko przecież analogowymi aparatami robione i to jeszcze w dodatku takimi, no, archaicznymi, no to są naprawdę super fenomenalne fotki i widać, że chłopak miał do tego talent. Kolejny jego autoportret, taki tytułowy nasz, reklamujący naszą wystawę, taka twarz podświetlona od dołu, wynurzająca się z ciemności, też z takimi bardzo głębokimi cieniami i tutaj widać te refleksy w oczach. Też kobiety bardzo, jak widać, lubił fotografować, miał swoje oczywiście ulubione modelki, które już w tych ponad 300 fotografiach da się zauważyć, że wracał do niektórych pań, pewnie koleżanek po części. Tutaj mamy w ogóle kobietę w stroju męskim praktycznie, z papierosem w zębach, dosłownie w zębach, nie w ustach, w zaciśniętych zębach, co w tamtych czasach było takie, no...
1: Bardzo feministyczna fotka.
0: A tutaj z kolei w takim stroju prawie że ludowym. Chustka na głowie, naręcza korali. Tutaj kolejny taki bardzo romantyczny portret. Dziewczyna z takimi bardzo wyrazistymi wschodnimi rysami, więc też ciekawe. No i troszeczkę też fotografii plenerowej. Tutaj jakiś zachód słońca nad szuwarami, nad jakimś stawem. Też urokliwe zdjęcie.
1: Wystawa wydaje się bardzo nowoczesna jak na ten czas, kiedy tworzył artysta.
0: Tak, no właśnie też ta przestrzeń tutaj gra. Tą przestrzeń nam zaprojektował Łukasz Mikołajczyk, białostocki architekt wnętrz. Bardzo nam się dobrze pracuje w tej przestrzeni, bo właśnie tak potrafi podkreślić to, co tutaj prezentujemy.
1: Fajnie stworzył takie bardzo nowoczesne wnętrze w zabytkowym budynku.
0: Dokładnie. W historycznej, zabytkowej przestrzeni w taki kawałeczek. Cieszymy się z tego, że on nie jest taki dominujący w żaden sposób. To znaczy, tu się wchodzi bardzo naturalnie i z tymi zdjęciami super współgra, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Polecamy jak najbardziej. Do kiedy można jeszcze będzie tę ekspozycję oglądać?
0: Na pewno do końca roku.
1: Czyli jest czas, ale nie odkładajcie, bo naprawdę wystawa tych zdjęć, przypominamy, Józefa Sławickiego robi wrażenie. A obie ekspozycje pokazywał nam kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku Piotr Niziołek. Tyle ode mnie teraz. Dzięki, Julii Tak Żywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Pomoc prawna, pomoc psychologiczna i telefon zaufania. Białystok od 16 września wprowadza pilotażowy program wsparcia nauczycieli. Dzisiaj będzie też m.in. o 14 edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Powiemy też o rozpoczynających się pracach nad przeniesieniem do skansenu 18-wiecznego kościoła z Syroczyna. Właśnie wmurowany został kamień węgielny pod tę budowlę. Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od nauczycieli. Pomoc prawna, psychologiczna i telefon zaufania. Białystok wprowadza pilotażowy program wsparcia dla nauczycieli. Będzie ono dostępne już od 16 września, a jego celem jest poprawa jakości pracy pedagogów. Są oni szczególną grupą zawodową, narażoną niemal na stałą presję i stres, mówi inicjatorka programu, radna Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
2: Czas udzielić wsparcia tym, którzy wspierają innych, którzy pracują z młodymi ludźmi. Nauczyciele są grupą zawodową, która podlega wypaleniu zawodowemu. Jest to grupa zawodowa w tej chwili, no powiedzmy, otoczona z różnych stron. Z jednej strony frakcje rodziców, którzy chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, z drugiej dzieci, które przeżywają swoje też problemy z dojrzewaniem, z odnalezieniem swojego miejsca, z emocjami. Z trzeciej strony nadzór pedagogiczny i władze oświatowe. Chodzi o to, żeby nauczyciel znalazł swoje miejsce w tym całym systemie. Znalazły się środki, wstępnie nazywało się to po prostu superwizją dla nauczycieli, a tak naprawdę chodzi o wspieranie tych, którzy wspierają innych.
1: Z kolei współinicjatorka programu, radna Agnieszka Zabrocka, wierzy, że wsparcie nauczycieli przełoży się na lepszą jakość edukacji.
3: W Białymstoku jest ponad 6700 nauczycieli w placówkach miejskich i serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich do tego, żeby skorzystali z tego programu. On jest kompleksowy, pilotażowy. Mam nadzieję, że jeśli uda się znaleźć chętnych, będziemy mogli go kontynuować. Co ważne, ten pomysł urodził się także przede wszystkim w trosce o naszych uczniów. Ponad 58 tysięcy uczniów rozpoczęło w tym roku rok szkolny i prawda jest taka, że szczęśliwi, zadowoleni nauczyciele, którzy mają wsparcie, będą też świetnie pracować z naszymi dziećmi.
1: Podlaska kurator Agnieszka Krokos-Janczyło także podkreśla wagę tego programu.
4: Jeśli mówimy o nadzorze pedagogicznym, to tam jest taki bardzo ważny punkt jak wspomaganie. Wspomaganie, wspieranie i to jest ten element, który jest szalenie ważny, ale nie tylko, jeśli mówimy o nadzorze pedagogicznym, ale tak w ogóle w życiu. Nauczyciele są grupą zawodową, od której się dużo wymaga, która dużo też wymaga od siebie i tak naprawdę każdego dnia musi być też i takim wsparciem i opoką, ale też dużo rozumieć i być ogromnie empatyczna. Cały ten projekt i ten program jest bardzo ważny z punktu widzenia jako kuratora, jak na to patrzę, ale przede wszystkim jako człowieka i też przede wszystkim jako nauczyciela. Wspomaganie i wsparcie nauczycielom w trudnych czasach, bo czasach bardzo wymagających i też takich, gdzie jesteśmy ciągle oceniani. Nauczyciel też jest narażony na to, żeby ciągle też być pod tą presją oceniania, więc też należy mu się wsparcie, jak sobie radzić w trudnych momentach. Ten projekt jest szalenie ważny i ja wierzę głęboko, że tak jak miasto Białystok jest miastem, gdzie jest ten pilotaż, gdzie tu się coś zaczyna, ale mam nadzieję, że rozniesie się to po całej Polsce.
1: Koordynatorką projektu jest psycholog Julita Woronowicz.
5: Białostockie Centrum Edukacji z dużą radością i wdzięcznością podejmuje się realizacji tego projektu. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której nauczyciele otrzymają bezpłatną, kompleksową pomoc odpowiadającą faktycznym, realnym potrzebom. Pomysł opiera się na czterech filarach. Wspomniane tutaj porady prawne, wsparcie psychologiczne, superwizje, a także Akademia Odporności Nauczyciela, podczas której będziemy podejmować szereg tematów, warsztatów i praktycznych szkoleń. Między innymi będziemy rozmawiać o stresie, o profilaktyce wypalenia zawodowego, także o ochronie własnych granic, a także skupimy się na bardzo ważnym temacie, jakim jest pomoc prawna dla nauczycieli i to, w jaki sposób mogą chronić swoje dobre imię. Oprócz tego będziemy też rozmawiali o tym, w jaki sposób prowadzić trudne czasami rozmowy z rodzicami, a także, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, gdzie liczy się każda sekunda. Mamy taką świadomość, że dbając o dobrostan nauczyciela, dbamy także o dzieci i całą społeczność szkolną, dlatego z dużą wdzięcznością Białostockie Centrum Edukacji podejmie się tego działania. Chcemy przede wszystkim zapewnić pomoc na miarę potrzeb wszystkich nauczycieli białostockich szkół. Wiadomo, że jest to projekt pilotażowy, niemniej jednak nauczyciele mogą przyjść i dwa razy w tygodniu skorzystać z porad z psychologiem, a także raz w tygodniu z porad prawnych. Wszelkie informacje są dostępne na stronie Białostockiego Centrum Edukacji oraz Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, ale na ten moment dwa razy w tygodniu pomoc psychologiczna, raz w tygodniu pomoc prawna, dwa razy w miesiącu, to jest bardzo ważne, superwizje skierowane do nauczycieli, a oprócz tego w każdym miesiącu od września do grudnia znajdą się przynajmniej 2-3 warsztaty i praktyczne szkolenia, dzięki którym nauczyciele będą mogli poszerzać swoje kompetencje.
1: A z jakimi problemami mogą nauczyciele zgłaszać się po poradę?
5: Szerokie spektrum problemów. Wiemy o tym, że nauczyciele są grupą zawodową szczególnie narażoną na obciążenia emocjonalne. Te problemy mogą być bardzo różne. Nie zamykamy się na konkretnie jedną wąską działkę problemów, bo wiemy o tym, że każdy z nas jest inny i każdy z nas potrzebuje innego wsparcia, a to chcemy zapewnić.
1: Jak dodaje inicjatorka programu, radna Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, nauczyciele mogą czuć się bezpiecznie, korzystając z porad.
2: Chodzi o to, żeby część tych porad, oprócz tych warsztatowych, była z zachowaniem poufności. Żeby wszyscy nauczyciele to teraz usłyszeli, żeby to wybrzmiało. Chodzi o zachowanie poufności. Tutaj ta etyka psychologa będzie bardzo istotna. Po to jest ten telefon. Po to nie ma żadnych zapisów przez dyrektorów szkół, po to nie będzie zapisów przez kuratorium, z całym szacunkiem do kuratorium. To będzie takie miejsce, do którego nauczyciel może przyjść albo zadzwonić anonimowo, bez przedstawiania się i poprosić o wsparcie. Nauczyciele potrzebują na przykład wsparcia, co zrobić w sytuacji, kiedy ich wizerunek jest publikowany przez młodych ludzi. Na przykład, przepraszam szanownych wszystkich rodziców, ale nauczyciele otrzymują wiadomości o 3 nad ranem, o 12 w nocy i oczekiwania są ze strony rodziców, żeby natychmiast odpowiedzieć. To rodzi stres. No mam nadzieję, że to się z tym skończy. Rodzice mają czasami naprawdę oczekiwania do szkoły, że załatwi wszystko, że przyjmie dzieci do świetlicy o 7 rano, a będzie można je odebrać o godzinie 18. To wynika też z niepokoju rodziców o własne dzieci, to jest całkowicie zrozumiałe, ale my musimy stanąć w tym momencie też po stronie nauczyciela, który też jest człowiekiem, ma rodzinę, ma swoje troski, chce jak najlepiej. Dzieciaki są cudowne, dzieciaki są wspaniałe, ale są bardzo często w różnych trudnych okresach swoich dojrzewania, do jakichś takich hormonalnych historii. Też są często ofiarami tego, co się dzieje w internetach i często niestety te agresje, niechęć, stres wyładowują na nauczycielu, bo on jest tym pierwszym elementem, który stoi na ich drodze. Jeszcze raz powtórzę, chcemy stworzyć miejsce bezpieczne dla nauczycieli. Dlatego chociażby to miejsce, a nie kuratorium czy Departament Edukacji. Zapraszamy nauczycieli.
1: Mówiła inicjatorka pomocy prawnej i psychologicznej dla nauczycieli, radna Katarzyna Kisielewska-Martyniuk. Wszystkie szczegóły na temat tego projektu można znaleźć na stronie internetowej Białostockiego Centrum Edukacji.
0: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: Nowe figurki widzimisiów, remonty dróg osiedlowych czy budowa szkolnych obiektów sportowych. Między innymi na takie projekty będzie można zagłosować w 14. edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku. W tym roku wpłynęło 127 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 72. Łącznie miasto planuje przeznaczyć na nie 15 milionów złotych. Projekty będzie można poznać w niedzielę 13 września przed Teatrem Dramatycznym podczas Białostockiego Festynu Obywatelskiego. Przedstawiciele władz miasta cieszą się, że z roku na rok widać coraz większe zaangażowanie mieszkańców, mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
2: Nasi mieszkańcy po pierwsze polubili tę całą ideę budżetu obywatelskiego, zrozumieli, że mają niesamowitą sprawczość, że mogą zrobić coś dobrego dla swojego osiedla czy miasta. Po drugie, potrafią się dowiedzieć, potrafią przyjść porozmawiać z pracownikami CAS-u. Wiele projektów było przedyskutowywanych i wracały one troszeczkę w zmienionej formie. Dzięki temu mogły zostać zaakceptowane. Budżet obywatelski jest bardzo ważny dla budowania takiej wspólnoty lokalnej. ludzie, mieszkańcy poszczególnych osiedli, tworząc projekty na czy to parki kieszonkowe, czy place zabaw, muszą się zebrać, muszą coś ze sobą ustalić, muszą się potem namówić, brzydko mówiąc, żeby zagłosować na ten projekt, a potem razem się cieszą. Ostatnio byłam świadkiem tego, jak powstaje mural na Dziesięcinach na bibliotece. I jak się często zatrzymywali mieszkańcy, stawali, podziwiali i mówili, głosowałem za tym. I to bardzo cieszy.
1: Mówiła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Białegostoku Katarzyna Kisielewska-Martyniuk. Głosowanie na projekty obywatelskie zacznie się 24 września i potrwa do 7 października. W 13 poprzednich edycjach miasto przeznaczyło na budżet obywatelski łącznie 165 milionów złotych. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o krwi potrzebnej w białostockim Centrum Krwiodawstwa, o utrudnieniach na ulicy Generała Sikorskiego w Białymstoku oraz o akcji profilaktycznej Postaw na zdrowie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
6: Magda Tkaczyk, zapraszam. Potrzebna krew w Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku na wyczerpanie zwłaszcza zapasy grup 0 RH- obu grup A i B RH-. Można podzielić się cząstką siebie. Wystarczy przyjść do centrum przy Skłodowskiej albo odwiedzić ambulans poboru krwi. Przez ponad miesiąc będą utrudnienia na ulicy Generała Sikorskiego w Białymstoku. To przez remont nawierzchni. Drogowcy zamierzają pracować i w dzień, i w nocy na odcinku od Niskiej do Popiełuszki. A białostoccy społecznicy i władze miasta przez najbliższe tygodnie będą pracować nad tym, by zachęcać mieszkańców do profilaktyki. Kampania Postaw na zdrowie to festyny, bezpłatne badania, spotkania i wykłady. W tej edycji również dla licealistów, zapowiada wiceprezydentka miasta Eliza Cybulko.
7: W formie takich pytań, propozycji, profilaktyki, na przykład co z tym HPV?
6: Bo mimo iż szczepienia dzieci przeciw HPV są finansowane, to niewiele osób z nich korzysta. Tymczasem wirus wywołuje szereg nowotworów. Kierowcy, którzy planują wizytę na stacji benzynowej, mogą mocniej złapać się za kieszeń. Paliwo bije kolejne rekordy cenowe. A końca podwyżek nie widać, mówi analityk rynku paliw z epetrol.pl Jakub Bogucki.
8: Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej.
6: Na razie za olej na Podlasiu średnio płacimy 8 zł i 64 grosze, 7,50 za benzynę i 2,84 za autogaz. Może więc warto przesiąść się na rower, tym bardziej, że Białystok buduje nową drogę dla rowerów. Powstaje wzdłuż ulicy Hetmańskiej, od skrzyżowania z ulicą Popiełuszki do skrzyżowania z Marczukowską. To kolejna w tym sezonie odnowiona droga dla rowerów po ulicy Sikorskiego, Konstytucji 3 Maja, Jana Pawła II, Zwycięstwa i Baranowickiej. Tymczasem zbliża się kolejny nowy rok akademicki. Dla studentów prezydent Białegostoku przygotował stypendia. Można je dostać za działalność naukową, artystyczną, sportową, społeczną czy wolontariat. Przyjmowanie wniosków ruszy za tydzień. Tymczasem za nieco ponad dwa tygodnie będzie można wziąć udział w głosowaniu do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku. Od 24 września do 7 października o głosy mieszkańców i o 15 milionów złotych walczyć będą 72 projekty, które zostaną zrealizowane, ma być wiadomo, do 6 listopada. A do końca listopada o pieniądze mogą powalczyć rodzice. Wystarczy złożyć wniosek do ZUS na wyprawkę szkolną, mówi rzeczniczka prasowa zakładu w Białymstoku Katarzyna Kropicka.
9: Dobry start to jednorazowe dofinansowanie na zakup wyprawki szkolnej. Świadczenie wynosi 300 zł na każde uprawnione dziecko i przysługuje niezależnie od dochodów rodziny oraz sytuacji zawodowej rodziców lub opiekunów.
6: Podlaski ZUS wypłacił już 33 miliony 200 tysięcy złotych wyprawek. A dokładnie za miesiąc na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej nauka spotka się ze sztuką. Nadchodzi druga edycja Art Białystok w programie debaty o rynku sztuki, kolekcjonowaniu oraz roli designu w przestrzeni publicznej. Brakuje specjalistów od zawodów mechanicznych, budowlańców i elektryków. Tymczasem szkoły zawodowe to wciąż dla większości uczniów placówki drugiego wyboru. Dlatego podlaski samorząd chce, by w podstawówkach pojawili się doradcy zawodowi, mówi wicemarszałek Bohdan Dyjuk.
10: Z jednej strony jest adresowane do uczniów szkół podstawowych, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły.
6: Zachętą do wyboru techników i zawodówek jest też program stypendialny, w którym uczniowie mogą liczyć nawet na 7 tysięcy złotych. A Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie koło Białegostoku zachęca, by je odwiedzić. Placówka świętuje 10-lecie istnienia. Za tydzień w niedzielę zorganizuje ostatnią w tym roku imprezę plenerową Smaki Podlasia.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A teraz czas, aby wyprawić się do białostockiego skansenu. Zabytkowy, drewniany, XVIII-wieczny kościół z Seroczyna już do końca tego roku zostanie przeniesiony właśnie do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej pod Białymstokiem, gdzie zyska drugie życie jako wyjątkowy świadek dziejów regionu. To nie jest zwykły budynek, przez ponad dwa stulecia zmieniały się wokół niego granice, państwa i mieszkańcy. W drewnianych ścianach zapisana jest historia wielokulturowego Podlasia, gdzie przez wieki spotykały się różne religie i tradycje. Dzisiaj świątynia nie służy już wiernym. Od czasu wybudowania nowego murowanego kościoła w Seroczynie stoi opuszczona. Gdyby pozostała na swoim miejscu, stopniowo popadałaby w zapomnienie i niszczałaby. Zamiast tego zostanie pieczołowicie rozebrana, przewieziona i ponownie złożona w skansenie. Razem z nią trafi tam zabytkowa dzwonnica. To ważna chwila także dla samego muzeum. Będzie to pierwszy obiekt sakralny w podbiałostockim skansenie, który od lat gromadzi najcenniejsze przykłady drewnianej architektury regionu. Bo zabytki żyją tak długo, jak długo o nie dbamy. Czasem, by przetrwać następne stulecia, muszą wyruszyć w drogę. Tak jak i kościół z Seroczyna. Dzisiaj zaglądamy do skansenu, aby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja. Spotykamy tu pracownika muzeum, Huberta Czochańskiego.
11: Co pieniądze jest decyzja i translokujemy XVIII-wieczny kościół z Seroczyna. To jest obiekt architektury ludowej, sakralnej, ale ludowej, z taką bryłą właśnie ludową. Bardzo ciekawy obiekt z dzwonnicą, trzeba dodać. Bardzo ważne, który też ciekawą historię posiada, bo wybudowany jako cerkiew unicka w XVIII wieku, potem od lat 70. XIX wieku cerkiew prawosławna i po pierwszej wojnie światowej kościół katolicki, więc to też bardzo ciekawa historia związana z tym obiektem.
1: W jednym budynku zawiera się rzeczywiście taka szeroka historia tego miejsca, naszego regionu.
11: Tak, tak, można powiedzieć. To też warto o tym wspomnieć, o historii tego budynku. Natomiast jeżeli chodzi o techniczną warstwę, to przenosimy w tym roku, translokujemy w tym roku i do stanu surowego stawiamy. Ławy są, część wyposażenia jest, także no, kolejny obiekt użyteczności publicznej, więc jest szkoła, jest remiza, jest młyn i jest budynek sakralny, o którym każde muzeum skanskanowskie marzy. Ja myślę w przyszłości, że gdyby udało się jeszcze cerkiew na przykład prawosławną, też mamy plebanię prawosławną, także mamy ciekawe obiekty, więc może w przyszłości, ale tymczasem mamy kościół z dzwonnicą z Seroczyna, stanie na przysiłku drobnoszlacheckim, także będzie to uzasadnione też merytorycznie, myślę, i będzie cieszył oko, mam nadzieję. Będzie wymagał też sporo pracy, takiej czysto merytorycznej.
1: Tak. Jak dochodzi do tego, że zaczynacie coś przenosić? Czyli cały ten proces szukania. Zakładacie sobie, że czegoś potrzebujecie, czy raczej wiecie, że jest taki obiekt, tak jak na przykład kościół w Seroczynie? No jest to wiedza jakby ogólnie dostępna i myślicie, nagle rodzi się myśl, możemy go sobie wziąć, czy ktoś wam proponuje? Jakie tutaj są mechanizmy?
11: To jest ciekawe. Współcześnie raczej to wygląda tak, że w ramach działu zastanawiamy się i później to oczywiście jest konsultowane z dyrekcją, jakich obiektów potrzebujemy. Pojawia się pytanie, co robimy? No i jedziemy w teren i taki budynek jest poszukiwany. No i szukamy. Te ścieżki są różne, można powiedzieć, dochodzenia, że tak powiem, do pozyskania obiektu takiego. Natomiast potem są oczywiście poszukiwania właściciela. Różnie to bywa. Czasami te budynki stoją od lat jako opuszczone. Czasem są na posesji osoby, która cały czas jest mieszkańcem, sobie stoją. Różnie to bywa.
1: Czy łatwo jest przekonać, aby taki gospodarz, rozumiem, że sprzedał swoją stodołę na potrzeby skansenu?
11: Zdarzają się darowizny. Czasami obiekty są przekazywane i duże, i takie, i ruchome, i nieruchome. Najczęściej są to negocjacje oparte o środki pieniężne. No i trzeba negocjować. Różnie to bywa. Trzeba przekonać właściciela, żeby sprzedał. Ale my mamy narzędzie jako muzeum. Przecież my niekoniecznie musimy tylko rozmawiać o pieniądzach, ale możemy też rozmawiać o tym, że taki budynek, ja to naprawdę zazdroszczę ludziom, którzy mają dom, z którym niekoniecznie było wiadomo, co zrobić. I ten dom może trafić do Muzeum Skansenowskiego, gdzie zakładamy, że dziesiątki i setki lat będzie nad nim prowadzona opieka konserwatorska, będzie cieszył oko turystów. No, fantastyczna sprawa, myślę, niż miałby degradować się gdzieś tam. Więc przekonujemy takiego właściciela szybciej i wolniej, ale przekonujemy.
1: I argument, że nie wszystek umrze, bo będzie nazwisko jego pewnie gdzieś tam funkcjonowało wokół obiektu.
11: Będzie, nie wszyscy tego sobie życzą, to inna sprawa. Natomiast tak, to będzie funkcjonowało, jest cała dokumentacja prowadzona do takiego obiektu. To bliżko niekoniecznie się pojawia przy budynku, natomiast przy mniejszych obiektach obiektach czasami gdzieś tam eksponowanych jest życzenie, żeby podkreślić, kto jest darczyńcą, przy okazji innych wystaw, mniejszych obiektów, natomiast przy budynkach raczej nie, ale zdarzają się też dary, bardzo często się zdarzają, że budynki są po prostu nam podarowywane. Wtedy pojawia się nasza ekipa budowlano-techniczna, mamy utalentowanych chłopaków w brygadzie, oni dbają o resztę, to znaczy przenoszą takie obiekty, ale też zdarzają się takie historie jak z kościołem, to zupełnie inna historia. Po rozmowach dłuższych, krótszych były też inne obiekty sakralne jakby na mapie, na naszym radarze, natomiast ważne było to, żeby jednak taki obiekt w końcu stał się własnością skansenu i żeby go pozyskać.
1: A wróćmy do tego kościoła, bo to dla Was jest fascynujący temat i myślę, że też dla mieszkańców Białegostoku. Macie już plan rozłożony w czasie, jakie będą podejmowane działania?
11: W szczegółach to nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast do końca roku wiem, że mamy go rozebrać, translokować i postawić do stanu surowego. A jeżeli chodzi o dalsze prace, to pewnie jeszcze jakieś tutaj remontowo-budowlane, wydaje mi się, będą prowadzone. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze prace, pozyskiwanie obiektów, bo trochę obiektów zachowało się w tym kościele. Natomiast my mamy też kilka obiektów takich sakralnych w zbiorach. Można pokusić się o wykorzystanie, ale to jednak jest poważna operacja, wyposażenie takiego kościoła. Nawet jeżeli on nie jest jakiś duży, przesadnie duży i ta bryła jest dosyć prosta i tak dalej, to wydaje mi się, że jednak trzeba będzie popracować nad pozyskaniem obiektów, do tego jednak, tych, których no, będzie nam brakowało. I...
1: Bo wspomniał pan o ławach, ale myślę, że najważniejszą rzeczą jest jakiś taki ołtarz.
11: O tym nie mówiłem, dlatego, że brak ołtarza, ale...
1: Może trzeba będzie znaleźć gdzieś podobny.
11: Być może.
1: Albo zrobić.
11: Jak słyszymy, nie jest to prosty temat, to nie jest przeniesienie, jak powiedziałem, budynku gospodarczego, czy nawet chałupy, czy domu mieszkalnego. Natomiast tu jest jednak kościół i wszystko jest delikatne, sprawa jest delikatna. Nawet jeżeli chodzi później o pracę nad scenariuszem wystawy, to wszystko jest jednak sztuka, historia sztuki. Sporo tu się nakłada obszarów wiedzy i jest to skomplikowane i myślę, że będziemy pracowali nad scenariuszem wystawy już w tej chwili. Ale jeżeli chodzi o taki plan w perspektywie miesięcy czy lat, to nie jestem w stanie go teraz rozłożyć na czynniki pierwsze.
1: Mówił pracownik skansenu Hubert Czochański. A tymczasem pozostaniemy w tematach historycznych. Za chwilę przypomnę Wam o wystawie, którą warto zobaczyć.
0: Co jest grane w Białymstoku?
1: W Muzeum Podlaskim można oglądać ekspozycję pod tytułem Oblicza przeszłości 70 lat działu archeologii. To fascynująca podróż przez najdawniejsze dzieje Podlasia i północno-wschodniej Polski. Od epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Na odwiedzających czekają unikatowe artefakty ocalone w trakcie setek ekspedycji badawczych. Przedmioty codziennego użytku, luksusowa biżuteria, dowody na istnienie wielkich szlaków handlowych, a także militaria i znaleziska z dawnych cmentarzysk. To nie tylko ekspozycja najcenniejszych zabytków, ale przede wszystkim opowieść o ludziach, pasji i 70-letniej historii działu archeologii, który kształtuje wiedzę o dziedzictwie naszego regionu.
12: Wawrusiewicz Adam, dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W związku z tym, iż w roku bieżącym nasz dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku obchodzi jubileusz swego 70-lecia, przygotowaliśmy taką wystawę, ekspozycję, która by pokazywała w zasadzie te 70 lat dokonań podlaskiej, białostockiej archeologii muzealnej od czasów, że tak powiem, początków funkcjonowania naszego działu, aż po czasy współczesne. Zdecydowaliśmy się pokazać to wszystko poprzez w zasadzie tylko kilkanaście takich elementów, które wydawały nam się najważniejsze, może najbardziej spektakularne, ale poprzez które chcieliśmy opowiedzieć i historię naszych badań, ale też i historię postaci, które współtworzyły i pracowały w tym dziale archeologii, tworząc tą naszą wiedzę obecną przeszłości.
1: Tak, 70 lat, to szmat czasu. Od czego to się zaczęło?
12: Szmat dokonań. No, początki były jak zwykle, no, może niepozorne, ale pamiętam chyba bodajże, żebym ja nie skłamał, w tym momencie pierwszym zabytkiem był w ogóle dar. Był dar grotu oszczepu z miejscowości, z takiego grodziska w Nory Wypychy, przekazany do zbiora tutaj tworzącego się muzeum w Białymstoku. I od tego się w zasadzie zaczęło. Później należy podkreślić postacie właśnie Jana Jaskanisa i Danuty Jaskanis, którzy jako już archeolodzy pojawili się w Białymstoku i rozpoczęli w zasadzie prężne badania wykopaliskowe, najpierw na Suwalszczyźnie, potem już tutaj na Podlasiu, też w pograniczu podlasko-mazowieckim, tworząc w zasadzie podwaliny naszej kolekcji, którą dzisiaj rozbudowujemy.
1: Cóż takiego znaleźli?
12: Podkreślić należy, i to jest pierwszy z elementów, który będziemy również prezentować tutaj na wystawie, pod takim hasłem W krainie lasów i jezior. Jest to archeologia ugrupowań czy społeczeństw bałtyjskich. Archeologia Bałtów, Jadźwingów, którzy funkcjonowali na rubieży R w tej strefie właśnie dzisiejszej Suwalszczyzny nad jeziorami w krainie lasów.
1: Co pokazujecie?
12: Staramy się pokazać to wszystko, co i tworzy historię działu i badaczy, ale też i tworzy historię naszego regionu. Czyli pokazać jednocześnie zabytki, które są najbardziej spektakularne wizualnie, ale też które są najbardziej spektakularne również z naszej perspektywy, czyli tworzącej wiedzę o przeszłości, bo niekiedy należy pamiętać, że nie zawsze zabytek, tak powiedzmy, najpiękniejszy jest dla nas najbardziej wartościowy. Czasami coś niewielkiego daje nam taki ogrom wiedzy, że potrafimy na tej podstawie rekonstruować jakieś elementy przeszłości.
1: No to proszę opisać te najcenniejsze zabytki.
12: To zawsze trudne pytanie dla archeologa, bo jako archeolodzy specjalizujemy się zawsze każdy w swojej małej działce. To jest tak, że ja również mam specjalizację epoki kamienia i w związku z tym dla mnie najciekawsze są te rzeczy mówiące o najstarszych dziejach człowieka. Ale na wystawie będzie można zobaczyć na przykład najstarsze zabytki, czy takie rewelacyjne, w ogóle fenomenalne składanki krzemienne sprzed 14 tysięcy lat, wydobyte niedawno w okolicy Lipska. Będzie można zobaczyć obiekty, czy w zasadzie składy, takie fragmenty naczyń, sztylety kamienne, ozdoby bursztynowe złożone w depozytach w okolicy Supraśla, które zostały tutaj wprost przyniesione z ludźmi gdzieś z Półwyspu Iberyjskiego pod koniec epoki kamienia, więc 4,5 tysiąca lat temu. Także to tylko w zasadzie namiastka tego wszystkiego, co można zobaczyć, ale jest wielość historii i wielość zabytków, które będziemy się starać tutaj zaprezentować, opowiadając całą historię naszego działu archeologii od początku do końca, do dnia dzisiejszego. Pokazujemy setki zabytków, setki, jeżeli nie tysiące faktycznie, bo wykładamy dużą część naszych zbiorów, które na co dzień są schowane w głębokich magazynach w tym momencie. Ale będzie można zobaczyć na przykład to, co najciekawsze elementy, które wykopaliśmy w trakcie wielkich badań ratowniczych w Tykocinie. Będzie można zobaczyć dziesiątki grotów wczesnośredniowiecznych z takiego badanego przez nas grodziska w Trzciance. Materiały krzemienne ostatnich łowców zbieraczy z okolic Grądów Woniecko, a także przedmioty złożone do grobów wandalów czy gotów, że tak powiem, na tutejszych cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich. Także wielość zabytków i wielość opowieści, które prezentujemy, jest trudna do pisania w jednym zdaniu.
1: A czym teraz się zajmujecie?
12: Obecnie oczywiście nie zwalniamy tempa i to nie jest tylko tak, że nasi poprzednicy prowadzili wielkie badania. My również prowadzimy w tym momencie. Mamy kilka równoległych projektów badawczych, które realizujemy. Jednym z nich jest na przykład projekt Bioregion Biebrza, gdzie skupiamy się na poznaniu przeszłości Doliny Biebrzy. Drugim są mogiłki pogranicza. Kolega Hubert Lepionka rozpoznaje czy zgłębia tajemnice zapomnianych cmentarzy wiejskich, tak zwanych mogiłek. Są badania we wspomnianym już właśnie grodzisku w Trzciance, no fenomenalnym miejscu, które jest trudne w interpretacji, ale są podejrzane, że faktycznie jest związane z społecznościami jaćwińskimi, czyli w zasadzie tak zwanymi jaćwingami. Wielość tematów to nasza specjalność w tym momencie.
1: Co osoba to... A co w Biebrzy badacie?
12: Biebrzy poszukujemy przede wszystkim, tak jak często tytułuję swoje referaty, pierwszych i ostatnich łowców zbieraczy, którzy funkcjonowali na naszych terenach, także interesuje nas szeroko pojęta epoka kamienia. Od czasów schyłku paleolitu po w zasadzie po epokę brązu, kiedy to już jest zmierzch tych społeczności łowiecko-zbierackich. Ale Biebrza jest fantastycznym obszarem do badań nad tymi społecznościami, które funkcjonowały tam, w zasadzie dominowały ten krajobraz przez tysiąclecia, zasiedlając prawie każde wzniesienie w okolicy.
1: Jeszcze coś można znaleźć, to zadziwiające.
12: Tak, czasami głęboko, niekiedy 2-2,5 metra pod powierzchnią torfu, bo tak nam się udaje wkopać naszymi wykopami, odnajdujemy wprost nietknięte, że tak powiem, dzisiejszą ręką współczesnego człowieka zabytki, które zostały złożone tam w okresie schyłku paleolitu jeszcze w epoce lodowej, gdzieś 14 tysięcy lat temu, zasypane piaskiem i przez nikogo nigdy nie naruszone. To jest tak, jakby człowiek dotykał bezpośrednio przeszłości. Możemy rekonstruować zupełnie ruchy tego krzemieniarza, który te krzemienia tam po prostu zdeponował.
1: A z takich właśnie zabytków z tej okolic Biebrzy, co by pan wyróżnił?
12: Będziemy prezentować tak zwane składanki. Składanki to jest próba rekonstrukcji procesu łupania krzemienia. Odnajdujemy bryłę krzemienia i odnajdujemy takie pozornie zwykłe odłupki niecharakterystyczne. To wszystko działa trochę na zasadzie puzli 3D, który my potem próbujemy składać do jednej bryły, odtwarzając po kolei każdy ruch dawnego łowcy, dawnego krzemieniarza. Jest to fantastyczne, bo widzimy wtedy, jak on sobie radził z trudnościami, że w konkrecji krzemiennej pojawiła się jakaś dziura. Jak on próbował ominąć, z której strony uderzył, w jaki sposób odkładał. A najlepsze jest to, czego nie ma w tych składankach. Bo to jest to, co mu wyszło. To jest to, co zabrał jako najcenniejsze.
1: To też czasem znajdujecie?
12: To też czasem odnajdujemy i też będzie prezentowane na wystawie.
1: Czyli na przykład jakiś garnek?
12: Mamy najstarszy garnek na przykład, co prawda wydobyty przypadkowo, ale będziemy prezentować najstarsze naczynie tutaj w naszych zbiorach, około 4,5 tysiąca lat. Wydobyte przypadkowo z rzeki Jegrzni. To jest naczynie ostrodynne i jedyne w Polsce naczynie łowców zbieraczy zachowane w całości i znajduje się w naszych zbiorach w Białymstoku.
1: Czyli warto przyjść, żeby zobaczyć tę naszą prehistorię wręcz.
12: Zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć naszą prehistorię i historię naszą jako działu archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
1: Wystawę można oglądać do 4 kwietnia przyszłego roku.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Miasto można zburzyć w kilka chwil, ale znacznie trudniej ocalić o nim pamięć. Właśnie taka historia spotkała Białystok. W czasie II wojny światowej centrum zostało zburzone w około 80%. I to właśnie było miasto, którego już nie ma. I między innymi o takim Białymstoku opowiada książka Wiesława Wróbla pod tytułem Białystok, którego nie ma. To niezwykły album prowadzący czytelnika ulicami, których często nie odnajdziemy na współczesnej mapie miasta. Białystok, którego nie ma, pokazuje, jak bardzo zmieniło się miasto, a jednocześnie przypomina, że jego dawne okolice wciąż żyją w archiwach, wspomnieniach i lokalnej historii. I dzisiaj właśnie gościmy autora książki Wiesława Wróbla. Naszą rozmowę zacząłem od pytania, jak książka powstała.
13: Białystok, którego nie ma, to tak naprawdę mogłaby być wielotomowa praca. Tu był właśnie główny dylemat, kiedy zadzwonił do mnie wydawca, pan Michał Koliński, że musimy zrobić książkę o Białymstoku, którego nie ma, ale punktem wyjścia są ilustracje. Czyli najpierw musimy wybrać miejsca, których nie ma, które były znane, cenione albo rozpoznawalne, ale musimy też do tego dobrać ilustracje. No i to decydowało. A Białystok jest pod tym względem bardzo ubogi. Bardzo trudno jest zebrać informacje, nawet z takich prostych miejsc, jak na przykład Hala Włókniarza na Antoniuku, czy Hala Jagiellońska, czy Stadion Kłosocińskiego na Jurowieckiej. Wbrew pozorom my oczywiście znamy te zdjęcia, ale te zdjęcia są często obostrzone prawami autorskimi i tak dalej. To są takie kwestie czysto techniczne, ale bardzo ważne i kluczowe. No i to decydowało o tym, co znalazło się w tej książce. No ale ten trzon się znalazł. Największy problem tak naprawdę właśnie był z tym, że tego Białegostoku tak naprawdę już w ogóle nie ma. Jeżeli jest, to zachowało się go bardzo mało. Gdzieś na peryferiach, gdzieś na obrzeżach, w Śródmieście jest w zasadzie całkowicie nowe. Na rynku, czy na ulicy Malmeda, na Zamenhofa, to są naprawdę pojedyncze sztuki. Więc trzeba by było każdą nieruchomość opisać jako nieistniejącą.
1: Jaki jeszcze był klucz, oprócz tego, że znaleźliście się w fotografii, to pewnie jeszcze jednak jakiś klucz był.
13: No oczywiście rozpoznanie, bo sam fakt, że wiemy, że coś było i to było ładne, albo pamiętamy to z dzieciństwa, to jeszcze nie uprawnia nas do tego, żeby zamieścić to w książce, no potrzeba do tego napisać jakąś treść historyczną, co też nie jest do końca zawsze łatwe, ale tu klucz był właśnie taki kilkuetapowy, czyli najpierw to, czego nie ma, to, co posiada swoje utrwalone wizerunki i jednocześnie coś, co dało się rozpoznać historycznie. Na szczęście na tym etapie już to rozpoznanie historyczne całkiem nieźle już było. Myślę, że badania nad historią Białegostoku w ogóle bardzo mocno poszły do przodu, mówiąc kolokwialnie.
1: I bardzo skromnie pan nie doda, że też za pana sprawą jednak.
13: Często była praca zespołowa, praca wieloautorska, zwłaszcza to, co Miejski Konserwator Zabytków zrobił, to jest bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo cenna inicjatywa, kiedy pojawiła się propozycja najpierw zebrania informacji o architekturze ceglanej w Białymstoku, potem o architekturze drewnianej, a potem za ciosem idąc o architekturze sakralnej, o architekturze dwudziestolecia, o cmentarzach i tak dalej, i tak dalej. Także te cegły, które tak nazywamy to cegłami, powstały, to jest też duże kompendium wiedzy, ale to była praca zespołowa. Tam waloryzacje i opisy tworzone były razem z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, czy wydawnictwa Spisy Mieszkańców Białegostoku, które mają tysiące wyświetleń w internecie, bo to są źródła genealogiczne, z których wszyscy w zasadzie na świecie korzystają. To też była praca zespołowa.
1: Białystok, którego nie ma, tak sobie myślę, ma też warstwy, bo tych Białymstoków było kilka, których nie ma. Tak jak pan już chociażby przywołał, zanim tam była ta Hala Włókniarza, to jeszcze było coś wcześniej, co też zniknęło.
13: To miejsce wydaje się z pozoru mało istotne, a jest może nieważne, ale ciekawe, bo co mnie zawsze zadziwiało, jak jeździłem, bo mieszkałem w okolicy i jeździłem tamtędy autobusem na studia, to zawsze myślałem, jak oni zbudują ten wielki wieżowiec na gruncie, który tak naprawdę kiedyś stanowił staw młyński. Bo całe to obniżenie terenu, które było na boiska przeznaczone, jeżeli ktoś pamięta, to tak było, że z ulicy Antoniukowskiej można było, Antoniuk Fabryczny dokładnie, można było zejść po skarpie i tam dopiero były boiska i jak popadał deszcz, to tam się zbierała ta woda. To był po prostu staw młyński. Antoniuk nazwa wzięła się od nazwiska młynarza Antoniuka, który odzyskał nadanie na ten młyn, dzierżawę tego młyna od Jana Klemensa Branickiego. I oni utworzyli w połowie XVIII wieku właśnie staw młyński. Młyn znajdował się po przeciwnej stronie drogi, czyli tam, gdzie dzisiaj jest szkoła średnia, technikum.
1: Geodezyjne było, a potem chyba jakiś zespół teraz.
13: Tak, ale to ta szkoła. Zwracam uwagę, że częścią tej szkoły jest budynek fabryczny. Internat tej szkoły mieści się w budynku fabryki, jednej z najstarszych była fabryk dużych po niemieckich w Białymstoku, rodziny Komichał z 1896 roku. Dzisiaj oczywiście to jest mało czytelne, ale gdyby się przyjrzeć, to jest bardzo długi budynek, dwukondygnacyjny. Okna są oczywiście dzisiaj jednokwaterowe, ale mają gzymsy jeszcze wokół okien. I to jest fabryka. I cały ten zespół szkoły mieści się tak naprawdę na terenie dawnego młyna państwowego. To, co było skarbowe za czasów Branickich, zostało wykupione przez najpierw króla pruskiego, potem przez cara Aleksandra I w 1809 roku. I to stanowiło własność skarbu państwa w czasach zaboru rosyjskiego. I te młyny, różnego typu pożytki, które skarb państwa wtedy trzymał, były dzierżawione. Jednym z dzierżawców w 1845 roku albo 1843 roku został przedstawiciel rodziny Komichał z Saksonii, który tu się sprowadził jako jeden z pionierów budowy przemysłu włókienniczego. Zielonego. Oczywiście wiemy, że Supraśl, Knyszyn, Ciechanowiec, Siemiatycze już wtedy zaczynały się mocno rozwijać, no ale Białystok też po likwidacji obwodu białostockiego stał się wreszcie dogodnym miejscem do tworzenia przemysłu. No i właśnie na terenie młyna państwowego utworzono fabrykę i ten staw rzeczywiście funkcjonował dosyć długo, jeszcze na początku XX wieku on istniał, rozlewisko rzeki, a po drugiej stronie właśnie korzystając z napędu koła wodnego, ta fabryka mogła funkcjonować. Oczywiście potem została zelektryfikowana. Najpierw założono maszynę parową, potem elektryfikowano ją. W dwudziestoleciu międzywojennym oczywiście tam utworzono technikum, więc fabrykę przekształcono wtedy w szkołę. Stąd nazwa Antoniuk Fabryczny. Przypomnę, że na Antoniukowskiej, Antoniuk Fabryczny 12 znajduje się dom rodziny Koło Michał, jednej z gałęzi rodziny Koło Michał. Z tyłu na Bukowie, jeżeli ktoś się wybierze na spacer, niesamowite miejsce na szczycie wzgórza, znajduje się wielkowy dąb. Go widać z daleka, więc można łatwo trafić, a za dębem znajduje się drewniany dom, który według naszej oceny jest jednym z najstarszych domów w Białymstoku w tym momencie, ze względu na swoją architekturę, bo był to dom zarządcy fabryki, Bukowa 4. Także fantastyczna historia. Szkoda, że ten dom trochę się z czasem zaczyna degradować, ale miejsce jest naprawdę magiczne, bo wyobraźmy sobie, że zabieramy wszystkie te domostwa, które powstały po wojnie na terenie ulicy Dziesięciny i zostaje nam tylko właśnie takie założenie typowo fabryczne, czyli fabryka po jednej stronie drogi, po drugiej stronie domy robotników. Jeden z domów zachował się, to jest taki parterowy, niski dom. Dalej mamy dom zarządcy fabryki i jeszcze dom właściciela fabryki. To tworzy cały zespół. Do tego Antoniuk miał oczywiście swój zestaw gruntów, także parcelacja tego majątku też następowała w dwudziestoleciu. Także w każdym miejscu da się wydobyć jakąś historię, tylko tą historię musimy znaleźć. Tą historię można znaleźć w internecie. Można znaleźć gdzieś w publikacjach, w różnych analizach. One są już dostępne. Bez tego na pewno byłoby trudniej. Także to nie jest żaden mankament czy zarzut, że ktoś czegoś nie wie, ale ważne jest to, żeby miał źródło wiedzy i to rzetelnej wiedzy. I stąd ten pomysł na analizę poszczególnych elementów miasta.
1: Wśród tych elementów, których pan szuka i które ocala od zapomnienia, jest też ulica Różańska.
13: Różańska była położona mniej więcej tak, jak dzisiaj idzie ulica Malmeda i Nowy Świat. To był łącznik, taka drabinka, szczebelek w drabince między Nowym Światem a ulicą Malmeda. Cały czas gryzę się w język, żeby nie widzieć Kupiecką, bo to była kiedyś ulica Kupiecka. Łódzka, Piotrkowska i Różańska. Dzisiaj takim odbiciem lustrzanym trochę tego jest ulica Tadeusza Mazowieckiego, dawniej przedłużenie ulicy Ireny Białówny. Został tylko po tej ulicy negatyw. Bloki, które zbudowano w latach 50. były dostawione szczytami do tej ulicy. Potem tą ulicę zlikwidowano. W 60. roku w ogóle wykasowano nazwę. Natomiast bloki stoją, wykazując miejsce, gdzie ta ulica biegła. Do niej te bloki przylegały. No i jest jeden budynek, który zachował się z narożnika ulic Nowy Świat i Różańskiej. To jest kamienica przy ulicy Nowy Świat 12. Rodziny Dawida Gubińskiego, też dużego fabrykanta białostockiego. Chciałem napisać o Różańskiej, ponieważ nic o niej nie wiedziałem.
1: Białystok, którego nie ma.
13: Ale to tak jak powiedziałem, to w zasadzie dotyczy całego Białegostoku, bo i historię społeczną, i historię gospodarczą, i historię architektoniczną zawsze się niestety u nas analizuje w kontekście tego, czego już nie ma. Rzadko coś się zachowało, a to, co zachowało się, rzeczywiście staramy się hołubić i pokazywać. Natomiast Różańskiej absolutnie nie ma w ogóle, a była. No i to jest już jakby powód do tego, żeby o niej napisać. No oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tematyka tej książki może być na niektórych albo niezachęcająca, albo nudna. No ale to nie jest bestseller, to nie jest pisane na bestseller. To jest pisane po to, żeby to było.
1: Uzupełnia historię centrum, prawda?
13: Uzupełnia historię centrum, wzbogaca tą historię, no i pozwala też spojrzeć na to, bo proszę mi wierzyć, to też było dla mnie duże zaskoczenie. Dlaczego Różańska powstała tam, gdzie powstała? To było pytanie, które sobie zadałem na początku. W XVIII wieku tam była droga, taka ścieżka prowadząca do stodoły stojącej na granicy miasta. Ta stodoła podzieliła nieruchomość na dwie części i dojście do tej stodoły zostało przekształcone potem w ulicę, bo korzystano z tego przejścia cały czas. Także to są takie właśnie wątki. My musimy sobie zdawać sprawę, że ten Branicki i Białystok Branickiego, on był w mieście bardzo czytelny i widoczny. My to straciliśmy bardzo szybko w latach 50. poprzez odbudowę Śródmieścia według wzorców zorowskich ze wschodu. Zawsze sobie zadaję też pytanie, bo tak mówimy, że to są sowieckie wzorce, wschodnie wzorce nam narzucone, ale czy byśmy odbudowali Białystok inaczej? To była nowoczesność, to były nowoczesne standardy, duże mieszkania, czy większe mieszkania zaopatrzone w wodę, kanalizację i tak dalej, więc ta odbudowa i tak poszłaby pewnie w tym kierunku.
1: Czasem żal tych kamienic, że nawet nie zrobiono kopii, przynajmniej ja tak czasem myślę, jak chodzę i patrzę.
13: Tak, ale gusta się zmieniają i konserwator w latach 40., myśląc o zabytkach, patrzył na Pałac Branickich, na ratusz, którego nie było oczywiście, ale zachowane zostały plany, zdjęcia i pamięć, na Astorię, na kościół Farny, na kościół Świętego Rocha, chociaż wtedy to też nie był traktowany jako zabytek przecież. Natomiast kamienice z czasów rosyjskich, to już zaznaczam, pierwszy alarm, który się w głowie pojawia, że to są pozostałości zaboru, co w dwudziestoleciu międzywojennym było tępione bardzo silnie przez władze miasta, bo wszystkie kamienice kazano otynkować, tak żeby te wszystkie ślady zaboru w postaci żółto-czerwonej cegły albo żółtej cegły po prostu zniwelować. To po pierwsze, po drugie, to był historyzm. A z style historyzujące to były kopiuj w klej, dzisiaj tak się mówi. Kopiuj w klej to było powielanie tego samego stylu, wzorców. To nie była architektura oryginalna, to była typowa architektura mieszczańska. Ona dzisiaj po 100 latach zyskałaby walor rzeczywiście na tle nowoczesnej architektury, walor historyczny, walor jakiś taki poznawczy. Natomiast w latach 40. i 50. po pierwsze to była prywatna własność, więc czemu mamy odbudowywać prywatną własność, tak? Po drugie, jakby nie ma potrzeby odbudowywać czegoś, co ma 40 lat, 30 lat, 50 lat, tak? Ledwie zostało zbudowane szybko. W 20-lecie międzywojennym nie brakowało sytuacji, kiedy jakaś ściana się zawaliła, kamienicy, jakiś balkon się urwał, ktoś zginął. Także ta architektura nie była rewelacyjna. Ale rzeczywiście, zawsze sobie to wyobrażam, chociaż staram się unikać w pracy naukowej takich rzeczy, żeby sobie wyobrazić, jak ten Białystok mógłby wyglądać, gdybyśmy go nie stracili. Bo to tak trzeba by było nazwać, że my go straciliśmy. Niedawna inicjatywa Kręgi Czasu. To jest taki element, który budzi moją nadzieję, jeżeli ktoś korzystał z tej aplikacji, oglądał ten Białystok w 37 roku, czy pod koniec lat 30. Nie będę ukrywał, tam jest jeszcze dużo do zrobienia, ale jest to świetny punkt startowy do tego, żeby ten Białystok zrekonstruować rzeczywiście tak, jak on wyglądał w latach 30.
1: To powiedzmy słuchaczom, którzy nie wiedzą, można udać się w określone miejsce Białego Stoku i z aplikacji obejrzeć, jak ono wyglądało dawniej.
13: Ale można też zrobić to z domu, wchodząc po prostu na stronę internetową kręgiczasu.pl i sobie przełączając widok współczesny, to jest widok z drona, z rynku, z piasków, czy na ulicy Pięknej i okolic akademickiej, Plant, tak, to możemy sobie uzmysłowić, które miejsca zachowały się, które nie, jak Białystok mocno się zmienił. Natomiast rzeczywiście tutaj była tytaniczna praca wykonana, ponieważ wyrenderowano kilka tysięcy obiektów. Ten każdy domek, który jest widoczny na tej makiecie, to jest indywidualny obiekt. Tylko jak sobie zdawałem sprawę, to tak, my mamy świadomość tego, jak wyglądał Białystok w bardzo nikłym procencie, bo tych zdjęć Białegostoku jest niewiele. Może Sienkiewicza, może Lipowa, Rynek to 100%, Kilińskiego, Mickiewicza troszkę. Ale im dalej od Śródmieścia, tym tych zdjęć jest mniej. Jeżeli są zdjęcia, to są zdjęcia na przykład jakiejś postaci na tle okna. To nic nam nie mówi. W związku z tym będziemy próbować w najbliższym czasie tą makietę jeszcze bardziej uszczegóławiać, jeszcze bardziej rozbudowywać. Ale rzeczywiście to może być ten moment, kiedy rzeczywiście technologia, sztuczna inteligencja, aplikacja komputerowa pozwoli nam na rekonstrukcję Białegostoku pod koniec lat 30., którą będzie można obejrzeć z różnych miejsc współczesnego Białegostoku. No ale tak jak mówię, jako historyk przymykam jedno oko, tam jest sporo mankamentów, ale te mankamenty będziemy cały czas poprawiać. Ale myślę, że to jest ogromny sukces, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie. Białystok ma swoje dokumenty historyczne z tego okresu najbardziej newralgicznego w Rosji i na Białorusi. No i w związku z tym to jest niedostępne albo trudno dostępne. Dziś to pewnie już w ogóle niedostępne. Więc my mamy duży problem z rozpoznaniem tego. To po pierwsze. Po drugie, rozwój Białegostoku był tak intensywny, że nikt nie sporządzał odzwierciedleń kartograficznych tego wszystkiego. Więc tak naprawdę mamy sytuację, kiedy mamy plany z lat szczegółowe z lat 1799, 1807, 1810, 1825 i to jest koniec. I następne odzwierciedlenie kartograficzne, które jest szczegółowe, bo nie mówię o planie ulic na przykład, to jest 1937 rok dopiero. Więc przestrzeń jest gigantyczna, dziura jest gigantyczna, więc raczej bym cofał się w czasie, czyli od 1937 roku, tak jak zrobiliśmy tą makietę w kręgach czasu, napełniałbym ją treścią wstecz. Czyli ten budynek, czy ta nieruchomość w 1937 roku istniejąca, czy szerzej w 1939, na koniec tego Białegostoku ewolucyjnego, który kształtował się w sposób ewolucyjny, nie rewolucyjny, to wtedy byśmy ją napełniali wstecz. I jest pomysł nawet taki, żeby odtworzyć na tej makiecie XVIII-wieczny Białystok. Bo to jest akurat proste. Tego nie było dużo, było kilkaset domów, w większości drewnianych. Tutaj opisy są dosyć szczegółowe zachowane. Mapa z 1799 roku jest, także można by było ją wtłoczyć w 1937 rok i dzięki suwakowi też można by było na pewno dozmieniać sobie wizualnie, gdzie był, jak wyglądał rynek, jak wyglądało Śródmieście w 1937 roku, w 1799 i współcześnie. Projekt jest rozwojowy i myślę, że to jest do osiągnięcia.
1: I my będziemy trzymać kciuki i dopingować pana, aby ta pasja zachowywania starego Białegostoku dla pokoleń nigdy nie zgasła. Gościem naszej audycji był dzisiaj Wiesław Wróbel.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Drewniane domy, a w tle budujące się bloki, bazary na osiedlach, fury na brukowanych ulicach. To obraz

0: Kim. Panie Januszu, jak pan się czuje, kiedy teraz rozpoczęła się akcja ratowania pana zdjęć, digitalizowania, no i utrwalania chyba już na wieki, no dla przyszłych pokoleń?
1: Świetna sprawa. Bardzo się cieszę z czegoś takiego, bo nie wyobrażałem sobie, że zdjęcia, które robiłem kiedyś, one będą żyły 40 lat, a po 40 latach otrzymają drugą młodość, bo właściwie przedstawienie w formie cyfrowej i pokazywanie w mediatece, to już będzie tak jakby drugie życie tych zdjęć.
0: Spojrzał pan na miasto w tamtych czasach bardzo oryginalnie, bo rzeczywiście to był czas, kiedy fotografowali się bardziej ludzie w domach, to były portrety przy stołach, a pan wyszedł z tą fotografią reporterską na Białystok. Skąd wzięła się ta pasja?
1: Lubiłem właśnie spacerować i fotografować to, co się dzieje wokół, ale jak fotografowałem bardziej takie rzeczy nieoczywiste, na przykład jak był pochód 1 maja, to samego pochodu też fotografowałem, ale też widziałem policjantów czy służby bezpieczeństwa, które stoją na budynkach wzdłuż pochodu z lornetkami w długich płaszczach i obserwują, co to się dzieje.
0: To i pana obserwowali. Nie bał się pan?
1: Daleko byłem. Byłem niewidoczny.
0: Miał pan dobry zoom już wtedy.
1: Dobry zoom. Różne inne sytuacje też starałem się tak fotografować. Nie to, co jest tam głównym jakby wydarzenia, a to, co się dzieje wokół. Na przykład na 1 maja jeszcze taka sytuacja, że w Zwierzyńcu była zorganizowana wielka loteria, która polegała na tym, że pani siedziała przy biurku i na tym biurku na kartonie było napisane wielka loteria, a wokół nic więcej się nie działo. I tego typu rzeczy, czasami też takie dramatyczne, na przykład wypadek na ulicy Legionowej, gdzie pani, która nie żyła, leżała na ulicy, miała zasłoniętą twarz gazetą, a wokół stał w odległości dosłownie kilku metrów cały wianuszek ludzi, którzy to obserwowali. Teraz takie sytuacje byłyby nie do pomyślenia, ale wtedy tak to wyglądało po prostu. Taka była rzeczywistość. No i starałem się tego typu zdjęcia robić.
0: Temat miasto-wieś. To pana pomysł, czy tutaj organizatorów?
1: Organizatorów.
0: Jak się panu podoba?
1: Bardzo dobre. Wtedy Białystok był takim miasto wsią, tak można powiedzieć, bo ze względu na budownictwo, jakie było w mieście, ale też ze względu na mieszkańców, bo wtedy duże firmy jak Fasty czy Uchwyty ściągały mieszkańców okolicznych wsi, którzy się przeprowadzali do Białegostoku i żyli tutaj takimi zwyczajami, powiedzmy, wiejskimi, wiejsko-miejskimi. I to chyba widać na tych zdjęciach.
0: Tutaj zauroczyło mnie zdjęcie takiego wielkiego lasu wieżowców i wychodek.
1: Tak, i to jest ten kontrast i to jest to, że to żyło obok siebie. Żyły te nowe budynki, które były wtedy nowoczesne i żyły te domki, w których ludzie mieszkali i mieli wychodki, a nie łazienki.
0: Teraz czasem mówimy, że w Białymstoku jest trochę starych drewnianych domów, ale to w stosunku do tego, co widać na pana zdjęciach, to już kompletne resztki.
1: Jest coraz mniej i znikają teraz też, cały czas znikają, na przykład ulica Bema, ulica Młynowa, tamte domki drewniane, które jeszcze się zachowały, ale one są już w takim złym stanie, że tam właściwie nie ma co ratować.
0: Dni są ich policzone?
1: Dni policzone. Zobaczymy, czy żelazko się uchowa. Bo żelazko jeszcze stoi.
0: No tak, wszyscy się o niego boimy, bo on tak stoi, jest wpisany do zabytków, ale...
1: Nie wiadomo, co się z nim stanie. Na razie jest. Może będzie odwyremontowany i będzie malutki fragmencik drewnianego Białegostoku w centrum miasta, w Śródmieściu.
0: Zdjęcia się najpierw znalazły, a dopiero później pan jako autor. I te zdjęcia już się pojawiały w przestrzeni publicznej. Czy pan je poznawał, że to są pan na pracę?
1: Tak, poznawałem i nie wiedziałem, skąd one tam się wzięły, ale miałem taką świadomość, że wszystkie negatywy są u mnie. Nie wiedziałem, że część negatywów tych zniknęła, a później się okazało, pan Mariusz mnie zaprosił tutaj do centrum Zamenhofa i pokazał mi te zdjęcia z tych negatywów. Się zdziwiłem bardzo.
0: Gdzieś one zginęły, ktoś kiedyś odkupił, tak?
1: Zniknęły, bo one były w takim domu, który podległ pod rozbiórkę. Teraz tam jest ulica Kaczorowskiego. Mój dziadek zbudował ten dom, a ja tam mieszkałem. Ale później te negatywy trafiły na Jarmark Staroci. Tam odkupił je taki pan kolekcjoner z Białegostoku i zaniósł do centrum Zamenhofa i oni je zeskanowali.
0: I oni znaleźli pana.
1: I znaleźli mnie później, tak. To ciekawa historia.
0: Co pan myślał o tych swoich zdjęciach, zanim to się wszystko wydarzyło? Nie było panu żal, że one tak po prostu leżą w szufladach?
1: nie pamiętałem tych zdjęć, bo były one robione 40 lat wcześniej. Później zapomniałem o tych zdjęciach. Zapomniałem tych zdjęć i oglądałem latami. Część tych zdjęć w ogóle nie widziałem na papierze, tylko na negatywie, bo nie wszystkie były odbijane na papier. I tak właściwie dla mnie one przestały istnieć. Dopiero później, jak zacząłem pojawiać się te zdjęcia,

0: I niektóre były bardzo charakterystyczne i takie miałem przypuszczenie, że to są jednak moje zdjęcia. No to wtedy to mnie zainteresowało bardzo.
1: Ale śledztwa pan nie podjął. Czytał pan, aż do pana przyszli.
0: Nie, no właśnie nie. Bo nie wiedziałem, skąd one się wzięły, ale i tak właściwie zostawiłem to.
1: To teraz w ogóle, jakie pan ma uczucia, no, że to wszystko przetrwa?
0: Bardzo się cieszę. Coś, co robiłem 40 lat temu, raptem zostaje odgrzebane, odgruzowane. Z tego powstaną jakby archiwizacja, będzie to w jakiś sposób pokazane i to przetrwa następne lata. No to trudno sobie wyobrazić, że zdjęcia, które się teraz robi, za 40 lat ktoś będzie jeszcze oglądał. Zazwyczaj te zdjęcia mają teraz bardzo krótki żywot. Żyją kilka dni, tydzień, dwa tygodnie, są przykrywane następnymi zdjęciami, a tu taki fragment tych zdjęć jakby przetrwał 40 lat. No i chyba następne lata jeszcze będzie gdzieś funkcjonował. Także to jest taka, no, dla mnie duża rzecz.
1: Wygląda na to, że przyczynił się pan do zapisania historii Białegostoku, no, domów, które nie ma, a zostaną na fotografiach.
0: Domów, których nie ma i ludzi, których nie ma, bo ludzie sprzed 40 lat też nie wszyscy do tej pory żyją. Także to jest zapis i ludzi, i sytuacji Białegostoku, i domów, architektury. Taki wycinek tamtych czasów.
1: To będą duże emocje w najbliższym czasie, jak to się będzie wszystko odświeżało, pojawiało gdzieś.
0: Tak, bardzo mnie ciekawi, co jest na tych 5000 zdjęć na negatywach, bo ich nie widziałem też 40 lat. Nie wiem, co tam jest. I czuję, że będę też zaskoczony parę razy, jak będę je oglądał. No ale jeszcze na to trzeba chwilkę zaczekać.
1: Będzie pan brał udział w tych pracach?
0: Postaram się, jak będę mógł. Sprawy techniczne niestety nie potrafię ogarnąć, ale być może, jeżeli będą potrzebne jakieś opisy tych zdjęć, gdzie to było zrobione, w jakich miejscach, to oczywiście bardzo chętnie.
1: Pamięta pan po tylu latach?
0: Niektóre rzeczy, tylko nie wszystkie, niektóre pamiętam. Ale zdjęcia odświeżają trochę pamięć, bo jak ogląda się zdjęcia nawet sprzed wakacji, sprzed paru lat, to wtedy się przypomina te miejsce. Jeżeli łatwiej dla mnie na przykład przypomnieć jakąś sytuację sprzed paru lat na podstawie zdjęcia, niż tak po prostu z głowy.
1: Rozumiem, o czym pan mówi. Czasami zdarzenia się pamięta poprzez kadry ze zdjęć, prawda?
0: I kadry ze zdjęć pomagają później odświeżyć pamięć i przypomnieć sobie jakieś sytuacje, które tym zdjęciom towarzyszyły.
1: No i w sumie dzisiaj trochę może narzekamy na tą powszechną zdjęciozę, ale chyba nie jest w tym nic złego, zwłaszcza jeśli ktoś patrzy trochę bardziej poza obręb swojej twarzy.
0: Bardzo dobrze, że teraz jest możliwość robienia tak dużo zdjęć, tylko tutaj jeszcze dobrze było robić jakąś archiwizację i nie wszystko przechowywać, bo niektóre zdjęcia tylko stworzą bałagan, jeżeli ich tego jest bardzo dużo, ale zrobienie porządek w zdjęciach raz na jakiś czas, raz na rok i zostawienie tylko tych najcenniejszych i tak po paru latach stworzy świetną kolekcję zdjęć, do której później będziemy mogli wracać i oglądać je i przypominać sobie sytuacje, jakie były przedtem.
1: Chyba w ogóle mamy teraz problem z archiwizowaniem. Po prostu klikamy, spojrzymy i zapominamy o zdjęciu i dalej, dalej, dalej.
0: Tak, i często po jakimś czasie robi się z tych zdjęć duży bałagan i nie wszystkie zdjęcia zasługują na to, żeby długo je przechowywać, a jakby zrobić taką selekcję kilkudziesięciu zdjęć z jednego roku, to później można do nich wracać i będą przypominać te dobre sytuacje, a jeżeli ich jest bardzo dużo, to te najfajniejsze zdjęcia mogą w tym tłumie zniknąć.
1: Panu zdjęciom to na szczęście już nie grozi, przeleżały tyle lat.
0: Tak, 40 lat, przeszły próbę czasu, 40-letnią.
1: Także... O, i to też jest siła kliszy, prawda?
0: Siła kliszy, tak. Wszystko utrwalone na kliszach, nie na papierze. A teraz tych klisz będą robione odbitki i papierowe będą robione i będzie to zarchiwizowane. Także świetnie.
1: Nagle taka zupełna niespodzianka. Przetrwa pan w swoich zdjęciach.
0: Przetrwam.
1: Nie spodziewał się pan?
0: Nie spodziewałem się, bo te zdjęcia przez 40 parę lat, one nie istniały. Część tych zdjęć już istnieje od jakiegoś czasu, w tym sensie, że można je obejrzeć. A teraz będzie następne 5000 zdjęć, które będzie można też obejrzeć i które przetrwają. Jeżeli ktoś będzie chciał je obejrzeć, to na pewno będzie można to zrobić w archiwum Centrum Zamenhofa.
1: Dziękuję bardzo i gratuluję takiej niespodzianki.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Z Januszem Kalinowskim rozmawiałam o utrwalonych przez niego fotografiach Białegostoku przełomu lat 70. i 80.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
1: mówi dyrektorka BOK-u Martyna Faustyna Zaniewska.
2: Moi koledzy z Centrum Zamenhofa zaprosili do współpracy pana Janusza Kalinowskiego, który jest autorem fantastycznych fotografii Białegostoku z lat 70. i 80. Taka fotografia z jednej strony bardzo reporterska, ale z drugiej strony bardzo społeczna, pokazująca nam, jak Białystok wyglądał w tamtych czasach, jak się zmieniał, jak dokonywała się ta transformacja. Transformacja tak naprawdę ze wsi do miasta, bo pamiętajmy o tym, że Białystok został bardzo zniszczony w okresie wojny, potem był odbudowywany, ale tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zaczął przeobrażać się w miasto i mam wrażenie, że do dzisiaj w to miasto się przeobraża i zmienia się cały czas. Natomiast dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie na taki 2-letni projekt, w ramach którego będziemy mogli zdigitalizować negatywy. Założyliśmy sobie digitalizację około 6 tysięcy fotografii, natomiast dzisiaj już wiem, że jest ich znacznie więcej. Więc z jednej strony będziemy chcieli pokazać jej na wystawie i w specjalnym albumie, ale zachować je także dla potomków naszych w ramach mediateki, która funkcjonuje w Centrum Zamenhofa, a więc z czasem będzie można je sobie też z poziomu komputera po prostu usiąść w domu i obejrzeć. Natomiast chyba najważniejsze jest jednak to takie obcowanie bezpośrednie ze sztuką, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku pokazać wystawę z tymi fotografiami, ale będziemy na nią jeszcze zapraszać bliżej terminu wernisażu, ale już dzisiaj bardzo cieszymy się i na tę współpracę z panem Januszem Kalinowskim i to, że będziemy mogli zachować od zapomnienia jakiś fragment Białego Stoku.
3: Co jest grane w Białym Stoku?
4: Mariusz Biecik, Białostocki Ośrodek Kultury. Wszystko zaczęło się tak niespodziewanie dosyć, bo już kilka ładnych lat temu pan Andrzej Trzciński przyniósł do nas album z negatywami i to były bardzo ładne zdjęcia, które funkcjonowały u nas w przestrzeni i wtedy też udało się je zdigitalizować w ramach innego projektu.
1: Ale nie znaliście autora?
4: Nie, nie znaliśmy autora. Pan Andrzej jest po prostu kolekcjonerem, kupił to tak jakby na giełdzie gdzieś w staroci, no w jakiś sposób to nabył. Dla nas to były anonimowe zdjęcia, myśmy ich używali, one były na wystawach, w jakichś publikacjach i w momencie, jak je zdigitalizowaliśmy, udostępniliśmy w internecie. Wśród tych zdjęć były też autoportrety. Ja udostępniłem na jednej z grup facebookowych dotyczących historii Białegostoku te autoportrety z pytaniem, czy ktoś zna autora.
1: Prowadził pan śledztwo.
4: Troszeczkę takie śledztwo. Bardzo szybko, bo już gdzieś tam po pół godzinie miałem telefon i dane pana Janusza, się skontaktowałem.
1: Mówił Mariusz Bieciuk z Białostockiego Ośrodka Kultury. Temat jest też bliski sercu wiceprezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego. Panie prezydencie, widziałam tutaj, że ewidentnie jest pan zafascynowany tą kolekcją.
5: Rzeczywiście, bo trudno znaleźć tak ogromny zbiór zdjęć dokumentujący Białostok z lat 70. i z lat 80. To jest coś wyjątkowego, ponad 6 tysięcy zdjęć pokazujących miasto, którego nie ma, bo Białystok przez te kilkadziesiąt lat bardzo się zmienił, zupełnie wygląda inaczej. Z miasta o charakterze zupełnie innym, czyli takiego miasta, które było zabudowane domkami drewnianymi, jednokondygnacyjnymi, przemienił się w miasto z wysokimi blokami, wieżowcami, z asfaltowymi ulicami. Zupełnie inny charakter miasta, ale też i zupełnie inny charakter ludzi, którzy wtedy to miasto tworzyli. Świat się zmienia, zmieniają się też ludzie przez 40-50 lat. Nie tylko inne stroje, ale inne twarze, inne zajęcia. I to wszystko na tych zdjęciach widać, więc warto zapoznać się z tą kolekcją. Cieszę się, że Białostocki Ośrodek Kultury otrzymał na to dofinansowanie.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. I to tyle ode mnie w tej godzinie programu. Julita Grzywa, dzięki.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie